0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Kontynuujemy naszą wyprawę po różnych odległych miejscach, gdzie Słowo Boże jest głoszone, gdzie Kościół docierał w przeszłości, gdzie dociera teraz. No nigdy jeszcze w Obrazach z historii Kościoła nie udaliśmy się do tak zwanego Nowego Świata. Nowego Świata zwanego zbiorczo Ameryką. A dzisiaj będzie okazja, żeby się z tym Nowym Światem zmierzyć, konkretnie z Ameryką Północną. Wraz ze mną jest mój i Państwa gość, którym jest dzisiaj ojciec Wiesław Nazaruk, oblat Maryi Niepokalanej. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Ponieważ nigdy jeszcze w naszej audycji nie gościliśmy przedstawiciela tego właśnie zgromadzenia zakonnego,

0: ofiarowani Maryi Niepokalanej.
1: Jak stare jest to zgromadzenie?
0: Zbliża się 200. rocznica naszego zgromadzenia. Powstało w początki 1816 rok Aix-en-Provence koło Marsylii.
1: Czyli francuskie pierwotnie.
0: Francuskie. Powstało po rewolucji francuskiej. Nasz założyciel, święty Eugeniusz de Mazenod, był zwykłym księdzem katolickim. Potem został biskupem Marsylii i widząc zniszczenia dokonane na kościele przez rewolucję francuską, odczuł takie powołanie, żeby odbudować ten kościół i właśnie powołał do życia zgromadzenie misjonarzy Oblaci Maryi Niepokalanej. Ciekawe słowo Oblaci Maryi Niepokalanej, 1816, to jeszcze przed dogmatem o niepokalanym poczęciu, a jednak kościół dał nam taki tytuł już zanim ten dogmat był.
1: To co ksiądz tutaj mówi, przypomina mi inne słowa, zupełnie z innej audycji Obrazy z historii Kościoła, gdy jeden z teologów, którego miałem przyjemność gościć tutaj w studio, mówił, że żaden z dogmatów nie został w gruncie rzeczy wymyślony przez Kościół. One zawsze były. Kościół tak naprawdę tylko zatwierdza pewną prawdę teologiczną, która od zawsze była. Ona mogła być mniej znana, mniej popularna, nie było pełnej zgody co do niej, ale że to nie jest coś nowego, że Kościół wymyśla nowy dogmat, jak to się bardzo często na przykład w środowisku, nie wiem, protestanckim zarzuca, tak, Kościołowi katolickiemu, że oto wymyślił nowy dogmat. Nie wymyślił. Ta
0: powszechna
1: prawda była.
0: Wiara była od początku, formowała się, kształtowała się, dojrzewała, a potem tylko potwierdzona przez Kościół.
1: I mamy tutaj stworzenie, powołanie do życia waszego zgromadzenia zakonnego. Francja, wiemy, że to jest okres odbudowy kościoła, w ogóle życia chrześcijańskiego, po tych straszliwych zniszczeniach przyniosła rewolucja francuska. I wiemy, że skądinąd wiele podobnych zgromadzeń powstaje wtedy w owym okresie w Europie. To są na przykład Palotyni na terenie Włoch. Początkowo są to
0: redemptoryści.
1: Tak, zwykli księża diecezjalni, którzy zaczynają się gromadzić. Proszę powiedzieć, czy podstawowym celem oblatów Maryi Niepokalanej początkowo była ta odbudowa chrześcijaństwa we Francji, w samej Europie, czy już na początku była myśl o misjach również w odległych krajach?
0: Pierwszą myślą założyciela było, by to byli misjonarze Prowansji, nawet taka miała być nazwa, do odbudowy życia religijnego na tym terenie w Prowansji. Ale potem poprzez modlitwę i zastanawianie się, przez różne inne jeszcze wydarzenia, wręcz mistyczne tego założyciela, doszedł do wniosku, że trzeba rozszerzyć. I pierwsze prace to były przede wszystkim prace misjonarskie, rekolekcje, misje, odbudowa życia religijnego. I to od początku wśród najbiedniejszych. Naszym hasłem od początku było ubogim głosić Ewangelię, posłał mnie Pan. I zgromadzenie od początku nastawiało się na najbiedniejszych, często wręcz porzuconych przez Kościół.
1: Czyli znów dużo analogii z innymi powstającymi w tym czasie zgromadzeniami księży, tak, którzy pragną ponownie pozbierać te owce pogubione, tak? Można ewangelicznego tutaj użyć porównania, które w wyniku tych straszliwych wydarzeń końca XVIII wieku trochę się właśnie pogubiły w świecie. Proszę powiedzieć, czy oblaci Maryi Niepokalanej, ich związki z Polską są długie, krótkie, kiedy przybyli do Polski?
0: Oblaci polscy już byli w zgromadzeniu za czasów życia założyciela. 1860 to już byli polscy oblaci.
1: Polacy
0: w zgromadzeniu u oblatów. Do Polski i przybyli po odzyskaniu niepodległości. 1920 rok określa się jako początek oblatów polscy w Polsce i początek polskiej prowincji oblatów, która powstała z oblatów, którzy żyli, mieszkali szczególnie na terenie Niemiec.
1: Każdy zakon z tych starych zakonów założonych jeszcze w średniowieczu na ogół jest łatwo rozpoznawalny dla zwykłych ludzi, nawet nie mających większego rozeznania w sprawach kościoła, bo tak, kościoły zakonne były inaczej budowane przez cystersów, inaczej przez franciszkanów, inaczej jeszcze przez benedyktynów. Strój zakonny jest różny u franciszkanów, różny u dominikanów. A jak to wygląda w przypadku oblatów Maryi Niepokalanej? Jak wygląda strój zakonny?
0: Nasz założyciel

0: Ojciec Eugeniusz de Mazenod do zwykłego, normalnego ubioru księży diecezjalnych, który stanowił sutanna z pasem i peleryną małą, bądź do większych uroczystości większą taką peleryną, dołożył jedyny znak rozpoznawczy, krzyż. Duży krzyż, który nosimy na piersi i z przodu zatknięty za pas. Jest koloru żółtego, czy takiego
1: złoty,
0: mosiężny, drewno. I jako przypomnienie, że mamy głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego, cytował Pawła Apostoła, i mamy nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ten krzyż ma przypominać kogo, w czyim imieniu, czyją mądrość niesiemy i czyją Ewangelię. Nie siebie, a Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, a nas posyła do najbiedniejszych.
1: I oblaci od kilkudziesięciu już lat, więcej, ponad 100 lat, zajmują się, jak ojciec zaznaczył, działalnością misyjną także w krajach odległych. Jakie obszary w tej chwili są obiektem zainteresowań oblatów? Gdzie prowadzicie swoje główne misje?
0: Łatwiej by było powiedzieć, gdzie nie prowadzimy misji, ponieważ pracujemy w 72, można nawet mówić w tej chwili o 74 krajach świata.
1: Czyli praktycznie cała kula ziemska
0: cała
1: was interesuje.
0: Kula ziemska. Jesteśmy na wszystkich kontynentach.
1: I również obiekt naszego dzisiejszego zainteresowania w obrazach z historii Kościoła, czyli Ameryka.
0: I ciekawe właśnie, Ameryka była pierwszym krajem misyjnym naszego zgromadzenia. 1841 rok, pierwsi misjonarze, kiedy było bardzo małe zgromadzenie i nie było powołań i groziło wręcz upadek, ponieważ księża na początku nie mieli jeszcze ścisłych ślubów zakonnych i księży diecezjalnych biskupi odwoływali z tej wspólnoty oblackiej do pracy w diecezji, bo były braki. I kiedy ich było 42 czy 4 misjonarzy tylko, papież zwrócił się do oblatów o pomoc, ponieważ do papieża ówczesnego przybył biskup z Montrealu, biskup Ignacy Bourget, który prosił o misjonarzy nie do Indian, nie do Eskimosów, tylko do emigrantów francuskich, bo Francuzi przybywali masowo do Kanady i potrzeba było kapłanów. I przyjechał do papieża prosić o misjonarzy. Że papież mówi, ja nie mam misjonarzy, ale słuchaj, jest taki biskup w Marsylii, który ma serce Pawła Apostoła, który ma serce większe jak świat. I on ma kilku misjonarzy. Jeżeli on ci da, to będziesz miał. Jeżeli on ci nie da, ja nie mam. I biskup Bourget pojechał do Marsylii, spotkał się z biskupem już Marsylii, ojcem Eugeniuszem. Ojciec Eugeniusz zainteresował się, ale sam nie chciał podejmować decyzji. Zebrał tych 40 ludzi i mówi, słuchajcie, taka jest propozycja Kościoła. Czy mamy tę misję przyjąć? I jeżeli, to kto by się zgłosił? Jednogłośnie wszyscy powiedzieli, że przyjąć, i wszyscy zgłosili się na ochotnika. Biskup Bourget prosił o 2 kapłanów. Ojciec założyciel posłał 4. I to był punkt przełomowy dla zgromadzenia, ponieważ z chwilą wyruszenia na zewnątrz Francji, na misję, jeszcze bez myśli o tubylcach, o Indianach czy Eskimosach, nastąpił, można powiedzieć, eksplozja powołań. To była odpowiedź Ducha Świętego na to, że mamy iść w tym kierunku.
1: No i tu już pojawia nam się Ameryka Północna. Mamy, myślę, takie stereotypowe wyobrażenie na temat Nowego Świata. Jak patrzymy na Amerykę Południową, czyli właściwie od Rio Grande na południe w dół, to widzimy katolików, no bo to był obszar silnie ewangelizowany przez księży katolickich w związku z tym, że były to kolonie najpierw hiszpańskie, portugalskie też, tak, Brazylia. Natomiast mamy wyobrażenie, że Ameryka Północna, czyli wszystko, co było na północ od Rio Grande, to z kolei protestanci. Ale nie jest to do końca prawdą, prawda?
0: No oczywiście, że nie. I katolicyzm jest bardzo silny, zarówno w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. Oczywiście to się różnie kształtowało na przestrzeni wieków.
1: Kiedy pierwsi w ogóle misjonarze, jeszcze przed oblatami, kiedy zaczęli docierać katolicy do tego północnego kontynentu amerykańskiego. I czy to była raczej ta część francuska, czyli późniejsza Kanada, czy centralne Stany? To jest wiek XVI, XVII?
0: Wraz z przybywaniem różnych grup imigrantów, jak czy Portugalczycy, czy Francuzi, oczywiście oni często przyjeżdżali ze swoimi kapłanami. Ale początek ewangelizacji, ja odniosę się do Kanady, bo pozostaniemy przy tym kraju ze względu na moje doświadczenie. To o początki ewangelizacji Kanady, ewangelizacji przez Kościół katolicki, to jest XVI wiek i zaczynali Portugalczycy. To potem się upadało, bo to były małe grupy misjonarzy, pojedynczy tylko misjonarzy. Poza tym to była też walka angielska i protestantów przeciwko katolikom. Ona szła w większym lub mniejszym stopniu przez cały czas. Po tej grupie w XVI-wiecznej Portugalczyków przychodzą... Jest część też angielskich katolików, którzy mają swoich kapłanów i ci kapłani angielskojęzyczni, ale nie Anglikanie, też próbują ewangelizować w swoim otoczeniu, gdzie pracują. Większa ewangelizacja przychodzi w XVII wieku, kiedy więcej przybywa Francuzów, osadnictwo francuskie, kiedy to nazywają tamte tereny wschodnie, gdzie dzisiaj jest Quebec i Montreal, początki nazywali Nową Francją. I francuscy misjonarze pracowali z emigrantami. Pracując z emigrantami, emigranci dostają tereny na zagospodarowanie. To są często zalesione, potężne lasy, które trzeba wykarczować i zacząć uprawiać. Kiedy idą w lasy zajmować tereny i karczować, tam się spotykają z Indianami. Im dalej na północ są różne grupy Indian, aż po Eskimosów, ale na razie to są Indianie. Mówią do misjonarzy, którzy prowadzą duszpasterstwo regularnie wśród Francuzów, że tam są Indianie. I co mają robić? Jak odnosić się? No i francuscy misjonarze pierwsi zaczynają się interesować, bo idą nie tylko w wioskach, mają kościoły, ale idą, duszpasterzują, odwiedzają tych pracowników leśnych w lasach i tam mają kontakt, bo niektórzy Indianie pracują przy wyrębie, pomagają tym Francuzom, już nawiązały się jakieś kontakty. I więc naturalnie, że jeżeli ludzie się kontaktują z Indianami, to i duszpasterze przychodząc odwiedzający zaczynają rozmawiać z Indianami. I to jest początek tej ewangelizacji również Indian, przynajmniej pierwszych kontaktów. 1610 rok, pierwszy misjonarz francuski ochrzcił kilku Indian. To jest początek ewangelizacji Indian.
1: Czyli mamy no już 400 lat, pewna ciągłość chrześcijan indiańskich czy amerykańskich, nie wiem jak do końca to określić, na kontynencie północnoamerykańskim trwa.
0: Mogę jeszcze pociągnąć tę myśl, bo to jest dosyć ważna, ponieważ to jest początek, ale brak katechizacji, ochrzcili, ale nie ma katechizacji, nie ma pogłębiania, więc dla Indian to jeszcze niewiele znaczy. I potem w 1625 roku jest kontakt z Huronami, to jest duże plemię, są jacyś ochrzczeni, około 30 jezuici prowadzili misję, ewangelizację Indian przez 2 lata i to też opuścili z powodu niepowodzeń, ale też ze strony Indian, szamanów, czarowników jest opór, ponieważ oni nie chcą stracić kontroli nad ludźmi, więc zakazują kontaktu z chrześcijanami czy z kapłanami, czy też ci misjonarze niektórzy są mordowani. Potem 1630 rok to już jest większa grupa, która zajmuje się ewangelizacją. To są znów Francuzi, w dalszym ciągu Francuzi. Przybywają zakonnicy, kapucyni, następny zakon, który się zajmuje ewangelizacją. Są ofiary, są męczeństwa, mordowani, wycofują się. Ta ewangelizacja zatrzymała się w okresie wojny francusko-angielskiej, kiedy Anglicy wysiedlili wszystkich katolickich kapłanów z tego terenu. Wysiedlenie i jeżeli nie, to by była śmierć. Wszystkich katolickich Francuzów, bo tylko Francuzi tam pracowali w wyniku wojny, zatrzymała się ewangelizacja, bo nie było kapłanów. I dopiero XIX wiek, 1840 rok, 41, o czym wspomniałem, kiedy biskup Bourget z Montrealu szuka pomocników, bo wysiedleni ma nawet dla samych Francuzów brakuje. I to jest ta wielka epopeja nazywamy to ewangelizacji i początek ewangelizacji rozpoczętej przez oblatów. Jeżeli dzisiaj jest katolicka Kanada, czy Indianie Eskimosi są katolikami, to jest wielkie dzieło misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej i za tę pracę wśród lodów polarnych Indian, również na Ceylonie, papieże nazywali nas specjalistami od misji najtrudniejszych. Piękne, ale jakże zobowiązujące i jako owoc wielu ofiar.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Wiesław Nazaruk, oblat Maryi Niepokalanej, a rozmawiamy o historii ewangelizacji najbardziej na północ wysuniętych rejonów Nowego Świata, czyli Kanady, początkowo francuskiej, później angielskiej, bo Kanada wpadła pod dominium brytyjskiej korony. Zatrzymaliśmy się na wieku XIX, kiedy to współbracia ojca przybyli tam, oblaci, tak, pierwsi przybywają do Kanady. Prowadzą działalność katechizacyjną i normalną działalność kapłańską wśród Francuzów, potomków francuskich emigrantów, ale także ruszają w teren, do tych Indian. I tu byśmy się na chwilę zatrzymali. Mamy takie zbiorcze określenie, Indianie. Zresztą trochę nieprawdziwe, bo odnosiłoby się do mieszkańców Indii. Wiemy, że to wyniknęło z pewnego nieporozumienia w XVI wieku, no ale już tak zostało. W rzeczywistości to jest całe morze, konglomerat różnych plemion, większych, mniejszych. Ksiądz tam był dość długi czas i to w wielu miejscach. Jacy są ci Indianie kanadyjscy? Co można o nich powiedzieć? Co to są za ludzie?
0: To bardzo trudne odpowiedzieć na to pytanie. Jacy są Indianie? To jakby zapytać się, jacy są Europejczycy. Bo dla nas Indianin to Indianin. Jak zapytać się Afrykańczyków, dla nas białych ludzi, to wydaje się, oni są wszyscy identyczni, jednakowi. A nawet patrząc na Polaków, jak jesteśmy zróżnicowani, czy Słowianie. Więc te różnice mogą być bardzo duże. Teren były, przynajmniej antropologowie określają, że to przybycie Indian na teren Ameryki Północnej, na ten teren było w różnych fazach, falach przybycie, więc to też były różne ludy, przypuszczalnie z Azji. Mongołowie bardzo mocno przypominają Mongołów, Chińczyków i genetycznie, krwią, kulturą, wieloma rzeczami. Przez ciśniny Beringa, tam te strony migracja. I więc to też oni, nie można ich wszystkich włożyć do jednego worka, duże zróżnicowanie. Ja mam doświadczenie przede wszystkim z Indianami dalekiej północy, tak zwane Dene, grupa Dene, pod koło podbiegunowe, Prerie Cree i tak zwani Siouxowie, ale bardziej znani jako Dakota w zachodniej i już bardziej w stronę południa Kanady, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych. I oni mają dużo cech wspólnych i to na ten temat mogę coś mówić.
1: Powiedzmy trochę na temat ich wierzeń, bo każdy, kto oglądał kiedyś serial o Winnetu, o Old Shatterhandzie, czy czytał książki podróżnicze, względnie awanturniczo-podróżnicze, ma jakieś wyobrażenie na temat wierzeń Indian, że wierzą w wielkiego ducha, w mnóstwo małych duchów. Jak to wygląda w praktyce?
0: Krótko i najprościej mogę powiedzieć, że Indianie są z natury bardzo duchowymi i religijnymi ludźmi. Ja mogę tylko powiedzieć, że przez ponad 13 lat mojej pracy nie spotkałem ani jednego Indianina, który by mówił, że jest niewierzący. Dla nich to jest absurd, to jest, przekracza możliwości zrozumienia. Oni nie rozumieją człowieka, który mówi, że nie wierzy, bo dla nich to jest absurd. Oni bardzo tak mocno określają takich ludzi, że to musi być wyjątkowo głupi i ślepy człowiek, bo Bóg dla nich jest wszędzie obecny. Religia nie jest dodatkiem do życia, tylko jest esencją życia. Kim są, jak widzą świat i jak Bóg do nich przemawia. Nie ma rozdziału między religią a życiem. Ona się tak przeplata wszędzie, na każdym miejscu. Kiedy Indianin wychodzi, mówię troszeczkę ogólnieniami, ale tak to wyglądało, tak to doświadczyłem z Indianami psieboki na dalekiej północy, w okolicach, mieszkający w okolicach okolicach Wielkiego Jeziora Niewolników, między Niewolników a Wielkim Jeziorem Niedźwiedzim, czy Cree, czy Siouxowie, Stoney, to dla nich, kiedy oni przemawiają również na cywilnych spotkaniach przedstawicielami władzy czy kogokolwiek, to zwykle zaczynają w ogóle od poświęcenia tego pomieszczenia przez specjalne ceremonie modlitwy, oczyszczenia, bo to służyło do czegoś złego. Ludzie myśleli, mówili, czynili jakieś zło, więc zapraszają kapłana katolickiego albo swojego przywódcę duchowego, który jest takim ich, można powiedzieć, starotestamentalnym czy przedchrześcijańskim kapłanem Bożym, człowiekiem. I czy to tymi modlitwami tradycyjnymi, czy katolickimi oczyszczają modlitwa. Oczyszczanie polega na okadzeniu, tak powiem tym słowem polskim, okadzeniu, smudging oni to nazywają. To się rozpala specjalną hubę, na patelni zwykle to mają, albo jakieś miseczce, i na tą rozżarzoną hubę kładzie się trzy rodzaje ziół i ten dym unoszący się, to jest tak jak nasze kadzidło w kościele. I tu się nie używa żadnych słów, tylko to jest rytuał przyjęcia tego, że ja jestem grzeszny, ja mam, mogę być, myśli, złe słowa, czyny, sam dokonałem, więc oczyszczam się, pomieszczenie jest oczyszczane, aby była prawda, aby była miłość i zgoda. Ta jedność, jedność serc, jednego ducha jest bardzo ważne. To też w tradycji fajki jest bardzo podkreślone. Czym jest fajka jako modlitwa? To może później dojdziemy do tego. I to właśnie wyraża, że musi być jedność moja umysłowa, duchowa z Bogiem i jedność z ludźmi. Jeżeli ja mam przemawiać, to muszą być to słowa prawdy. I ten dym, który się bierze ręką z tego unoszącego się kłębu na oczy, na uszy, na usta, głowę i serce, aby to wszystko było jednością, bo ja mam występować niejako w imieniu Boga. Ten Bóg to nie jest, że teraz w kościółku to jest Bóg, a tutaj to nie mieszajmy religii, to jest moja sprawa. Nie ma czegoś, to jest niewyobrażalne, żeby to oddzielić. I tak można uogólnić, że Indianin tak to widzi. I to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Młode pokolenie, niezależnie od zaangażowania w kościele, w rytuał, liturgię, sakrament, życie sakramentalne kościoła, to jest inna sprawa, ale duchowo to jest bardzo mocne. I Indianie w większości, ja bym powiedział, w Kanadzie w 95% to są katolicy. Zdecydowana większość. Bardzo nieliczni są protestantami, podczas gdy Eskimosi są mniej więcej 50%, w niektórych społeczeństwach więcej niż 50%. Ogólnie można powiedzieć 50% na 50% katolicy i Eskimosi. To ma swoje źródło w dojściu pierwszych, kto pierwszy zajął teren, ten przejął, ponieważ nasza grupa misjonarzy oblatów szła od 1841 roku bardzo szybko w stronę zachodu i na północ, bo też było pytanie do założyciela, czy mamy się zająć tubylcami. I z założyciela była odpowiedź, oczywiście, nie zaniedbać, to raczej zostawić francuskie osadników, a zająć się tymi, którzy Ewangelii nie znają, bo to jest ważniejsze, żeby poznali Ewangelię niż tych, do tych może być każdy, a wy jesteście specjalistami od tego, żeby przyprowadzić do Chrystusa.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych słowach, które ojciec powiedział, Ewangelii nie znają, w odniesieniu do tych jeszcze nieschrystianizowanych Indian w XIX wieku. No bo teraz ojciec mówi, że około 90% tych Indian to są katolicy. Ale czy to oznacza, że oni porzucili swoje wierzenia przedchrześcijańskie jeszcze? Czy te wierzenia, tak jak tu na przykładzie tej ceremonii okadzenia pomieszczenia, która, no jak sam ojciec mówił, miała sporo wspólnego z dawnymi wierzeniami. Czy te dawne wierzenia po prostu weszły w ten ich katolicyzm i dalej koegzystują?
0: Dzisiaj to my nazywamy inkulturacją, kiedy staramy się w ewangelizowaniu nowych ludów przejąć jak najwięcej z tego, co już znają o Bogu, mają, bo nie spotyka się nigdzie ateizmu. Wszędzie u najprostszych ludów, wszędzie jest wiara bardzo głęboka. i poznać ich zwyczaje, te przedchrześcijańskie, i schrystianizować jak najwięcej z tego, co już znają, tak jak Boga. Ochrzcić, my mówimy, to jest inkulturyzacja. Wcześniej, dawne lata, przed soborem troszeczkę to było inaczej. Misjonarze patrzyli na wszystkie rytuały, wszystkie ich życie duchowe jako pogańskie, wręcz szatańskie, pochodzące od szatana, i zabraniali niekiedy, to zależy od podejścia konkretnego misjonarza, ale takie było spojrzenie, że mają porzucić to wszystko, i nikt się w to specjalnie na początku nie zagłębiał, w te rytuały, co one znaczą, nie znano języka, więc to nie, jak chcecie być blisko Boga, to i katechizm, i uczenie. Ale potem im dłużej byli misjonarze, zauważali, że wiele z ich wierzeń, wiele z ich spojrzenia na Boga, kim jest Bóg, jaki Bóg, życie duchowe, wiara w duchów przodków, to bardzo jest zbliżone do nas. I się okazało, że ci Indianie to nie byli zupełnie tacy od szatana, ponieważ we wszystkich plemionach byli tak zwani, można dzisiaj powiedzieć, prorocy. Indianie byli w rozwoju duchowości, można powiedzieć, starotestamentalnym. Bóg prowadził ich, przemawiał do nich językiem, który oni mogli zrozumieć. I we większości plemion byli tacy duchowi. Do dzisiaj oni są. W każdym plemieniu jest taki duchowy przywódca, Boży człowiek. On ma rodzinę, ale to jest taki pośrednik, jakby kapłan starotestamentalny. I czasami oni mieli wizję i przekazy Boże. Duch Święty, Bóg przekazywał im. Jak zajechałem, to niby powinienem był wiedzieć. Ale dla mnie pierwszym takim uderzeniem przy spotkaniu z Indiami to było prawdziwość słów pierwszego zdania listu do Hebrajczyków, które brzmi wielokrotnie i na różne sposoby. Bóg przemawiał do ludzi, na końcu przemówił przez Syna. I to wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do ludzi. Tam się tak mi otworzyło, że widziałem, kiedy oni przy rozmowie, dzisiaj już od 100 lat katolicy, ale oni wciąż wracają do tego, że ich ojcowie, pradziadowie mówili, że przyjdzie biały człowiek. Nie wiedzieli, co to znaczy. Że to będzie człowiek posłany od Boga, człowiek modlitwy. Jak będą ubrani? Że będzie krzyż, będzie różaniec. Nie takie słowa. Ale oni już mieli przygotowanych wiele rzeczy, i kiedy misjonarze przybyli, znaleźli już grunt otwarty, szczególnie u Indian. U Eskimosów był większy opór ogólnie, ale tam to było na podobnym etapie rozwoju duchowego. I oni poprzez te proroctwa byli już otwarci. Była opór ze względu na szamanów, którzy brali się stracić znów te swoje wpływy. Więc ci podburzali czy zabijali misjonarzy, nie dawali, ale Indianie po jakimś czasie oni obserwowali, kim są, jak wyglądają i co mówią. Często na początku bardzo duża rezerwa, a potem przychodzili: ochrzcij nas. My wiemy, że ty mówisz prawdę, bo tam nam ojciec, dziadek już to mówił, że tacy przyjdą. Oni patrzyli na białych ludzi, szczególnie misjonarzy, bo to zwykle byli pierwsi biali ludzie, jak na wysłańców nieba. Bardzo inteligentnych, mieli różne rzeczy, przedmioty, których oni nie znali. Więc oni patrzyli, tak mi Indianie niektórzy mówili, patrzyli ci dziadowie jak na aniołów, jak wysłańców nieba, bo biała skóra, biały kolor skóry i ta znajomość i miłość i to przyjęcie. Więc oni obserwowali i mówili, to są ci, którzy byli zapowiadani. Przyjmijmy ich.
1: Ksiądz często tutaj, mówiąc o tych wierzeniach Indian, używa takiego określenia Bóg, wierzyli w Boga, mieli Bożych mężów, przez których Bóg przemawiał. Czy to znaczy, że faktycznie, tak jak w niektórych książkach dotyczących przede wszystkim Wielkich Równin, możemy przeczytać, że Indianie wierzyli w wielkiego Manitu, wielkiego ducha, czyli jakąś taką faktycznie osobową siłę pojedynczą, czyli byli takimi prymitywnymi monoteistami, czyli spotkał się ksiądz
0: z taką... Powszechna była wiara w jednego Boga, wielki duch, stwórca. Oni bardzo zwykle używają, czy w modlitwie, czy kiedy rozmawiają, to podkreślają stwórca, ten, który dał życie, ten, który to wszystko dał, ten, który da życie. I na przykład to jest pokazane na przedchrześcijańskim jeszcze krzyżu, które mieli, nie mylić z Dreamcatcher, łapacz snów, ale mieli krzyże zawieszone w domach, które przedstawiały, można streszczenie ich całej duchowości. I ten krzyż był wpisany najpierw przede wszystkim okrąg. I okrąg to jest znak Boga. I okrąg ma potrójne znaczenie. Krąg to jest Bóg, który daje życie. Krąg wielkiego ducha. Drugie, krąg życia, a więc Bóg, który jest stwórcą, wszystko stworzył, wszystko, co ma życie, ptaki, ryby, drzewa, wszystko, co przyroda ożywiona, i człowiek jest często malowany nawet przez artystów w kole, bo to jest krąg życia, i człowiek jest tylko opiekunem, bo Bóg dał pod opiekę człowiekowi, Ewangelia, Stary Testament, pod opiekę. I człowiek jest, można powiedzieć, tylko jednym ogniwem ważnym, ale oni nawet nie uważają, że koniecznie najważniejszy. Więc musi być harmonia. Musi być harmonia pomiędzy człowiekiem i całym stworzeniem, bo Bóg jest obecny w tych wszystkich, tej ożywionej. To jest Boży Duch, który porusza wszystkie rośliny, zwierzęta, i człowiek jest jednym z nich. I dlatego musi szanować to. To jest w fajce wyznaczone. Oni często mówią na zwierzęta, my mamy słowo zwierzęta, a oni mówią czworonożni ludzie, skrzydlaci ludzie jako ptaki. I to wyrażają również w symbolice fajki.
1: Do fajki wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, w dzisiejszym spotkaniu w Obrazach z Historii Kościoła rozmawiamy o historii ewangelizacji rdzennych mieszkańców Ameryki, Ameryki Północnej. Moim i Państwa gościem jest ojciec Wiesław Nazaruk, oblat Maryi Niepokalanej. Przed przerwą zaczęliśmy rozmawiać o tej symbolice w przedmiotach, które można obejrzeć w tej chwili głównie w muzeach etnograficznych, czyli krzyż jeszcze przedchrześcijański, jak zaznaczył ojciec, który już wyraża pewną symbolikę, no, zbieżną z symboliką chrześcijańską, chociaż funkcjonował u tych Indian na długo, zanim przybyli misjonarze. I zaczął wspominać ksiądz o fajce. No, każdy też, kto czytał Karola Maya, wie, że Indianie wypalają tak zwaną fajkę pokoju. Ale sprawa, zdaje się, jest o wiele bardziej złożona.
0: Nie wiem, czy mógłbym jeszcze wrócić szybciutko do krzyża, ponieważ to bardzo jest bogate, tylko w skrócie powiem. Jedno znaczenie kręgu to jest Bóg, drugie znaczenie to jest życie, całe życie we wszechświecie, na ziemi, taki jaki znał Indianin, a trzecie to znaczy krąg rodziny. Krąg rodziny. I to wyraża trzy w tym jednym. I w ten krąg jest wpisany krzyż. A krzyż to jest znak Boga, znak pokoju, bo łączy ziemię z niebem, widzialne z niewidzialnym. Duch jest niewidzialny, ale duch się uobecnia w całej naturze, i na przykład znakiem obecności, mądrości, dobroci i opieki Boga nad człowiekiem jest orzeł. Dlatego czepiają orła pióra, które przypominają, że pióro Indianin nosi jako przypomnienie: jestem dzieckiem Boga, bo jak orzeł najwyżej lata, a więc z ziemi najwyżej do nieba sięga. Mamy w Piśmie Świętym znów orzeł.
1: Jedno ze zwierząt ewangelicznych.
0: Więc jestem orłem, jestem dzieckiem Boga. I na tym krzyżu, o którym mówię, wpisanym w okrąg, są pióra białe, pióra orła. I to przypomina, muszę być uczepiony jak to pióro do Boga, bo mam tyle życia, tyle miłości, tyle dobra, jak długo jestem do Niego podłączony. Jeżeli ja się od Niego oderwę, ja ginę. Nie ma życia poza Bogiem. I w ten krąg jest krzyż, Bóg, człowiek. I to z góry na dół, ta ramię, to jest łączenie świata niewidzialnego, to jest jako pomost. A poprzeczne ramię, to jest wszystko, co mam, dostaje od Boga, abym się podzielił z braćmi. To jest piękna teologia krzyża znów. I na te ramiona zwykle malują paciorkami, różnymi rzeczami, albo malują na cztery kolory. Biały, żółty, czerwony i czarny, czy brązowy. One mają bardzo ważne znaczenie. Każdy z ramion mówi im cztery strony świata. Na północ biały kolor, na wschód żółty kolor, czyli stamtąd przychodzi słońce. Bez słońca nie ma życia. Złoty kolor słońca daje, przynosi życie. Wschód, czerwony, czerwony kolor, południe, bo ciepło, było gorąco, jak ogień, zachód czarny, bo stamtąd przychodzi noc. Dalej, już później poznali, że to są cztery rodzaje ludzi, cztery rasy, biała, żółta, czerwona i czarna, ale jeszcze najpierw, to jest człowiek, żółty kolor to jest małe dziecko, niedojrzały, dopiero zaczyna, pączkuje, tu jest czerwony, to jest dojrzałe, rodzina, a więc miłość, starość, czerny kolor, kiedy oddaje dzieci i zajmuje się wychowywaniem wnuków i cierpieniem i oczyszczam się z tego, co się jak brud uczepiło do mnie, że kiedy, jak mówią często określenie, zakończy się moja pielgrzymka, krąg mojego życia i dusza powróci do Boga, a ciało do ziemi. To jest dalej wiosna, lato, jesień, zima. To jest taka symbolika, jeszcze dużo więcej, ale to zostawmy to. I ozdobione piórami, które mówią, że należy do Boga. Bóg mnie nie stworzył śmieciem. Bóg mnie stworzył swoim dzieckiem. Więc to wszystko mi jest dane, abym się opiekował. I krzyż, jak zresztą w wielu kulturach, należy do znaku właśnie pokoju. To jest pokój, to jest harmonia. To jest pełna harmonia. Boga z człowiekiem, człowieka z człowiekiem. I ludzi, nie, także to jest piękne. I to się w bardzo mocnym sposób również ujawnia, czy całe to myślenie przepojone duchowością i Bogiem w fajce. My nazywamy fajkę pokoju ze względu na to, że to ta fajka była używana szczególnie między białym człowiekiem a Indianami, kiedy były wojny, walki, czy były układy robione i dla nich, dla Indian, Indianie przynosili fajkę jako coś bardzo świętego. Oni nie używają fajka pokoju, tylko sacred, święta. Święta fajka. Każdy może dom mieć swoją fajkę oddzielną, ale święta fajka dla plemienia, dla wspólnoty jest jedna. Ona była zwykle zrobiona z kamienia, usadzona na kiju, na cybuchu i jeszcze ozdobiana. Fajka ma swoją główkę, która ma znaczenie ogromne i ten cybuch ozdabiana piórami. Tu jest potężne, cała filozofia, teologia, że tak powiem, duchowość Indian. Fajka przedstawiała makrokosmos, ale jednocześnie ukazuje mikrokosmos ludzkiej anatomii. Przy napełnianiu fajki cała przestrzeń, która została włączona poprzez ofiary składane mocą sześciu kierunków. Mamy sześć kierunków, to ja powiedziałem wschód, zachód, północ, południe. Dla nich jeszcze jest dwa inne kierunki, niebo i ziemia. Niebo kolorem niebieskim, zielony i to ma, te krzyże tak malowane albo ozdabiane są w większości miejsc krzyży. Kiedy chrześcijaństwo przyszło, nadało nowy sens i oni mówią, my to znamy, my to już mamy, nam to prorocy powiedzieli. Indianie nosili na szyjach koraliki, noszone tak jak te, i to był, oni wiedzieli, że to będzie forma modlitwy. Otrzymali
1: różaniec.
0: To, różaniec. Nie wiedzieli, na czym to polegać będzie, tylko wiedzieli, że będzie forma modlitwy dana przez Boga, którą będzie przesuwać i oni do dzisiaj to nazywają ziarna. Tak jak my mówimy ziarenka różańca, to oni mówią, że to przesuwanie ziaren. Już mieli to i to pozostali, nie? Oczywiście. I to jest najpopularniejsza dla nich modlitwa, najbardziej ulubiona różaniec, między innymi dlatego, że była już zapowiedziana przez proroków. Ja ogólniam, bo w różnych plemionach mogło być to różnie, ale bardzo to zbliżone. Tak Bóg to przygotowywał. Jeśli chodzi o fajkę, to cała jest fajka jest wszechświatem. Fajka jest reprezentuje cały wszechświat, bo mówi o pióro ozdobione przypomina ptaki, czyli skrzydlatych ludzi. Człowieka ten cały trzonek przedstawia jako, to jest człowiek. Główka to jest serce, ale też ten trzonek drewniany wszystkie drzewa przypomina. Skóra, którą się okleja, znowu to jest powiązane ze zwierzętami, a często na główce wyrzeźbione jest bizon albo jakieś święte zwierzę, które akurat dla danego pokoju, nie? Więc to są zwierzęta, ptaki, ludzie i drzewa, więc cały wszechświat. Ale też jest to przedstawiony cały człowiek. Palacz pali dla dobra wszystkich ludzi. To jest jedność. Palenie fajki to nie jest kurzenie, to jest forma modlitwy. To się przyrównuje fajkę, świętą fajkę Indian do znaczenia świętości więcej niż nasz krzyż. To jest w pobliżu naszej Eucharystii. To jest taki mistycyzm, takie wielkie zjednoczenie człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem, który będzie palił w jedności z drugim człowiekiem. Jest człowiekiem, a ten, który napełnia, powinien się utożsamić również z fajką i Bogiem. Rozszerza się to tak bardzo, że owe sześć kierunków przestrzeni naprawdę zostaje w jedno wprowadzone. To właśnie przez to poszerzenie człowiek przestaje być częścią. Człowiek jest częścią całego kosmosu i ten kosmos to jest dzieło Boga i obecny Bóg przez tą duszę. To wszystko, co jest ożywione, to jest część Boga w tym wszystkim. Palenie fajki jest aktem bardzo uroczystym i różnie w różnych plemionach to rozbudowali. Najbardziej znam to od Siuxów, od Dakota, ponieważ u nich jestem jednym z nich na specjalnym rytuale. Paliłem tę fajkę.
1: No właśnie, co to znaczy być jednym z nich, jednym z Dakotów? Ksiądz został przyjęty do plemienia?
0: Tak, zostałem przyjęty plemieniem. O to nie starałem się, nic nie myślałem nigdy o tym. Ja kilka lat byłem, pracowałem, trzy lata minęło. Kiedyś przyszedł jeden właśnie ten przywódca duchowy. Tam była jakaś organizowana duża uroczystość plemienna i przyszli, zapytali się, czy ja bym przyszedł do nich poświęcić i rozpocząć tę ceremonię. Bo oni również chcieliby mnie w jakiś sposób uhonorować, nie mówili absolutnie o co chodzi. Zaszedłem i okazało się, że jest namiot rozbity. Tak się domyśliłem, że co to może być po chwili, bo w namiocie paliło się ognisko, nieduże ognisko, święty ogień. Był szef, wódz tej wspólnoty i był ten przywódca duchowy i było, ja wiem, może ze 20 do 30 ludzi wybranych. Inni zostawali na zewnątrz. Nie wiem, według jakiego klucza, ale to byli tak zwani eldersi, starsi, ważni dla wspólnoty. I rozpoczęło się to od tego, że ten, nie wódz, ale ten przywódca duchowy, jak kapłan, on przewodniczy. Wódz nie ma tu nic do powiedzenia, można powiedzieć. Jest jednym z siedzących. Ja siedzę koło wodza, a teraz przemawia w ich języku ten duchowy przywódca. Mówi, dlaczegośmy się tu zebrali, że główny z powodu tego, aby mnie obdarzyć członkostwem w ich wspólnocie. W swoim języku mówił moje zalety, co robię, dlaczego. To zostało dokonane i wtedy zaczyna, jest modlitwa specjalna na poświęcenie ognia i z tego poświęcone ognia zapala się fajkę. Do główki wkłada się trzy rodzaje ziół, oni już wiedzą jakie i zapala, jest specjalna modlitwa na zapalenie tej fajki i tę fajkę przynosi ten przywódca do wodza. Wódz pociąga i ja jestem pierwszy po jego lewej stronie, idzie w kierunku zegara, pociągam i podaję, prawą rękę trzymając za główkę, lewą rękę za cybuch. I tak idzie to raz, potem jest, znowu są przemowy, znowu wychwalanie Boga. Tam oczywiście to jest i tradycja, to jest powiązane, przeplata się sposób mówienia stare, przedchrześcijańskie, my mówimy to tradycyjne, z chrześcijańskim. Oni już to dzisiaj nie rozdzielają. Nie ma czegoś takiego, że Chrystus to teraz, oni to wplatają razem sposobem starym, ale z tą nową znaczeniem Ewangelii. I Indianin może być nieochrzczony, może nie chodzić do kościoła, ale jak go zapytasz się, kim jesteś, to zawsze powie, że jestem katolikiem, bo jeżeli jego ojciec był katolikiem, dziadek, pradziadek byli katolicy, to on zawsze będzie katolicki. I w tych modlitwach on zawsze się odniesie, zacznie zawsze mówić do Boga Stwórcy, który dał życie, ale będzie zawsze Jezus włączony i Duch, żeby Duch Boży namaścił moje usta, żeby mówił prawdę, żeby Duch Boży dotknął serca, gdy ja będę mówił, żeby przyjęli mnie jako prawdę, bo ja zapalać fajkę to znaczy reprezentować wielkiego Ducha, Boga, więc ja nie mogę kłamać, bo reprezentuję wielkiego Ducha w Jego imieniu. Musi być jedność. Jeżeli ja skłamię, to zostanę ukarany. I to jest bardzo, bardzo mocne.
1: Nie? Czy wraz z przyjęciem do plemienia, nadali też ojcu jakieś imię?
0: W różnych plemionach różnie to wygląda. Nie zawsze u Siuksów nie występuje nadawanie imiona od razu. Na przykład czarne stopy mają specjalnie oddzielne ceremonie i nie wiąże się to z nadaniem od razu języka. Ja dostałem imię od Indian na dalekiej północy od psich boków, którzy nadali mi swoje imię, z którą się pozostaje. To jest jedno imię i ono na zawsze pozostanie. Kiedy nie znali księży, to mieli jedno słowo yati, to było na określenie człowieka, który dużo mówi, albo człowiek o dużej mądrości, ale to więcej że dużo ma do powiedzenia.
1: A nie w sensie gaduła pejoratywnie, tylko człowiek który ma coś do powiedzenia.
0: I dużo mówi, czy wielką mądrość. Mój przełożony, który tam mieszkał, był określany mianem księdza szefa, Yatikao w ich języku, Yati, ksiądz szef. Kiedy ja przyjechałem, ja jestem niewysoki człowiek, więc zaczynali mnie nazywać Yati Goa. Yati Goa, to Goa to jest, może być, że wikary mniejszy w znaczeniu
1: hierarchii niżej,
0: ale też o znaczenie niższe. I ze mną akurat się to zgadzało, jedno i drugie, i to do dzisiaj jest tylko jeden, Yati Goa. Yati Goa, mały ksiądz. I ja zacząłem szybko się uczyć ich języka w komunikacji, bo wiedziałem, że to jest bardzo potrzebne, żeby jak najszybciej umieć modlitwy, msze odprawiać. I to dali mi jeszcze drugie słowo, Yati Tlicho. Tlicho w ich języku to znaczy nasz ksiądz dobry. Kiedy zaczynają mnie nazywać Yati Tlicho, to znaczy jestem jednym z nich. To jestem jakby psi bok w tym znaczeniu. A więc to jest wielka akceptacja, że dlatego, że jestem otwarty, przyjmuję i mówię. Yati Tlicho zaczęli mówić, ale pozostanie z tym Yati Goa, ponieważ coraz częściej zostawiałem sam. Miałem trudności oczywiście jeszcze z językiem. Mówiłem powoli, dosyć dużo, bo mało kontaktu z ludźmi. Z ludźmi się widzi raz przez tydzień czy dwa tygodnie i potem ksiądz wyjeżdża na 2-3 miesiące. Nie wraca, to są ogromne przestrzenie na tej dalekiej północy. To 5 miejscowości, do nich się dojeżdża 300-400 kilometrów samolotem tylko na jakieś ważne uroczystości. Jak się jedzie na pogrzeb, od razu zostaje na 2 tygodnie i ewangelizuje, rozmawiam. Mają czas, nigdzie się nie śpieszą. Mówią, wy macie biali zegarki, a my mamy czas. I wtedy jest oczywiście dzielenie się, mówienie, rozmowy. I oni zaczęli mnie nazywać Yati Goa Yati. Jeszcze raz to słowo Yati w znaczeniu mały ksiądz, który dużo mówi. I to jest troszeczkę takie z uśmiechem, że to jest tak gaduła.
1: Ksiądz, kiedy już poznał trochę bardziej języki tych Indian, bo one też się bardzo między sobą różnią, różne grupy językowe, zaczął przyglądać się także ich modlitwą i tym wcześniejszym, przedchrześcijańskim, i tym już schrystianizowanym, i zaczął nawet zajmować się tłumaczeniem tych modlitw. Czy wśród tych wędrówek między Indianami, wśród tych opowieści, są takie, które księdza w jakiś szczególny sposób poruszyły? Jakieś modlitwy, jakieś historie, jakieś legendy?
0: O modlitwach mam swoje takie dwie modlitwy, które wyrażają chyba taką bardzo wielkie bogactwo ich ducha. Jedną z nich to jest przez jednego takiego znanego Indianina, amerykańskiego wprawdzie, ułożona, i ona funkcjonuje wśród Indian w rodzaju naszego polskiego Ojcze Nasz. Niekiedy w kościołach w taki baner i taka duża płachta w kościele jest, i oni, kiedy przychodzą do kościoła, to czytają, mówią tę modlitwę. To przepiękna. Dan George to jest Indianin, który był również aktorem. Grał choćby w tym filmie Mały Wielki Człowiek z Dustinem Hoffmanem. Słynny Indianin, wielkiej mądrości, wielkiej duchowości, i on jest takim dla nich, takim prorokiem trochę, pozostał, już dawno zmarł. I ta modlitwa, ponieważ oni utożsamiają się mocno z tą modlitwą, została spopularyzowana. Jedno z pierwszych rzeczy, gdzie docierałem do jakichś wiosek, gdzie już chrześcijaństwo, katolicyzm był, a pytałem się o tę modlitwę, mówią tak, my to znamy. Jak pytałem się, czy chcielibyście mieć w kościele, to oni bardzo chętnie, ponieważ troszeczkę jestem w tej dziedzinie plastycznej, kaligrafii, malowania, rozwinięty, to robiłem takie banery. Byli za to bardzo wdzięczni i to obok Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, różańca, to była ich modlitwa najbardziej popularna. Mogę ją przeczytać, bo to rzeczywiście dużo wyraża. Brzmi w ten sposób. Wielki Duchu, Stwórco nasz, którego głos słyszę na wietrze, którego tchnienie daje życie światu, wysłuchaj mnie. Oto przychodzę do Ciebie jako jeden z wielu Twoich dzieci. Ty wiesz, Boże, że jestem mały i bardzo słaby. Daj mi proszę Twoją moc i Twoją mądrość. Niech kroki moje zawsze podążają Twoimi drogami. Niech oczy moje dostrzegają Ciebie w czerwieni zachodzącego słońca. Niech ręce moje szanują wszystko, co Ty stworzyłeś. Niech uszy moje będą czułe na dźwięk Twego głosu. I uczyń mnie mądrym, abym mógł poznać to, czego Ty od wieków uczyłeś wszystkie swoje dzieci. Te lekcje prawdy, które dla nas ukryłeś w każdym liściu drżącym na wietrze i w każdym kamyku. O wielki Duchu Stwórco, uczyń mnie silnym, ale nie po to, abym wywyższał się ponad innych ludzi, lecz abym był zdolny do walki z moim największym wrogiem, z samym sobą. Spraw, abym zawsze gotów stanąć mógł przed Tobą z podniesionym czołem, tak, że gdy życie moje przeminie, jak mijają kolory zachodzącego słońca, niech moja dusza stanie przed Tobą bez wstydu.
1: No rzeczywiście piękna modlitwa, każdy mistyk chrześcijański mógłby spokojnie się pod nią podpisać. A wspominał ksiądz jeszcze w rozmowie, zanim weszliśmy do studia, o 10 przykazaniach indiańskich.
0: Akurat z tymi Indianami, którzy pracowałem, to mieli właśnie to w formie 10. To ja myślę, że troszkę był może i wpływ już chrześcijaństwa, że tak zostało ustalone, ale te zasady są powszechne i w zbiorach różnych plemion one dokładnie występują, nie zawsze uszeregowane na 10, ale coraz częściej tak to jest przedstawiane i te zasady są wszędzie, gdzie byłem, rozmawiałem, takie same. I mogę przedstawić, bo znów są, podobnie jak ta modlitwa przed chwilą zaprezentowana, przedstawiają ogromną mądrość, odniesienie do Boga. I znów na każdym miejscu będzie odniesienie prawie do Boga. Pierwsze, wielki Duch, Stwórca, daje życie. Szanuj życie wszystkich stworzeń, bo ono jest święte. Drugi człowiek to Twój brat. On też otrzymał życie od Stwórcy, więc żyj z nim w harmonii. Nie osądzaj go, bo nie chodzisz w jego mokasynach. Trzecie, cała natura jest darem Stwórcy dla wszystkich ludzi. Szanuj jej prawa i dbaj o nią, aby zachować ją dla następnych pokoleń. Czwarta zasada, twoje życie należy do Boga. Dbaj o swoje ciało, dbaj o swój rozum i swoją duszę. Nie zanieczyszczaj go niczym złym, bo mądrość mówi, Bóg nie stworzył ciebie śmieciem, więc nie rób z siebie śmiecia. Piąte, mądrość i tradycje przekazywane przez starszych są mądrością Wielkiego Ducha. Przyjmij je, szanuj i przekaż swoim dzieciom i wnukom. Szóste, własność brata, jego żona, dom, broń, koń jest święta. Nie zabieraj mu tego, uszanuj jego świętość, aby i twoja świętość była szanowana. Eldersi, czyli starsi, są darem Boga dla wspólnoty. Troszcz się o nich, szanuj tych, którzy uczą cię mądrości życia. Ósme, przodkom zawdzięczasz to, kim jesteś. Szanuj pamięć zmarłych przodków, bo oni uczyli cię mądrości życia. Dziewiąte, okaż gościnę podróżnym i podziel się z nimi tym, co masz najlepsze. Pewnego dnia i ty będziesz musiał udać się w podróż. Dziesiąte, nie rób niczego, czego byś się wstydził, gdy dokończywszy biegu twoich dni, staniesz przed Stwórcą.
1: No rzeczywiście, przepiękna sprawa. Chciałoby się jeszcze dłużej o tych niesamowitych ludziach z północnej Ameryki rozmawiać, ale audycja nasza powoli do końca zmierza. Proszę powiedzieć jeszcze, podzielić się wiedzą z naszymi słuchaczami, jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś na temat Indian, ich duchowości. Czy ksiądz mógłby polecić jakąś lekturę?
0: Mógłbym polecić taką książkę, która została napisana przez naszego misjonarza Roger Billard, Inuk, Misję na krańce świata. Została napisana gdzieś w latach 70., rozprowadzana przez misjonarzy oblatów, wznowiona, ostatnio aktualizowana. To jest dostępne w naszych klasztorach, tak to się mi pierwszy nazywa. Są książki, jest bogata literatura, ale tu na terenie Polski niewiele mam orientacji. Są książki w języku angielskim. To by trzeba wejść na internet i popatrzeć. Ja mam trochę książek typu o historii Indian, różnych plemion, ich zwyczajów, zwyczaje, legendy, ale to są książki, które przywiozłem ze sobą z Kanady, o ludziach i plemionach, z którymi pracowałem, więc to są pojedyncze. Ja wiem, że jest organizacja indiańska, taka stowarzyszenie Indian w Polsce.
1: Miłośników
0: Indian. Tak. Kiedyś przed laty zgłaszali się do mnie, żebym spotykał się z nimi. Ja wtedy jeszcze pracowałem w Kanadzie i tylko na urlopy przyjeżdżałem, więc to nie było możliwe. A wiem, że w okolicach jezior Morongowa gdzieś tam spotykają się, mają ciekawe tradycje. To
1: na pewno wiele ciekawych rzeczy można jeszcze odkryć o tym, co dzieje się w północnej Ameryce. Teraz przyjdzie nam się pożegnać. Moim i Państwa gościem dzisiaj w Obrazach z Historii Kościoła był ojciec Wiesław Nazaruk, oblat Maryi Niepokalanej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Masi cho, po indiańsku Bóg zapłać.
1: Dziękuję w takim razie. Nie wiem, jak podziękować po indiańsku. Podziękuję po polsku. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam, Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, którą zaprosiłam do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale jeszcze jej nie przedstawię. Dajcie mi proszę jeszcze moment, dlatego że chciałabym zacząć od zacytowania fragmentu książki, która stała się pewnym przyczynkiem i będzie osią naszej rozmowy. Cóż, ktoś mógłby mi zarzucić, że ja tej książki nie przeczytałam, dlatego że to są słowa z jej samego początku. Temat czy zjawisko, później pewnie doprecyzujemy słownictwo, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, pojawiło się na styku potrzeby bycia uznanym, a lękiem przed odrzuceniem. Termin narcyzm od czasu Freuda wyewoluował i zrobił ogromną karierę. Czy taką karierę pozytywną, czy nie do końca? O tym także będziemy rozmawiać. On stał się bardzo łatwo obelgą, a także taką kolokwialną diagnozą. To także jest cytat z tego wstępu. No i właśnie o tym narcyzmie, narcyzach będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedziałam to już jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, że to spotkanie zorganizowałam trochę ze złości. Ze złości, która ze mnie narastała wraz z kolejnymi rozmowami, które się tutaj w drogowskazach odbywały, wraz z tym, jak obserwowałam, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale także w internecie ogólnie, ze złością na tę łatwość, z jaką etykietujemy ludzi, przyklejamy łatki. Narcyza ostatnio szczególnie często, w sposób moim zdaniem, to jest moja teza, którą ja tutaj rzucam na stół, ale mam też gotowość, żeby usłyszeć, że ona nie ma z rzeczywistością nic wspólnego, ze zbyt dużą łatwością. I moje pytanie będę kierowała dzisiaj do pana profesora Marcina Zajenkowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest także noblistą, jest laureatem IG Nobla. Mam nadzieję, że o tym także porozmawiamy, bo ten Nobel został przyznany właśnie za badania związane z narcyzmem. Panie profesorze, dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, że trochę zmierzy się pan z tymi moimi różnymi obawami, z obserwacjami, ale przede wszystkim, że zgodził się pan opowiedzieć o książce, pod tytułem Narcyz w każdym z nas. Podtytuł Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zacznę z grubej rury, ale to znowu jest wynik lektury tego, że ja tę książkę przeczytałam. Czy pan jest narcyzem?
2: To jest oczywiście przewrotne pytanie, ale w jakimś sensie myślę, że mogę odpowiedzieć na nie tak. Tak jak i każdy z nas, bo w książce przedstawiam narcyzm jako cechę osobowości, czyli cechę, która opisuje każdego i każdą z nas. Każdy z nas może gdzieś być ulokowany na spektrum tej cechy, od niskiego nasilenia po wysokie czy średnie, ale gdzieś tam możemy się ulokować.
1: Dodam, że miałam też wersję alternatywną, bo chciałam zapytać, czy ja jestem narcyzem, właśnie dlatego, żeby podkreślić, że z książki możemy się dowiedzieć, że no, w mniejszym lub większym nasileniu u każdego to się pojawia, ale tu już jesteśmy przy pierwszym, wydaje mi się, ważnym rozgałęzieniu. Mianowicie, czy my mówimy o cesze, czy o zaburzeniu? Bo wrócę do początku, do wstępu, który zrobiłam, do tej mojej złości. No przede wszystkim się mówi o narcyzmie jako o zaburzeniu, że to są te okropne osoby, które robią te okropne rzeczy, których my tak okropnie nie lubimy.
2: Kilka myśli mam tutaj, bo po pierwsze w ogóle użycie tego słowa narcyz też jest w psychologii nie do końca oddaje to, co, jak my to patrzymy na to. Bo narcyz to jest taka etykieta, która wiele już zamyka. Narcyzm z kolei to jest pewne zjawisko, które możemy pewne cechy przejawiać z tego zjawiska, więc narcyzm jest takim mniej etykietującym określeniem. Więc ja wolę mówić osoby narcystyczne, osoby posiadające wysokie nasilenie narcyzmu. To też sprawia, że nie patrzymy na to tak bardzo kategorycznie, że ktoś ma lub nie ma tego. To co pani pyta na temat zaburzenia narcystycznego, rzeczywiście mamy takie zjawisko, które jest częścią zaburzeń osobowości i nazywamy je właśnie narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ono jest dosyć stare już, jak na psychologię, ma ponad 100 lat w ogóle tradycji badań. Natomiast zaburzenie to jest taka skrajna forma narcyzmu, bo narcyzm może być właśnie też cechą, o której już wspomniałem, czyli czymś, co opisuje każdą czy każdego z nas i właśnie dopiero jakieś takie bardzo silne nasilenie tej cechy może utrudniać funkcjonowanie i może być określane jako zaburzenie właśnie.
1: Tych rozgałęzień będzie dzisiaj więcej, bo można mówić o tym narcyzmie w przynajmniej dwóch rozumieniach. Pod kątem wielkości i pod kątem wrażliwości. Zanim powiemy o tym, to czy to nasze najprostsze skojarzenie? Osoba narcystyczna to jest ta, która permanentnie szuka poklasku, szuka uznania, ta, która sytuuje się jako najważniejsza, jako ta osoba naj. Czy to jest słuszne skojarzenie, czy to jest dobry punkt wyjścia, czy z kolei zbyt duże uproszczenie?
2: Nie, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia i jakbyśmy sobie zamknęli oczy i tak pomyśleli osoba narcystyczna, to pewnie ktoś taki by nam przyszedł do głowy. Czyli osoba, która się popisuje, można powiedzieć, której wszędzie pełno, która trochę dominuje w przestrzeni takiej społecznej. Osoba, która szuka poklasku, podziwu, która przyciąga uwagę. To jest taka prototypowa osoba, o której myślimy, jeżeli myślimy o sobie narcystycznej. Może dla precyzji jeszcze dodam do tego, że po 100 latach myślenia o tym koncepcie, ostatnio stworzono taką definicję w psychologii, czym w ogóle jest narcyzm. Co jest istotą narcyzmu? I istotą narcyzmu jest nadmierne skupienie się na sobie i postawa roszczeniowa. Nadmierne skupienie się na sobie, czyli w ogóle każdy z nas lubi skupiać się na sobie, natomiast w narcyzmie jest to przesunięte do granic możliwości, takie bardzo skrajne odnoszenie wszystkiego do siebie i postawa roszczeniowa, czyli takie myślenie, że mi należy się więcej niż innym z tego powodu, że to właśnie ja. I to jest trzon. Natomiast ten trzon narcystyczny może się realizować na różne sposoby. I taki prototypowy właśnie to jest ten wielkościowy. Ten, który pewnie nam właśnie przychodzi do głowy jako ten najbardziej oczywisty. Ale w psychologii właściwie też już od dawna rozróżnia się też taki drugi wymiar narcyzmu, który nazwano wrażliwym, nadwrażliwym narcyzmem, który jest bardziej wycofany i skryty.
1: Skrytość, wycofanie nie kojarzy się w takim szerokim, bardzo dostępnym wyobrażeniu z osobą narcystyczną. O ile pierwszy wariant, o którym pan mówił, wydaje mi się, że no zaryzykuje, że kojarzymy czy z popkultury, czy z kultury w ogóle, czy też z własnego otoczenia, to ta druga opcja, ta druga możliwość wydaje mi się, że wymaga nawet nie doprecyzowania, co szerszego opisania.
2: Rzeczywiście to jest osoba, której nie widać tak na pierwszy rzut oka. To jest osoba, której byśmy mogli nawet nie pomyśleli, że ona może być narcystyczna. Natomiast kluczowe jest to, że to jest osoba, która jest bardzo skupiona na sobie i tak jak ta nazwa wskazuje, jest przewrażliwiona na swoim punkcie. To znaczy myśli o sobie wielkościowo, że jest predysponowana do wielkich rzeczy, do wielkich osiągnięć, natomiast z jakichś powodów nie jest w stanie tego osiągnąć i nie ma pewnej takiej siły w swojej osobowości, żeby to pokazać. I czuje się taka niedoceniona. To jest jakby kluczowa rzecz, że ta wielkościowa osoba po prostu się popisuje, pokazuje swoją wspaniałość, natomiast ta osoba narcystyczna wrażliwie, w taki wrażliwy sposób, ma poczucie, że świat jej nie docenia. Że ona jest wielka, wspaniała, natomiast ludzie z jakiegoś powodu nie chcą jej uznać, czy nie dostrzegają jej wielkości. Wiem, że tak może sucho mówić teoretycznie, więc ja czasami staram się szukać jakichś przykładów najlepiej fikcyjnych.
1: W książce padają bardzo niefikcyjne przykłady i tutaj zachęcam, odsyłam do lektury wszystkie osoby, które śledzą chociażby politykę międzynarodową, bo myślę, że można się trochę zdziwić, czytając, jakie przykłady pan podaje.
2: Aczkolwiek zawsze staram się mówić o tym, że to są pewne przykłady zachowań i my nie wiemy, jakie są te osoby, natomiast pewne ich zachowania pasują do tych opisów narcyzmu. Natomiast ja wolałbym trzymać się takich przykładów bardziej fikcyjnych, żeby nie diagnozować nikogo.
1: Ja też celowo ich nie przywołałam. Drogowskazy z założenia są apolityczne, więc żadnych polityków nie przywołuję. Także bardzo jestem ciekawa tych fikcyjnych. Zwracam uwagę, z jak dużą ostrożnością pan mówi, mimo bycia ekspertem, naukowcem, badaczem i to docenianym, jak ostrożnie pan mówi, żeby różnych etykiet, uproszczeń uniknąć. I myślę, że właśnie taki sposób mówienia, zwłaszcza w kontekście czyjejś konstrukcji psychicznej, warto, żebyśmy wszyscy sobie przyswoili.
2: Szukając takich przykładów bardziej, powiedzmy, z popkultury, ale fikcyjnych, to przychodzi mi do głowy Joker, ale Joker z tego filmu z 2019 roku, film poświęcony tylko temu bohaterowi. Ja myślę, że tam jest więcej trudności, których on doświadczał, ale jakiś rys tego narcyzmu wrażliwego gdzieś w nim też dostrzegam. On był właśnie dosyć wycofany. Jakbyśmy tak popatrzyli na niego z boku, to tam nie było takiej chęci oczywistej popisywania się. Natomiast on miał dużo fantazji na temat siebie, że jest wspaniałym komikiem. Miał też takie urojenia, na przykład, że postać z telewizji jest jego ojcem. Na co dzień wykonywał taki zawód klauna, którym gardził. I gardził tymi innymi ludźmi, z którymi pracował. Bo miał poczucie, że jest predysponowany do czegoś większego, a musi robić coś takiego, co no, nie dorasta do jego talentu. No ale niestety musiał to robić. I to myślę, że dobrze pokazuje ten mechanizm w tym narcyzmie wrażliwym, że jest takie zranienie związane z tą swoją wielkościowością, którego nie da się w jakiś sposób pokazać i spycha tę osobę w taką przestrzeń wycofania właśnie i pielęgnowania tej swojej urazy.
1: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, próbowałam także wypisać sobie różne cechy, czy nawet hasła, pojęcia, które jakoś wokół osób narcystycznych krążą, które nam się z nimi kojarzą, które być może czasem jesteśmy w stanie u nich wskazać. Pan już o tej roszczeniowości powiedział. To, co też się pojawia i co może przychodzić do głowy, to jest lęk. Że w tych osobach, mimo pewności, zwłaszcza przy tym wariancie wielkościowym, której wydaje się, że jest bardzo dużo, to wszystko jest podszyte lękiem.
2: Tak, to jest też dobry trop i wielu badaczy zwraca uwagę na to, że być może w ogóle u podłoża całego narcyzmu leży lęk, a właściwie jeszcze można powiedzieć inna emocja, wstyd. Wstyd to w ogóle też jak zacząłem badać tę emocję, to jest bardzo ciekawe, to jest emocja, która po polsku to słowo ma różne odcienie. Po angielsku mówimy na przykład czasami zakłopotanie, ale wstyd definiuje się w psychologii jako ta główna emocja związana ze wstydem, jako uderzenie czy podważenie globalnej samooceny człowieka. To mówi się, że w narcyzmie może właśnie jakby być u podłoża, napędzać cały narcyzm, żeby przykryć z lęku przed tym wstydem, doświadczeniem wstydu, zakłada się taką maskę po to, żeby radzić sobie no, ze światem. Czasami podaję taki przykład z filmu Człowiek z blizną. To jest film z Alem Pacino, w którym myślę, że dobrze pokazuje takie działanie właśnie, tak jak pani powiedziała, w lęku przy pewnej masce. W tym filmie Al Pacino gra takiego imigranta, który przybywa z Kuby na Florydę i trafia do takiego świata gangsterskiego. No i ma dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, że się podda temu i być może szybko zginie, bo będzie musiał jakby słuchać innych i być podwładnym. Albo druga opcja, którą on wybiera, przybrać pewną taką arogancką maskę. Czyli grać wyżej niż to jest w rzeczywistości, niż ma zasoby. I ja myślę, że to bardzo dobrze obrazuje właśnie ten narcyzm wielkościowy. Czyli taka maska arogancji, za którą jest lęk i pustka. Czyli gram bardzo wysoko, bo boję się, że jeżeli się odsłonię, to w tym przykładzie akurat stracę życie, ale może być taki lęk właśnie przed wstydem, przed tym, że się odsłonię, że pokażę swoją słabość i że to może być dla mnie bolesne.
1: Myślę, że tych cech, zachowań i właściwości jest o wiele więcej i mam nadzieję, że uda nam się o nich porozmawiać w kolejnych częściach naszej rozmowy, a to dlatego, że dzisiaj zaproszenie do drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne. O cechach i osobach narcystycznych dzisiaj rozmawiamy. Przed nami jeszcze dwie części tego spotkania. Mam nadzieję, że w kolejnych częściach skupimy się trochę bardziej na relacjach, na tym, jak osoby narcystyczne w te relacje wchodzą, jak w nich funkcjonują, z czym się mierzą, a także z czym mierzą się ich partnerzy i partnerki. Rozmowa jest ciekawa, a będzie tylko lepiej, dlatego zachęcam was do tego, żeby zostać z nami, zostać z drogowskazami. No i mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz drugi. Po raz drugi też przedstawię gościa dzisiejszego spotkania, bo zaproszenie do dzisiejszych drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Aleksandra Galant, jestem po lekturze książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne i to właśnie ona jest osią i podstawą naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części dzięki pana wiedzy udało nam się trochę przybliżyć to, w jaki sposób osoby narcystyczne funkcjonują, co jest podstawą tego, że one zachowują się w taki, a nie inny sposób. Miałam też wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy, pojawiał się w wielu wątkach temat narastania, że te emocje, że te potrzeby, że te obawy, że one narastają i ten balon rośnie. I tutaj pojawia się gama określeń czy wątków, które są związane z tym, co się dzieje, kiedy ta złość, kiedy ta wściekłość jest zbyt wielka, kiedy dochodzi do obrony narcystycznej.
2: Mm-hmm. Może powiedzmy sobie tak, że...
1: Chyba, że proszę mnie poprawić, jeżeli ja tą obronę błędnie łączę właśnie z tym, że czegoś w pewnym momencie jest za dużo i być może w czyimś doświadczeniu pojawia się taki zamach na to, co on sobie zbudował, na to, jak siebie widzi.
2: To bardzo dobre określenie. W ogóle dynamika, zwłaszcza w tym narcyzmie wielkościowym, jest taka opisywana przez badaczy, że generalnie osoby o wysokim poziomie narcyzmu dążą do tego, żeby jak najbardziej potwierdzać swój wielkościowy obraz. I to w ogóle jest ciekawe, że oni szukają tylko informacji, taki filtr mają w głowie, że szukają informacji, które tylko to potwierdzą. Moją wielkościowość, to, że jestem najbardziej inteligentny, najlepszy, najwspanialszą osobą i tak dalej. Wszystkie inne informacje będą ignorowane. Czyli jeżeli ktoś przedstawi jakieś krytyczne informacje, to starają się je filtrować. I w momencie, w którym świat wokół nich to potwierdza, czyli inni ludzie im przyklaskują, to wszystko jest w porządku i właściwie możemy w ogóle tego narcyzmu nie zobaczyć. Stąd też w ogóle mówi się, że w relacjach pierwsze wrażenie jest znakomite osób narcystycznych, ponieważ oni są czarujący.
1: Charyzma tutaj się chyba kłania.
2: Tak, to jest taki element charyzmy, bym powiedział, który przyciąga, który jest energetyczny, który jest uwodzący. Natomiast moment, w którym inni ludzie nie zgadzają się z tą osobą, to jest ten moment krytyczny. To nie musi być jakaś jawna krytyka, to czasami oczywiście, jeżeli się bardzo nie zgadzamy z osobą narcystyczną, to jest oczywiste, ale czasami to może być zwykłe inne zdanie na jakiś temat, to już jest element, który osoby narcystyczne ciężko znieść.
1: Czyli to nie musi dotyczyć ich samych, tylko rozmawiamy o kwestiach światopoglądowych, rozmawiamy, nie wiem, o książce, o filmie i nawet tutaj już może się pojawić taki ogromny zgrzyt?
2: Tak, dokładnie. Czyli mogę powiedzieć, że mi się podobał ten film, a osoba narcystyczna może mieć inne zdanie na ten temat i to już jest jakiś problem. W ogóle niezgoda, niezgodność, to, że ktoś ma inny pogląd na coś, już jest pewnym takim elementem, który też z moich badań wynika, że biorą to do siebie, że to jest jakby atak trochę. Ktoś myśli inaczej. I oczywiście w momencie, w którym ktoś jawnie się z nami nie zgadza, z taką osobą narcystyczną, to już jest bardzo duży poziom zagrożenia. Dlatego, że w tym momencie ktoś podważa, dla osób narcystycznych to jest takie myślenie, ktoś podważa moje zdanie, ktoś podważa w ogóle mój cały obraz, który sobie zbudowałem, mojej wspaniałości, więc tam nie ma przestrzeni na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek informacje negatywne. W książce daję też taki przykład, myślę, że on jest, dobrze to obrazuje, fragment z serialu Czernobyl, opisujący katastrofę w Czernobylu. I tam jest taki moment, w którym szef zmiany, na której wystąpił wybuch reaktora, dostaje informację od swojej załogi, że coś jest nie tak z tym reaktorem. Natomiast on tam przyszedł, powiedział, że ma być dzisiaj przeprowadzony test tego reaktora i nic go nie interesuje. Co oni mu przynoszą jakieś dane na kartkach, on je po prostu wyrzuca. Taki mobbingujący szef, prawda? Idealny przykład. Czyli żadnych informacji sprzecznych z jego widzeniem, z jego perspektywą nie jest w stanie przyjąć, nawet za cenę doprowadzenia do katastrofy. Więc to jest ta siła też tego odrzucania wszelkich negatywnych informacji.
1: Powiedział pan o mobbingującym szefie i rzeczywiście tutaj ten przykład świetnie to obrazuje. Natomiast myśląc o relacjach, często myślimy o tych relacjach niekoniecznie zawodowych, niekoniecznie koleżeńskich, a o tych najbliższych, romantycznych, nazwijmy to już domowych. I tutaj być może trochę wykaże się naiwnością, takim naiwnym myśleniem, ale no stwórzmy sobie jakąś bazę. Wydaje się, że ta osoba najbliższa, ta, z którą tworzymy związek, relację romantyczną, to jest osoba, przy której czujemy się swobodnie, przy której czujemy się bezpiecznie, przy której nie udajemy, przy której nie gramy, z którą jesteśmy szczerzy. Zastanawiam się, jak takie osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy, jak one funkcjonują, jak ta dynamika relacji wygląda, bo mam wrażenie, że utrzymywanie, bronienie siebie, bronienie tego własnego wyobrażenia siebie pochłania jakieś gigantyczne zasoby energetyczne.
2: Tak, i w relacjach jest podobnie, takich romantycznych, czyli pierwsze wrażenie w ogóle jest bardzo dobre. Często potrzeba czasu, w którym wyjdzie ta druga strona, a ta druga strona, czyli ta konfliktowa, ta strona, w której wszelka niezgoda jest traktowana jako atak, to wymaga czasu, zanim ta część wyjdzie, prawda? Bo czasami jak, nie wiem, spotykamy się z kimś na kilka pierwszych randek na przykład i tak dalej, to tego nie widać. Dopiero w jakimś momencie dłuższego spotykania się to może wyjść.
1: Tu się pojawiają te słynne red flagi.
2: Tak, tak. I jest taki moment, w którym właśnie zaczyna wychodzić ta druga część, ale on też, myślę, że nie jest tak szybko widoczny, ponieważ osoby narcystyczne mają dużo strategii kamuflowania tego i technik, które będą próbowały na przykład wzbudzać poczucie winy w drugiej osobie, czyli wszelkie takie problematyczne kwestie będą potrafiły też manipulować tym. Wymaga to dużo czasu, zanim się to zobaczy. To, co jest ciekawe, to to, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu mają tendencję do wybierania osób również narcystycznych. I to jest ciekawe, bo
1: szukają osób perfekcyjnych.
2: Tak. W ogóle w psychologii to jest taki efekt doboru na zasadzie podobieństwa. Ludzie mają tendencję do dobierania się na zasadzie podobieństw. I to pod względem wszelkich możliwych cech. To znaczy, wiadomo, od takich fizycznych po poglądy, ale też nawet i takie cechy, które byśmy powiedzieli nawet aspołeczne. I tak samo jest z narcyzmem, czyli osoby narcystyczne często szukają osób narcystycznych. Dlaczego? Jedna z teorii mówi coś takiego, że oni szukają takich osób, które są perfekcyjne, tak jak pani powiedziała, i nie szukają bliskości. Tylko są, powiedzmy, doskonałe w jakimś sensie zewnętrznym, można powiedzieć. Często to są poszukiwania takiego trofeum. Pod względem, nie wiem, atrakcyjności, statusu społecznego, pieniędzy, bycia celebrytą, czy w ogóle kimś, kto dla nas się wydaje taki wspaniały, to często właśnie te osoby szukają też takiej osoby, takiego trofeum nawzajem.
1: Bardzo zatrzymało mnie, jakoś tak zaniepokoiło, jak pan powiedział, że to są osoby, które nie szukają bliskości, bo to już jest oczywiście bardzo ocenne z mojej strony i być może powinnam się od tego powstrzymać, że takie relacje, związki bez bliskości są, muszą być czymś takim pustym po prostu. Jak jest z tą bliskością?
2: To jest w ogóle ciekawe, też zastanawiałem się nad tym, tak jak pani zacytowała wstęp do naszej książki, to staram się w tej książce odnosić to do siebie też, do różnych własnych zachowań, że w ogóle ludzie boją się bliskości. To znaczy, bliskość mi się kojarzy też z tym, że trzeba się trochę odsłonić. Być w pewnej wrażliwości wobec drugiej osoby. To znaczy, odsłonić swoje, jak to się mówi, takie miękkie podbrzusze trochę. To wtedy jest taka prawdziwa bliskość, w której no, pokazujemy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I to może wzbudzać lęk, ponieważ możemy być wtedy zranieni, prawda? I myślę, że w narcyzmie to musi być bardzo silny mechanizm. To dotyczy pewnie każdego, każdą z nas, takie doświadczenia, takiego lęku odsłaniania się, ale w narcyzmie wydaje mi się, że to może być bardzo silna tendencja z obawy przed właśnie może tym wstydem, może lękiem przed odrzuceniem i lepiej grać, przybierać taką maskę arogancji, czy twardziela, czy takiej osoby, która będzie w bardziej takiej powierzchownej relacji, niż takim odsłonięciu się przed drugą osobą, w której narażamy się na zranienie.
1: przyszło mi to do głowy teraz. Być może jest to pytanie, które powinnam była zadać na samym początku tej rozmowy. Na ile to, o czym rozmawiamy, te przede wszystkim motywacje, na ile one są świadome czy uświadomione? Myślę, że łatwo można znów myśleć, że to są osoby wyrachowane, które świadomie manipulują, które uprzedmiotawiają osoby, z którymi w te relacje wchodzą. Dlatego też myślę, że warto się nad tym zastanowić, czy to są świadome działania, czy to jest coś, co jest trochę poza nami, po prostu schemat działania, który mamy.
2: Trudno właściwie odpowiedzieć na to dobrze, na to pytanie, bo myślę, że mogą tu być różne mechanizmy. Z jednej strony wydaje mi się, że osoby o wysokim, bardzo wysokim poziomie narcyzmu, no myślę, że inaczej nie potrafią. Cały czas próbują wszystko interpretować na swoją korzyść i taką mają już tendencję do tego. Natomiast czasami podejrzewam, że mogą to być takie manipulacje, które są zaplanowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to może być taka tendencja, która jest nawykiem trudnym do zmiany dla nich. Czyli rzeczywiście robią to trochę automatycznie, bym powiedział. Nawet jeżeli wydaje się to wyrachowane, to podejrzewam, że po prostu nie mają innych opcji, że to naturalnie przychodzi im tego typu zachowania, tego typu reakcje.
1: W książce pada też takie sformułowanie, że dla osób narcystycznych związek to jest pole bitwy.
2: Mhm. Znowu mi się ten przykład z tego filmu Człowiek z blizną przychodzi mi do głowy, bo on przyjął tą maskę grania takiego twardziela, ale przecież to był ogromny koszt. To cały czas trzeba było bronić tego swojego obrazu, który się stworzyło przed innymi. I tak jak pani powiedziała, że w narcyzmie, w wysokim narcyzmie związek, relacje są ciągłym takim przepychanką, żeby moje było na wierzchu. Mhm. I to oczywiście musi się wiązać z takim wydatkiem energetycznym, że cały czas muszę myśleć, czy jeżeli się na coś zgodzę, to wyjdę na osobę uległą. Być może to nawet jest nieświadomie robione, ale że musi zawsze być moje na wierzchu. Zawsze moja opcja musi wygrać. Nawet jeżeli się zgodzę pozornie, to będę dążył do tego, żeby jednak i tak wyszło na moje. I to musi być też okupione pewnym kosztem podtrzymywania cały czas tego obrazu siebie i tego, że cały czas mogę mieć poczucie, że gdzieś przegrałem. W związku nie ma czegoś takiego jak wygrać lub przegrać. Natomiast w wysokim narcyzmie jest taka tendencja do tego, żeby właśnie rozpatrywać to na zasadzie wygrałem, ja dominuję. Moje na wierzchu.
1: Myślę, że nie tylko ja zrobiłam bardzo szybki przegląd różnych spięć, do których dochodzi w każdej relacji. Nie ma się co oszukiwać, to jest chyba zupełnie naturalny element wspólnego funkcjonowania. Bardzo to jest ciekawe, jakie są refleksje i wrażenia, ale też sądzę, że z jakichś pojedynczych zdarzeń niekoniecznie należy wyciągać duże i jednoznaczne wnioski. Warto się na pewno zastanowić i warto sięgnąć po książkę Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Ja mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Marcinem Zajenkowskim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w tej książce swoją wiedzą się dzieli w ramach wywiadu Rzeki. Przed nami finałowa odsłona Drogowskazów, w której chciałabym się trochę zastanowić nad tym, w jaki sposób taki szeroki, społeczny odbiór osób narcystycznych, a raczej ich postrzeganie, etykietowanie wpływa właśnie na te osoby, wpływa także na osoby, które z nimi w tych relacjach pozostają, a także co to mówi o nas jako o społeczeństwie, o nas jako o ludziach, którzy czasami no zbyt chętnie z takich dosyć dużych uproszczeń korzystają. Mam nadzieję, że tylko czasami. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci z dużą radością przedstawiam profesora Marcina Zajenkowskiego, psychologa związanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który swoją wiedzą podzielił się w książce Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Tak jak powiedziałam, książka jest zbudowana w formie wywiadu bardzo pogłębionego i szczegółowego. W dwóch pierwszych odsłonach Drogowskazów koncentrowaliśmy się na, jak mam nadzieję, zrozumieniu sposobów, w jaki funkcjonują osoby narcystyczne, tego, co nimi kieruje, skąd być może pewne zachowania się biorą. Tak jak mówiłam, czymś, co bardzo mnie kłuje i uwiera, jest pewna lekkość, z jaką różnych psychologicznych pojęć używamy. Pewnie to jest dużo szerszy temat, który zahacza o tak zwaną pop-psychologię, o to, jak język z gabinetów terapeutycznych wypłynął i nagle wszedł do języka prawie że potocznego, przynajmniej do języka towarzyskich rozmów. Zastanawiam się, może mnie pan zganić za słowo, którego użyję, ale ono jakoś tutaj mi najbardziej pasowało. Co jest takiego pociągającego, a może kuszącego w tym, żeby tak lekko, łatwo nazwać kogoś, powiedzieć, a to jest narcyz, a to jest narcystyczny związek, uciekaj z tego. Dlaczego my tak łatwo tego narcyza, pamiętam, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy, ale tutaj cytuję tak naprawdę. Mówimy narcyz, wskazujemy palcem, że ten jest narcyzem, trzymaj się od niego z daleka. Dlaczego robimy to tak łatwo? Co nam to daje?
2: To jest też taki wątek ciekawy, który ostatnio badam, że nasz umysł dąży do uproszczeń i lubimy mieć łatwe odpowiedzi. W ogóle lubimy wiedzieć, jak jest, jak wygląda świat, dlaczego się ludzie tak zachowują, a nie inaczej i nadawanie takich etykiet daje nam łatwość od razu przypisania temu pewnego znaczenia i wyjaśnieniu tej sytuacji, także swoich doświadczeń. Ja w ogóle zachęcam też w tej książce, tytuł w ogóle jest, który wydawnictwo zaproponowało, Narcyz w każdym z nas, ale on oddaje to, co starałem się tam przekazać, to, że żeby czasami przyglądać się sobie też i zastanawiać się nad tym, że narcyzm w ogóle można rozpatrywać jako chwilowy stan. Nie tylko jako cechę długotrwałą, ale też chwilowy stan, w który każdy z nas wpada czasami. Pomyślmy o takich sytuacjach, w której jesteśmy do czegoś święcie przekonani, że my mamy rację. Czy to może być spór polityczny, czy to może być relacja rodzinna, romantyczna i tak dalej. Czasami mamy takie chwile, w których myślimy sobie, tamta osoba jest głupia, ja na pewno mam rację, ja wiem jak jest. I to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że czasami możemy wpaść w taki narcystyczny stan, w którym nie dopuszczamy perspektywy drugiej osoby. My na pewno się nie mylimy. No i myślę, że jak sobie w ten sposób zrobimy trochę taką zabawę mentalną, to zobaczymy, że nadawanie tych etykiet nie do końca jest dobre, bo każdy z nas może w tej sytuacji być. I to nam daje trochę takie ćwiczenie mentalne. Jaka jest moja rola w tym czymś? Żeby nie zrzucać całej odpowiedzialności na kogoś i nadać mu etykietę, tylko pomyśleć też o sobie. To wtedy daje nam większe pole widzenia.
1: No zdecydowanie łatwiej mówić o tych słynnych nich, o jakichś osobach z zewnątrz, sytuując się w tym takim bezpiecznym obszarze, który nie jest naznaczony tego rodzaju zachowaniami.
2: Jeżeli nadamy etykietę, to zamykamy i mówimy, to jest osoba narcystyczna, koniec. I jakby zła,
1: to
2: z gruntu
1: prawda,
2: zła.
1: Stwierdzenie narcyz zamyka rozmowę.
2: Dokładnie.
1: Tu już jest wszystko powiedziane.
2: A przecież nie ma ludzi złych z gruntu, prawda? Substancjalnie złych, jak to się mówi. Tylko każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są aspołeczne i są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy. Ma też inne zachowania swoje, które sprawiają, że jest złożoną osobą. I tutaj też może jeszcze dodam do tego, że nawet w psychologii klinicznej, czyli takiej, która zajmuje się zaburzeniami, odchodzi się od zero-jedynkowego określania ludzi, jeżeli chodzi o zaburzenia, a bardziej mówi się znów, że jest to pewne spektrum i że same zaburzenia narcystyczne rzadko same w sobie występują. One często mają też inne jeszcze towarzyszące trudności i tak dalej, więc odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
1: Ja nie do końca mam kompetencje, żeby stawiać jakieś społeczne diagnozy i jestem od tego absolutnie daleko, ale też w toku naszej rozmowy pomyślałam, że takie proste określenie kogoś, przyklejenie tej etykietki trochę nas usprawiedliwia, trochę zwalnia, zdejmuje z nas różne mniejsze lub większe odpowiedzialności. Mówię tu nawet o jakichś prostych, codziennych sprawach, sytuacjach. Stwierdzenie, że to jest narcyzm, przesądza o tym, że sytuacja, w której znajdujemy się, jest zawiniona właśnie przez czyjś sposób bycia, przez czyjeś zachowanie. Trochę łatwiej się żyje, wiedząc, że coś jest winą jednej osoby.
2: Dokładnie. I wtedy nie muszę szukać w sobie jakichś trudności, tylko zrzucam to wszystko gdzieś na kogoś innego i nie zadaję sobie pytań, co mogę w sobie zmienić, dlaczego wchodzę w taki związek. Jeżeli nawet ta osoba wydaje się narcystyczna, to dlaczego wchodzę w takie związki? No to zamyka trochę taką drogę rozwoju.
1: Pomyślałam też o jeszcze jednym zjawisku, które zapewne też jest szersze, ale w przypadku tego etykietowania narcyzem to jest bardzo dobrze widoczne, że można tym oberwać w zupełnie błahych, codziennych sytuacjach. Zaczęliśmy od tego, że każdy z nas jest narcyzem, a ja bym powiedziała też, że nie zawsze trzeba być narcyzem, żeby być z siebie dumnym, żeby być z siebie zadowolonym, żeby chcieć się czymś podzielić. Natomiast mam wrażenie, że trochę doprowadziliśmy się do punktu, w którym po obronie dyplomu pochwalenie się tym wśród znajomych czy w jakimś tam dowolnym gronie może skutkować tym, że usłyszymy, że ty lubisz tak o sobie pogadać. Tutaj ktoś może powiedzieć, że ten to jest narcyzem, on ciągle gada o sobie. Trudno jest zapewne obiektywnie uznać, czy i w jakiej proporcji mamy do tego prawo. Natomiast takie mam wrażenie, że trochę zjadamy własny ogon na tym polu.
2: To jest też bardzo dobre pytanie, bo ja sam się zastanawiam, gdzie jest ta granica, że mogę się czymś pochwalić, a gdzie to już będzie, że tak powiem, kolokwialnie przegięcie, prawda? Czyli innymi słowy, gdzie jest taka zdrowa samoocena, taka, w której chciałbym też usłyszeć od ludzi jakieś uznanie i jakiś podziw, że to jest też normalny odruch człowieka, a gdzie jest ten moment, w którym to jest niebezpieczne społecznie. I jak opisywałem tę dynamikę w narcyzmie, to mówiłem, że z jednej strony jest to uwodzenie, popisywanie się i tak dalej, i szczerze mówiąc, ta część nie ma w sobie nic złego. No bo to, że człowiek pokazuje siebie, swoje osiągnięcia, swoje zasoby, swoje możliwości, nie jest czymś społecznie złym. Natomiast ten moment, w którym włącza się ta część agresywna, konfliktowa, która jest istotą też narcyzmu, że te dwie rzeczy idą w parze. Albo mnie podziwiasz, albo cię zniszczę. Jedna opcja albo druga. To jest niebezpieczne. Czyli w momencie, w którym pokazujemy czy promujemy siebie, ale jeżeli ktoś nam powie coś, że się nie podoba i tak dalej, to nie reagujemy na to agresją, trudno nazwać to narcystycznym.
1: Na sam koniec chciałam zapytać o pana badania, dlatego że zaczęłam rozmowę przedstawiając pana jako laureata IG Nobla i zadałam to pytanie, pan później zwrócił mi uwagę, że powinno brzmieć inaczej, ale zapytałam, czy jest pan narcyzem? Tak naprawdę być może powinnam zapytać pana, czy pan powiedziałby, że jestem inteligentna, bo przecież takie pytania publiczność czy osoby zgromadzone od pana czy od autorów badań słyszały.
2: Tak, w tych badaniach, które prowadziliśmy, chcieliśmy zobaczyć, na ile powiedzenie komuś, że jest inteligentny czy inteligentna, wpłynie na taki chwilowy stan narcyzmu. Już o tym trochę wspominałem, że może być takie chwilowe doświadczenie narcyzmu. I rzeczywiście tak było. Osobom, którym mówiliśmy, że są ponadprzeciętnie inteligentne, ich chwilowy stan narcyzmu wzrastał. Dlaczego w ogóle ten temat? Otóż od dłuższego czasu w ogóle badam inteligencję i to, jak ludzie myślą o swojej inteligencji. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, bo większość ludzi widzi siebie nadmiernie optymistycznie. Nie tylko osoby narcystyczne, ale większość ludzi uważa, że jest bardziej inteligentnych niż to jest w rzeczywistości. I tutaj chyba też wchodzimy w taki wątek, który wcześniej dyskutowaliśmy, że ta część myślenia o sobie nie musi być koniecznie zła, ponieważ badania pokazują, że jak ktoś myśli o sobie trochę bardziej optymistycznie niż to jest w rzeczywistości, to jest to dosyć adaptacyjne. Takie osoby lepiej się w ogóle czują. Czyli trochę takiego nierealistycznego optymizmu wydaje się być w ogóle kluczowe dla dobrostanu człowieka. Ważne jest właśnie, żeby nie włączać tej części agresywnej, ale takiego lekkiego przeszacowania swoich zdolności, swoich umiejętności, myślenia o sobie wydaje się być tutaj akurat dobrą cechą.
1: Myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, także tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie każda pewność siebie, nie każde poczucie dumy czy zadowolenie z siebie od razu musi być w taki czy inny sposób klasyfikowane i nie zawsze musi być powodem do niepokoju swojego lub cudzego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za to, że podzielił się pan swoją wiedzą i mam nadzieję, że w bardzo spokojny i konkretny sposób zgodził się o tych cechach narcystycznych osoby, narcystycznych opowiedzieć i przez to trochę pomóc lepiej je zrozumieć, lepiej, bardziej niż stosując tylko proste etykietki, co niestety bardzo często się zdarza.
2: Dziękuję bardzo.
1: Waszym i moim gościem był dzisiaj profesor Marcin Zajankowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat IG Nobla właśnie za badania, o których przed momentem opowiadał. To jest nagroda przyznawana za badania, które może najpierw śmieszą, a potem wywołują refleksję. Polecam wam zapoznać się w ogóle z tą nagrodą, bo też mam wrażenie, że badania profesora Zajankowskiego na tle różnych innych, które tam są nagradzane, są takimi najmniej śmieszącymi, tak bym powiedziała oględnie, za to wywołującymi bardzo dużą refleksję. Ten odcinek Drogowskazów dobiega już końca. Pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Dodam jeszcze tylko gwoli ścisłości, że zachęcam was do tego, żeby wrócić do tej rozmowy. Trochę może ostudzić nastroje, które macie lub które panują wokół tematu osób narcystycznych. Rozmowa jest oczywiście dostępna na naszych kanałach na YouTubie, a także na Spotify. Możecie jej słuchać dowoli i wysyłać dowolnej liczbie zainteresowanych osób. Nasz profil znajduje się także na Facebooku. Staramy się tam wrzucać zdjęcia, informacje i zapowiedzi kolejnych rozmów. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Była to dla mnie nie tylko bardzo ciekawa, ale też bardzo ważna rozmowa. Takie mam wrażenie, że udało nam się jakąś niszę chociaż trochę zagospodarować, wypełnić. Mam nadzieję, że jesteście podobnego zdania, a tak naprawdę to najbardziej mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnych drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Według ostatecznych już wyników zdobył ponad 62% głosów. Monika Piątkowska dostała niespełna 38%. Dla radnego miejskiego był to czwarty start w wyścigu o fotel włodarza stolicy Małopolski. Wcześniejsze próby były nieskuteczne.
2: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Łukasz Gibała ma nadzieję, że jego zwycięstwo natchnie inne polskie miasta do działania. Tymczasem przegrana Monika Piątkowska zapowiada, że będzie się pilnie przyglądać pracy nowego włodarza, bo ten już w kampanii wyborczej zapowiadał audyt w urzędzie i przegląd kadr.
3: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały 21 października. Teraz nowy prezydent będzie miał do spełnienia sporo wyborczych obietnic, o czym więcej Kasia Snakowska.
4: Wielki atut, ale też duża słabość. Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości czy partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich tych grup.
5: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
4: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, ale złożyło się na niego kilka czynników.
5: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne, a nie optymistyczne. No i też w warunkach krakowskich startowali po tym, jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców referendum.
4: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców.
1: Aż 55% badanych uważa, że obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce nie sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnych firm. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Tak złego wyniku w tym kontekście jeszcze dotąd nie było. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Aura i temperatura dalekie były od tych, za jakimi przepadają morsy. Mimo tego na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia się stawiło się ponad 100 osób.
6: Wrażenia?
7: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
6: Co daje morsowanie tobie?
7: Dobre samopoczucie.
8: Paweł. Przyjemnie. Woda co prawda jeszcze cieplutka.
6: Marek. Masz piękny naszyjnik.
9: Wodorostem.
6: Co daje morsowanie?
9: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko. To super.
10: Dobre rozpoczęcie sezonu, delikatnie dla początkujących.
6: Twoje wrażenia?
11: Ja jestem zadowolony tak jak zawsze, 2 lata. Odkąd zacząłem morsować, to już ani razu nie kopałem się w lato.
6: Dla każdego morsowanie jest?
10: Myślę, że dla każdego, no.
11: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
12: Jest nam ciepło! Jest nam ciepło!
1: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie.

0: obserwował Andrzej Brzozowski. Jedno się zaczyna, drugie kończy. Setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami miasta. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu motocyklowego.
1: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
2: Pokazać się sąsiadom.
3: Niech widzą.
2: Niech widzą.
4: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
3: Robi to wrażenie, taka ekipa.
4: Oczywiście.
0: Motocyklistom towarzyszył Rafał Różycki. Kwietny dywan przedstawiający koziołki pojawił się w poznańskim Starym Rynku. Z kolorowych wrzosów ułożyli go poznaniacy. To w ramach akcji zachęcającej mieszkańców do oddania głosu na wybrane projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
5: Jesteśmy w trakcie głosowania. Ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania.
0: Mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Akcja miała na celu zachęcić poznaniaków do głosowania, ale nie tylko.
5: To jest nie ostatni element, który jeszcze pokażemy w naszym mieście, żeby po prostu jak największą grupę zainteresować, aczkolwiek naszą największą ambicją jest, żeby nie tylko była duża frekwencja w głosowaniu, co nam się udaje, ale także, żeby jak najwięcej mieszkańców swoje projekty składało.
0: A głosowanie potrwa do 30 października.

0: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
1: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
2: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
0: Reklama.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
0: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Trwa zmasowany rosyjski atak m.in. na Lwów i Kijów. RCB jednak odwołało alerty. Internet pod lupą przez całą dobę. Patrole przy szkołach zostają. To ustalenia po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach.
6: SK Rock. Raport.
5: Jest szósta. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Na początek Ukraina. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i na Kijów, w tym ostatnim po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej 2 osoby, 9 jest rannych. Drony zaatakowały Lwów tuż po 4:00. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB, które chwilę później odwołano. Jak jednak centrum ostrzega, że sytuacja jest dynamiczna i można spodziewać się kolejnych SMS-ów.
7: To jest raport.
5: Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. A w ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
8: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
9: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
8: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
8: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
5: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu procesu? No i co z 5 oskarżonym w tej sprawie?
11: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Popularna amerykańska aktorka Selma Blair została zatrzymana w związku z agresywnym zachowaniem w samolocie lecącym z Los Angeles do Nowego Jorku i spowodowania obrażeń u dwóch członków personelu pokładowego. Takie informacje przekazała agencja AP. Jeden z mężczyzn został przez nią dotkliwie pogryziony. Blair, dodam, grała w takich filmach jak Szkoła Uwodzenia, Legalna Blondynka i Hellboy.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Pogoda.
13: Dajcie spokój, żebyście teraz się nie rzucali na kogo i kogoś nie gryźli, bo jest jesień i może trochę popadać w Olsztynie. Może popadać w Krakowie i w Katowicach, ale generalnie nie jest źle. Nie trzeba się na nikogo rzucać, jest okej. Okay. Słonko będzie świecić, ale póki co to takie już jednocyfrowe te temperatury. W Suwałkach 3. Wybieracie się do Suwałk?
14: Bo, na razie
13: prawda?
14: Nie.
13: Ja też chyba na razie nie. No, tak sobie jedziesz do Suwałk?
5: Chwilowo nie. Nie.
14: Drodzy Państwo,
13: tam zimno.
14: Dzisiaj dzień bez stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował. Michał?
5: Rozpiąłem.
13: Poczekaj, pokaż. Nie, nie ma, nie ma. A ty, Koń, że masz stanik?
14: Ja nie mam dzisiaj.
13: Nie masz, nie, ja zawsze mam, bo ja lubię.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, która rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: Dzisiaj nie pytamy, czy wiecie, czy nie wiecie, tylko czy wierzycie, czy nie wierzycie i w co.
1: No właśnie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sceptyków. Ja generalnie jestem z takich ludzi, co to wierzą. Pod tytułem, że właściwie nie ma rzeczy niemożliwych. Ale już po pierwszej mojej prognozie pogody stwierdzam, że raczej nie wierzę w to, że kiedyś będzie ze mnie pogodynka. Raczej pogodynka ze mnie, jak mawiała babcia, jak z koziej dupy trąba.
0: Grzeczność nie potwierdzę. Ja nie za bardzo wierzę w to, że nasza reprezentacja zagra piłkarskę. Oczywiście jeszcze jakiś kiedyś dobry mecz. W to nie wierzę. Nie wierzę, że awansują do jakiegoś dużego turnieju. Nie za bardzo wierzę, że Trump jest ziemianinem. Wydaje mi się, że przyleciał z kosmosu.
1: Myślisz? Tak mi się wydaje. Inaczej, ja zupełnie odwrotnie. Ja uważam, że jego trzeba wysłać w kosmos.
0: To też. Tak. Co państwo nie wierzycie, o to dzisiaj pytamy. Ale ponieważ pan Wojtek nam się pojawił w tak zwanym międzyczasie, prawda? Czego lubi, albo inaczej, co lubi Wojtek, czego nie lubi Wojtek.
1: Jakoś nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. To jest też ciekawe.
0: To. I państwo na ten temat.
2: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorku.
0: Bardzo dobrze.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.

0: co nie wierzysz, w Dzień Sceptyków Państwa o to pytamy.
1: No, to prawda. Aczkolwiek ty naprawdę wierzysz w to, że my nie uciekniemy w różne dziwne meandry absurdu, bo jednak to trochę pojawił się temat Wojtka, pojawił się temat UFO Donalda Trumpa, różnych dziwnych rzeczy. No i teraz pytanie, czy ty wierzysz w to, że ten program będzie miał sens?
0: Jeszcze się nie wydarzyło chyba tak, żebyśmy o godzinie 6 zadali jakieś pytanie i do 9 z nim wytrwali. Ono zawsze po drodze troszkę się zmienia. Tak. Państwo uciekacie w takie kierunki, w takie tematy i w takie różne zakamarki, że nie nadążamy, ale staramy się. A zatem dzisiaj rozmawiamy sobie o to, w co wierzycie, ale też i o Trumpie.
2: Uważam, że Trump jest w kosmosu, ale wydaje mi się, że nie znalazł się na Ziemi z własnej woli, tylko podrzucili go nam UFO, bo chyba opcja było go trzymać na merma.
1: No fajnie, dzięki po prostu. Naprawdę dzięki UFO. Weźcie go sobie teraz.
0: W co wierzycie państwo, w co nie?
3: A ja wierzę w siłę kobiet. Kobiet, żon. Ostatni weekend spędziłem w Bieszczadach z bratem i spotkaliśmy na szlakach bardzo dużo samych męskich grup. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to dzięki żonom tam właśnie są. Pozdrawiam.
1: Proszę, ja sobie, to znaczy, jak to? Oni solo na tych szlakach w Bieszczadach i chodzą tam dzięki tym, że co, że nie chcieli być w domu? Dzięki żonom?
0: Widzisz.
1: Czy dlatego, że żona powiedziesz, ale kochanie, jedź w Bieszczady i sobie pochodź sam?
0: Tak, to
1: ja
0: interpretujesz.
1: Co to jest za siła żon, przepraszam
0: sobie
1: bardzo,
0: co
1: siedzą w domu, a chłopaki chodzą po Bieszczadach. Ładna mi siła.
0: Po swojemu. Wojtka jeszcze nie ma, możemy pożartować z niego i z jego żony?
1: Dobra, spoko.
0: No. Wojtek ma, wiesz, silną żonę. Tak, tak silną, że dzisiaj rano wstała, złapała, powiedziała, nigdzie nie idziesz. No i nie przyszedł.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Już prawie 6.30, czas na raport Westerok. Michał Poklękowski, zaczynamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Dziś odbędzie się pogrzeb pracownicy szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, która zmarła po ataku 15-letniego byłego ucznia tej placówki. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna podejrzewany o groźby zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza trafił do komendy stołecznej policji. Dziś odbędzie się przesłuchanie 66-latka. Prokuratura informuje, że na tym etapie sprawa jest bardzo poważna.
1: To jest raport.
2: Meta wchodzi do gry na poważnie. Spółka zaprezentowała nowe modele AI, Wonder i Wonderful. Oba mają rywalizować z ChatGPT i Claude i na razie będą dostępne jedynie dla subskrybentów aplikacji Muse. W tym roku na rozwój narzędzi sztucznej inteligencji Meta chce wydać 145 miliardów dolarów.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i przed Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Izu Bergsem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Dzień Sceptyków. Pytamy was, w co nie wierzycie. I to jest taka historia, w którą naprawdę ciężko jest mi uwierzyć.
1: Dobra, to słuchajcie, czasami życie przynosi takie historie, że człowiek przeciera oczy ze zdumienia. Myślę, boże, no nie wiesz, że to się dzieje. To jest kuriozalna historia z Brandenburgii. Żona pewnego pana straciła przytomność. Przyjechali ratownicy medyczni. Bardzo byli uprzejmi, bardzo byli kompetentni. Wszystko skończyło się dobrze. I pan był po prostu bardzo wdzięczny za to, że panowie udzielili pomocy jego żonie. Więc napisał list z podziękowaniami, ale ponieważ nie znał nazwisk osób, które brały udział w akcji, zaadresował kartkę do Wydziału Ratownictwa Powiatu Potsdam-Mittelmark. No i bardzo niefortunnie dołączył 20 euro i napisał, niech choć trochę zasili to kasę na kawę. I tu się zaczęła awantura na sto fajerek. Chwilę później dostał zarzuty o próbę korupcji. Sąd rejonowy w Brandenburg an der Havel odmówił szczęścia postępowania, powiedział, nie no, słuchajcie, popłukajcie się w głowę, więc co zrobiła prokuratura? Ruszyła do Sądu Krajowego w Poczdamie. No i sprawa po roku się tam toczyła się w tym Sądzie Krajowym w Poczdamie i też została oddalona, bo jednak sąd na szczęście wykazał się zdrowym rozsądkiem, pukał się w głowę, ale prokurator zacięty. Próbował pana o korupcję, proszę cię oskarżyć.
0: A no widzisz, ciebie najbardziej w tej historii dziwi to, że chłop dostał korupcyjne zarzuty, prawda?
1: No.
0: A ja się zastanawiam, kto normalny płaci za uratowanie żony?
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Reklama.

0: ja naprawdę nie wierzę, w jaką stronę ten program może pójść. Dzisiaj Dzień Sceptyka. Pytamy was o różne rzeczy, ale poszliśmy w pewnym momencie w stronę żon i tu słuchacz zadzwonił i mu opowiadał historię o tym, jak to właśnie cudowne są te żony i dzięki sile żon te sami faceci chodzą po Bieszczadach. Potem się bardzo siarczyście tłumaczył jeszcze w wielu głosówkach, że to nie o to chodziło i w ogóle. No ale tu jeszcze inny słuchacz wie, o co chodziło.
1: Posłuchajmy.
2: Panie Jasiu, te silne kobiety leżą po prostu w jacuzzi bądź na masażach w kurortach, do których ci panowie dopiero zejdą na wieczór.
0: No, może i tak. I dobra, i ja jakby taką historię szanuję, taką, a nie, że siedzą w domu i gotują obiad.
1: Tak, przyjmujemy. Drodzy Państwo, wątków bardzo dużo, a czasu bardzo mało. Jeszcze a propos tej żony, co to facet zapłacił, $20 czy euro? Euro chyba.
0: 20 euro za to, że mu żonę uratowali ratownicy, no i jeszcze go posądzili potem o korupcję.
1: Tak, ja poddałem wątpliwość, w ogóle zastanawiam się, kto płaci za żony, uratowanie żon, a Państwo na to...
3: Krzysiu, kipa, to jest bardzo proste. Uratowali mu żonę i on chciał podziękować. Bardzo dobrze chłop zrobił, ponieważ tego wroga już znał, a jakby mu umarła, poznałby nową, musiałby się uczyć od nowa, tracić lata, czas, żeby poznać fochy, gesty, mimikę twarzy, co ona chce tym wyrazić. Musiałby się od nowa domyślać, a tu już wszystko wiedział, wszystko znał, więc bardzo dobrze zrobił, że chciał im podziękować. Ja też bym tak zrobił, jakby moją uratowali.
1: Ma to sens. Chroń nas Boże przed wrogami, albo inaczej, przed przyjaciółmi, bo z wrogami sami sobie poradzimy.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Książulo odniósł się do odpływu 20 tysięcy subskrybentów i afery z pizzą. Nakład wyprzedany. No i voila.
2: No, tutaj po co mu ci subskrybenci? Dramat tymczasem polskiej fryzjerki zrobiła... Przepraszam. Zrobiła sobie tureckie zęby. Odpadły w samolocie po konsumpcji czekolady. Naprawdę, ludzie piszą o takich rzeczach. Ale pani Polsu nie wiedziała, że to nie były zęby do gryzienia, tylko do wyglądania, no.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzani o podpalenie naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Chodzi o tragiczne wydarzenia w Nowym Sączu.
15: SK Rock. Raport.
14: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Od tego zaczynamy. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jak udało się namierzyć tych konkretnych mężczyzn?
16: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
17: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
16: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
16: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
14: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja w Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów.
11: To jest raport.
14: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Śledczy zajmują się tragicznymi wydarzeniami w Nowym Sączu. 41-latek, który w niedzielę szedł ulicą z nożem, nie reagował na polecenie funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Policjanci użyli tasera, ale to nie powstrzymało mężczyzny. Wtedy jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów.
19: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłuchał słucha go w charakterze świadka.
14: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek, którego postrzelono, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna wcześniej miał problemy z prawem.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Najpewniej w 2028 roku rozpocznie się wyczekiwana budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Ten ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie. Do 21 października trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
5: Przewidziano budynek główny takiego ośrodka, budynek stałego dozoru oraz obiekty gospodarcze. Zaprojektowane zostaną również woliery, klatki i wybiegi dostosowane do potrzeb poszczególnych gatunków. Projekt obejmie drogę dojazdową, miejsca postojowe, chodniki.
14: Mówi nam Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. W ośrodku będą mogły znaleźć pomoc nie tylko drobne zwierzęta leśne, ale też i te większe, jak na przykład łosie czy jelenie. Jelenie.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho.

0: i Westerok.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
0: W co nie wierzysz? O to dzisiaj pytamy, w to, że Michał dostał tę robotę.
4: Poczekaj, ale ja na przykład uważam, że gdyby Michała nie było, to trzeba byłoby go sobie wymyślić, bo inaczej byłoby strasznie nudno.
0: Prawda to, co w raportach?
5: Poznańskie zoo zbiera orzechy. Komu to potrzebne?
4: Orzech leje ją, przecież to jasne.

0: Tylko ja.
1: W nomenklaturze radiowej, Michałek, to jest taka lekka ciekawostka, która najczęściej w newsach pojawia się na koniec tych newsów. I my mamy właśnie takiego Michałka Poklękowskiego.
2: Mamy takiego Michałka Poklękowskiego, który regularnie wpada w taparaty, bo się cudownie przejęzycza.
1: Tak, dzisiaj było tak.
3: Czy lejenie? Jelenie. Jelenie.
1: No to co z tymi lejeniami, drodzy państwo?
0: Ja też dziś widziałem jelenia. Nie, lejenia. Kogo ja dziś widziałem? Sam już nie wiem. Na razie, Michał, trzymaj się.
2: Naprawdę, Michał, to jest... Bo potrafi zrobić nam dzień, no, bez dwóch zdań.
1: Po prostu
2: naprawdę nie wierzę, że to się dzieje czasami.
1: Państwo szybko zapomnieliście o temacie, w co nie wierzysz i nagrywacie nam takie głosówki.
4: A tak swoją drogą, to co te lenie komu winne, że ktoś je zjada? Te jelenie.
2: Właśnie, ej, po prostu zostawcie lenie.
1: No to co, wracamy do tematu przewodnika. W co nie wierzysz? My ciągle nie wierzymy w to, że ten gość dostał robotę w radiu.
3: Czy lejenie? Jelenie.
5: Jelenie. Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ouch! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: No to Buch. Legenda polskiego rocka. Zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia. Gdy nie ma dzieci. Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
6: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
5: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Asia powiedziała to zdanie na samym początku naszego programu, ja je teraz powtórzę i pod nim się podpiszę. Nie wierzymy w to, że nasz program będzie wyglądał tak, jak go sobie na początku wyobraziliśmy, prawda? On zawsze,
1: nie ma takiej opcji. Nie. Skręca. Tym bardziej, jeżeli w studiu pojawia się Michał Poklękowski i jeżeli padają różne dziwne też historie. Jest też dzisiaj dzień bez Stanika i jakby do tej kwestii też, szanowni państwo, się odnosili.
2: A co do tematu dnia cynizmu i dnia bez Stanika, to chyba zbyt cynicznie na to patrzyłem, kiedy toczyły się rozmowy z moją dorastającą córką na temat noszenia Stanika. Padały dziś argumenty poprawnej sylwetki, odciążenia kręgosłupa, bo ewentualnie pani redaktor może mnie poprawić. Ale jeżeli to faktycznie tak jest, to ja może też powinienem go zacząć nosić, zamiast tłumaczyć to dziecku, a nie teraz po 40 łupie mi cały czas krzyżę.
1: No i proszę bardzo, no to tak się potem kończy. No także Kądziu, ja ci powiem, ty dzisiaj rano, wracając po pracy do domu, przez sklep i stanik sobie kupić, tak?
0: Po co mi drugi?
3: 6 na 9.

0: Po tych oczywiście z sympatii wyrażanych drwinach na antenie Eski Rok. Absolutnie poważne tematy już teraz w naszym raporcie. Michał Poklękowski na miejscu, jest punktualnie 7:30. Zapraszamy.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i na Kijów. W tym ostatnim, po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej 2 osoby, a 9 jest rannych. Drony zaatakowały Lwów tuż po 4:00 nad ranem. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. 1 osoba zginęła, kilka zostało rannych w wypadku w parku rozrywki pod Atlantą w USA, poinformowała policja. Mężczyzna zginął, gdy wypadł z roller coastera, podała stacja CNN, powołując się na świadków.
1: To jest raport.
2: Lekarze opłacani przez firmy farmaceutyczne za konsultacje i udział w radach doradczych lub przyjmujący zaproszenia na fundowane przez nie posiłki przepisują więcej leków, także niepotrzebnych lub potencjalnie szkodliwych. Całe leczenie jest przez to dużo droższe, tak wynika z przeglądu 93 badań.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Czeka nas polskie starcie w Chinach. Magdalena Fręch pokonała Manan Chaye Sawan Qiu w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza, że teraz czekają pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu Mistrza Świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
4: 6:9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: No i zgodnie z tytułem piosenki, nasz Michał jest i dla państwa, i dla nas taką osobą absolutnie znakomitą do kochania.
1: To prawda. I taki na przykład Lejeń też jest do kochania.
0: Umówiliśmy się z Asią, że ostatni raz, no może przedostatni, żartujemy już sobie z Michała, dobra?
1: Dobra, spoko. Ale żartujemy sobie. Jednak lubimy trochę.
0: Absolutnie tak. Państwa głosem. Michał powiedział to, co powiedział.
2: Czy Lejenie? Jelenie. Jelenie.
0: A państwo na to...
3: No cześć. Jeśli chodzi o te zwierzęta rogate, o których mówił pan Poklękowski, no to generalnie sprawa jest prosta, bo jeśli leżą i nic nie robią, to są jelenie. No, lenie, tak? A jeśli robią coś innego, to są lejenie. No, każde zwierzę, każde stworzenie musi oddać mocz, więc wtedy są lejenie.
1: To jest bardzo dobra definicja, taka absolutnie konkretna i logiczna.
0: Podoba mi się też bajkowa definicja.
4: Zaczynam Michała podejrzewać o tajną znajomość z moją córką. Ona swoją ulubioną bajkę też nazywa Lejonek Bambi.
0: Jeszcze na poważnie.
1: To jest super.
0: No. Mówiliśmy o lekkich informacjach zwanych Michałkami.
5: Cześć, siema, tu Michał też swoją drogą. I mam pewną anegdotkę a propos wspomnianych przed chwilą Michałków, bo skończyłem właśnie dziennikarstwo i na pierwszym bodajże roku ja mam dość lekkie pióro, więc napisałem właśnie takiego Michałka. Mój wykładowca na to spojrzał, powiedział właśnie, co to są Michałki i tak dalej. I ja sobie uświadomiłem, mając niedawno urodziny, że jak się jechało do podstawówki, no to jak ktoś przywoził Michałki, te cukierki, no to było super, tak? A na studiach, jak ktoś przywozi Michałki albo właśnie do radia, tak jak wam się to zdarzyło, no to jest już trochę gorzej. Pozdrawiam, cześć.
1: No, ja wiem. Pozdrawiamy. Bez takiego Michałka to byłoby naprawdę smutno.
0: Otóż to, ponieważ, drodzy państwo, jesteśmy w radiu rockowym, to po pierwsze, a po drugie nie mamy hamulców, no to jak inaczej skończyć to nasze wejście, jak nie znakomitą piosenką?
6: Leje deszcz, leje deszcz, leje, nie leje w deszcz, a my razem z 6 na 9 lejem z tego też.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest, czyli nasze urodziny 22 października, to już zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy Was z największą przyjemnością i dzwonimy dzisiaj do Michała. Halo?
2: Witam, witam.
1: Cześć Michał, wytuptałeś z pracy, powiedziałeś dobra, wyganiają mnie na dwór, ale w takim razie możesz z nami spokojnie rozmawiać. Słuchaj, opisałeś nam koncert Sabatonu w Krakowie.
2: Tak, dokładnie. Rok temu wybrałem się w końcu na koncert ulubionego zespołu, czyli Sabaton. Jedyną osobą chętną, która chciała ze mną jechać i jest też również fanką tego zespołu, to jest moja teściowa.
3: Jezu.
1: Wzięliśmy
2: sobie jeszcze tylko teście w ramach kierowcy. No i pojechaliśmy razem.
3: Nie, czekaj, wiesz co, ten Sabaton to jest w ogóle schodzi od razu.
1: To jest nic,
3: to jest mały Miki. Kierowcą był wasz teść, on was tylko podwiózł, w sensie twój teść, na miejsce.
2: Mój teść, tak.
3: Byłeś na koncercie z teściową.
2: On też był z nami, ale on jest, też lubi Sabaton, ale mniej, ale to teściowa bardziej jest fanką.
1: A teściowa całą drogę robiła na drutach, napisałeś, słuchaj, i teraz, a co ona zrobiła na tych drutach, powiedz?
2: A nie wiem, jakąś czapkę chyba wtedy, czy szalik,
3: kocham Sabaton!
1: Bo to jest
2: dokładnie
1: dobre.
2: Bardzo adekwatne zajęcie, jak jadąc na koncert Sabatonu, no nie?
1: Słuchaj, no fantastyczną masz teściową, naprawdę, to po prostu, wiesz, bierz teściową pod pachę i przybywaj do nas na urodziny.
3: No właśnie, tego się boję, że wpadnie na taki pomysł.
1: Ale co za problem, dlaczego nie, jak jeździ z teściową na Sabaton, to może teściową też zabrać na urodziny, prawda? Tak? Dużo
2: mówię? No, postaram się, jak najbardziej.
3: No to brachu. Odtrąbione, zapraszamy 22 października w warszawskim klubie Proxima. Widzimy się na urodzinach Eski Rock. My, ty i kogo tam ze sobą zabierzesz? Teścia, teściową, nie wiem, żonę.
2: No, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się, do zobaczenia, pa!
2: No, hej.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Zanim szkoda gadać, to powtórzmy wszyscy razem, żeby się utrwaliło. Progresja.
1: Progresja.
0: Progresja.
1: Widzisz, tu słuchasz, nawet zadzwonił przed chwilą, powiedział, że się tak nabijasz, z Michała nabijasz. Proszę cię, że się przejęzyczę, a sam się przejęzyczyłeś. Nie, progresja.
0: Progresja, tak. Progresja, bo się przejęzyczyłem. Tak. Tak, miałem powiedzieć, klubie. Że zupa była zasłona.
1: No i tak.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Klaudia El Dursi okłada sobie bolące piersi liśćmi kapusty. Kończą mi się pomysły, powiedziała. Liści kapusty zabrakło, ale głąb pozostał.
1: Kondzio. U mnie z kolei singielka Marianna Schreiber dokazuje na łódce i ogłasza sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I ja jednak proponuję sprawdzić, czy ta pani ma patent.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
12: Reklama.
13: SK Rock Warszawa.
14: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami od RCB. Za chwilę szczegóły. Prokuratura w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka.
15: SK Rock. Raport.
14: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły dwie osoby. W Charkowie dron wziął na cel blok mieszkalny. Są tam trzy ofiary. Alarmy ogłoszono też na zachodzie kraju, między innymi we Lwowie. Skąd relacjonuje nasza korespondentka Marta Radio.
16: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozję. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na trzy budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
14: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła dostać tylko wiadomość informującą o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut. Wysyłka SMS-ów została przerwana.
15: To jest raport.
14: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Gruni złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Mateuszu, na czym skupiają się obecni śledczy?
17: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
18: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
17: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
18: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
17: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Niedźwiedzie z poznańskiego zoo przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie. Pomoc w tym mają orzechy, jakiekolwiek. Opiekunowie zwierząt organizują ich zbiórkę. Jak powiedział nam Remigiusz Koziński z ogrodu w Poznaniu, orzechy włoskie muszą być zdrowe, suche i z tego roku.
12: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
14: Część niedźwiedzi z poznańskiego zoo czuje już zbliżającą się zimę, ucinają sobie coraz dłuższe drzemki. W tym okresie zapotrzebowanie na kalorie u tych zwierząt jest ogromne.
12: To jest jak najwięcej kalorii, jak tylko się da. A więc bywa, że to jest od 16 do 18 nawet tysięcy kalorii dziennie na niedźwiedzia, a później stopniowo się tę liczbę kalorii zmniejsza po to, żeby no właśnie organizm niedźwiedzia przygotować do hibernacji.
14: Do poznańskiego zoo orzeszki można przenosić do najbliższego czwartku.
19: Ale to dokładnie tak jak ja. Ja też ucinam sobie ostatnio drzemki i przyjmuję dużo kalorii.
20: Ponieważ jest teraz taka moda personalizacji, to ja uważam, że Michałki dla Michała Poklękowskiego to jest zbyt ogólne. I ponieważ jak Michał powie Michałka, to klękajcie narody, to klękałki.
21: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
22: Pogoda.
19: No ale ponieważ słuchacz tutaj wygrał również taką wiadomość, że nie myli się ten, kto nic nie robi, czyli Ziętara, która próbuje nie robić pogody, to teraz zamiast pogody wróćmy do tematu.
23: Drogi Michale, jeśli czujesz, że ta trójka cię nęka, mrugi dwa razy. Będziemy pomagać. Jesteś słońcem narodu. Jesteś słońcem porannych wiadomości. Wszyscy czekamy na wiadomości, zwłaszcza jak się pojawi smaczek. Jelenie, jeleń, je.

0: No dzisiaj freestyle jest, trochę tak, taki trochę jak piątek nam się zrobił, jak wolne wnioski, w ogóle dzień bez Stanika, lejenie, wszystko naraz.
1: Czuję się troszkę jak kierowca autobusu i niech to będzie autobus linii 517, który wsiadł do autobusu, zna trasę, a tu się okazuje, że dzisiaj musi jechać zupełnie inaczej niż zwykle.
0: Czekaj, ale to strasznie jest stresujące, że wiesz, to trochę tak jak winda, która jedzie w bok.
1: Otóż to, no. Tak wygląda ten nasz dzisiejszy program, ale to państwa wina. Dzisiaj jelenie, jak się okazuje, czy właściwie lejenie, zrobiły robotę, no i państwo na ten temat... Mówicie między innymi tak.
2: Michał, nie przejmuj się, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Patrz prognozę pogody.
0: No właśnie. Tak, dobra, okej, okay, prawda. Bije się w pierś.
1: I tak mówicie?
3: Nie, redaktor Joanno, nie myli to się brudasy.
1: O, podobno.
0: O, proszę bardzo.
1: No. Jeszcze a propos pana Wojtka, którego dzisiaj nie ma w robocie.
4: O, a dzisiaj znowu Wojtka nie ma. A ja chciałem go zapytać o tę urodziny.
5: A chodzi ostatnio do pracy w kratkę jak ty. A może samochód od mechanika odbiera?
4: A może poluje na lejenia?
0: Ja na to stawiam, że po prostu Wojtek poluje na lejenia.
1: A gdybyście państwo nie wiedzieli, to my dzisiaj was pytamy, w co nie wierzysz?
6: Ja nie wierzę w to, że nam ludziom uda się doprowadzić nas do samozagłady, ale wierzę w to, że AI nas wyręczy.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Ty, Poklękowskiego wyręczy AI?
0: W życiu.
1: Nigdy.
0: Gdzie? Co ty?

0: No i przynajmniej wesoło tam macie. Nie jak inne stacje z kijem w życi. Można się pośmiać z rana. No, miłego dnia.
1: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaaauto.pl.
11: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
12: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
11: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
13: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: sterówki, przejęzyczenia, śmieszki, heszki, bo ktoś tam się potknął na trudnym słowie. A dzisiaj przecież dzień bez Stanika. Jak się Ziętara ubrała do pracy? Panowie sprawdzili?
1: Nie musieliśmy sprawdzać, przez ażurową bluzkę wszystko widać.
2: W ogóle, co to za pytanie, czy panowie sprawdzali?
1: A propos panów i staników.
3: Kiedy to dzień bez Stanika nadchodzi, Gniewomirek od rana smutny chodzi, bo jedyni, którzy go świętują, to mężczyźni. Smutek i żal.
1: Prawda to.
2: No ale to w takim razie panowie powinni chodzić w stanikach. Może byłoby panu Gniewomirowi weselej.
1: Panowie powinni w stanikach, a panie, jak się okazuje, lubiłyby bez.
4: O, a propos kwestii dnia bez stanika, no to ja chętnie chodziłabym bez stanika. Niestety mogłoby się to skończyć dla mnie potknięciem o własne piersi.
2: No co, i cwaniaczki, byście mieli takie duże piersi, to byście sobie pochodzili bez stanika, to by wam dopiero było wesoło.
1: Jeszcze słowo otuchy dla Michała.
5: Michaś, nie martw się, te lejenie, co z tobą pracują, zaczynają do pięty dorastają.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Drodzy Państwo, sprawy ważne i ważniejsze, jedną z tych najważniejszych. Oprócz tego, że Michał pojawił się w studio już za moment, raport Deski Rock, jest Rocktoberfest 2026, czyli nasze urodziny.
1: Tak jest i będziemy jeszcze kogoś oczywiście zapraszać na nasze urodziny. Głosówki w Messengerze też mile widziane.
0: Tak jest, to jest właśnie ta szansa dla Was, drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę na głosóweczkę, Wasze największe rock'n'rollowe przeżycie, nie musi być muzyczne, minionego roku czekamy.
1: Mi się podoba w ogóle hasło, macie ochotę na głosóweczkę?
0: Piszcie.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werbał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy? Mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność rozmawiam z Marcinem Mellerem.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy wczorajszej związanej z aktami przemocy w placówkach i też falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju oraz ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier.
7: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
6: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że wczoraj lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli. W placówkach zatrzymano ponad 130 osób.
5: To jest raport.
6: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, a jeden z nich zatonął, poinformował dziś premier Rumen Radew, na którego powołał się portal Euronews. Szef rządu w Sofii nie podał, kto przeprowadził atak, ani na jaką banderę, pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: SK Rock Sport.
6: Wraca piłkarska Liga Mistrzów. W drugiej kolejce hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Davidowicz Fokinia. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien się rozpocząć około godziny 14:00.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
8: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Trzeba przyznać, że zapraszamy Was na nasze na urodziny 22 października i Państwo naprawdę chcecie do nas przyjść. Mało tego, chcecie do nas przyjść całymi rodzinami.
2: Cześć SK Rock. Bardzo ja w sprawie biletu bardzo bym chciała je wygrać i chyba mi się należą, bo ciągle się Wam nagrywam. A poza tym bardzo bym chciała pójść na imprezę z mamą.
3: Jak się jest na takich placach zabaw dla dzieci, na przykład jak się dzieci, wiesz, wspinają w Małpim Gaju, albo gdzieś są na jakichś zjeżdżalniach, albo roller coasterach, to tam jest taka przyklejona, albo to jest czasami taki patyczek, taka miarka, że jak dziecko się pod nią mieści, to wejść nie może, a jak jest wyższe niż, to wtedy może brać udział w tego typu atrakcjach.
1: Matko, ale żeś popisał tę sytuację.
3: No u nas będzie przyklejone bardzo nisko po prostu.
1: Coś w tym jest, tak? Więc ponieważ wygrywasz dużo głosówek, bierz mamę pod pachę i przybywaj.
3: Mamy załatwione Rocktoberfest 2026. Przypomnijmy, w jakim klubie?
1: Progresji.
3: O, dziękuję.
1: Progresji.
3: Zapraszamy. Już 22 października bawimy się w warszawskiej progresji.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Panie Pascalon,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Reklama.

0: że mi żona ugotuje dzisiaj obiad, że wrócę do domu i nie będzie korków, że nie będzie padało, że co tam jeszcze, że wakacje będą trwały dłużej niż 2 miesiące. To są te wszystkie rzeczy, w które nie wierzę.
1: No, twoje wakacje trwają 2 miesiące, to powiem ci, szczęśliwy jesteś.
0: Moje nie, ale tych smarków tak.
1: Dla smarków tak, ja wiem, to jest chyba ten jedyny moment, kiedy ja smarkom zazdroszczę, wtedy, kiedy się zaczynają wakacje, bo tak normalnie w ciągu roku, że muszą chodzić do szkoły, to ja zdecydowanie wolę przychodzić tutaj na 6 rano do pracy i nigdy nie wiesz, co ci się przydarzy.
0: Otóż to, drodzy państwo, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sceptyków, a sceptyk to jest ktoś, kto jest nieufny, powątpiewa, często mówi wątpię w to i może czerpać przyjemność z podważania czyichś stwierdzeń.
1: Naprawdę, taki tak sceptyk robi, że czerpie przyjemność z podważania cudzych stwierdzeń, takich jak my, żeśmy podważali sprawy istnienia lejenia?
0: Otóż to, my czerpiemy przyjemność z tego, że Michał od czasu do czasu wpada przeczytać nam tutaj raport Westerok między godziną 6 a 9. Zresztą nie będziemy o tym mówić my, bo wy wiecie to najlepiej.
2: Tylko u nas od poniedziałku do piątku, od 7 do 9, co 30 minut, bądź czujny, nie przegap, lapsusy językowe by Michał Poklękowski.
3: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Telefony rozłączone, messengery zamknięte, to oznacza koniec roboty.
1: Mnie naprawdę bardzo bawi, jak ja do nas piszę sobie Rajewicz i tak, jak pięknie za oknem, a nie czekaj, to obrazek na ścianie.
0: To Jaro sobie Rajewicz. Już za momencik, zapraszamy.
1: Za chwileczkę, już za momencik, a my sobie tuptamy ze studia teraz.
0: Bo tak. Lepiej już było. No.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7. Autopromocja.
1: Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
6: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
8: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
9: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
10: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
9: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
11: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
12: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
13: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
12: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
1: Reklama.
14: O pilne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach apeluje Akcja Uczniowska. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni w Polsce.
15: SK Rock. Raport.
14: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja uczniowska apeluje o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ostatnie ataki nożowników w placówkach oświatowych. Młodzi przedstawili 4 postulaty, które mają pomóc uczniom i nauczycielom poczuć się bezpiecznie. I o tym Krzysztof Płowecki.
16: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
17: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
16: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
15: To jest raport.
14: Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, z którymi dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki jasno wskazują na to, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
18: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
19: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, no może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
18: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
14: Telefon zaufania działa w Polsce, przypomnę, od 2008 roku.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Z Poznania do Kołobrzegu na piechotę. Kacper Baczyński z Fundacji Supersprawni chce w ten sposób zebrać brakujące pieniądze na nową siedzibę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Idzie w różowej sukience, wcielając się tym samym w postać Grażynki.
20: Prywatnie jestem aktorem, amatorem, gram tam w kilku serialach. Wyszedłem z propozycją, że może coś odegram. Tak na początku było, że a może perukę założyć. Jak założyłem perukę, to później doszły okulary, doszła spódnica. No i tak powstała taka, oczywiście nie ujmując żadnej Grażynie, powstała taka typowa Grażyna.
14: Przez kilka ostatnich miesięcy pan Kasper z pomocą fundacji remontował budynek przedszkola.
20: Staramy się pomóc każdemu na tyle, ile my umiemy, na tyle, ile umie nasza kadra wykwalifikowana, no bo wiadomo, to są specjaliści w tej dziedzinie. Także no, jesteśmy w stanie pomóc, no można powiedzieć, że każdemu. Nikogo nie zostawimy bez opieki.
14: Pan Kasper planuje, że jego wędrówka nad morze potrwa do piątku.
21: Pogoda.
14: Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach. W pozostałych chmury na przemian ze słońcem i przelotny deszcz. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 16.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
22: Różne rzeczy Państwu opowiadam. O różnych klientach, w sensie bohaterach. W tej godzinie na przykład będę opowiadać, że gościu, który lubi kolor czerwony, i o gościu, któremu w śpiewaniu i występowaniu na żywo nie przeszkodziła na przykład złamana ręka. Mam nadzieję, że Państwa to zachęciło, by usiąść wygodnie albo w biegu, ale jednak posłuchać kultowych historii. Dzień dobry!

0: żartowałem pisząc do poranka, że piękny widok za oknem. No jest pięknie, bo jest biało kompletnie, przynajmniej u mnie w Poznaniu straszna mgła. Znaczy piękna mgła, a u Państwa jak tam z pogodą? Taka prawdziwa jesień, prawda? Choć dopiero 13 dzień października, jeszcze by się chciało trochę tej złotej. Dobrze, miały być kultowe historie. Panie Jaro, dobrzego, spokojnie. Miałem mówić o czerwonym gościu, znaczy gościu lubiącym czerwony kolor i o tym, któremu nie przeszkadzała nawet złamana ręka w koncertowaniu. Od czego zacząć? A zacznijmy od tego czerwonego.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: The Red Rocker. Kojarzą Państwo taki pseudonim? Sammy Hagar, czyli ten drugi wokalista zespołu Van Halen, ma dzisiaj urodziny. Uwaga, proszę się mocno trzymać, urodziny 79. Jak to zleciało. No i jak zwykle w październiku przy okazji swoich urodzin gra Birthday Bash, serię swoich słynnych corocznych koncertów urodzinowych w klubie o nazwie, która, jeżeli Państwo słuchali wcześniej kultowych historii, powinna Państwu coś powiedzieć. Cabo Wabo, kantina. Cabo Wabo to był taki napój, którego współwłaścicielem marki był właśnie Sammy Hagar, ale sprzedał prawa do marki za 70 parę milionów dolarów i wtedy się śmiałem, że na emeryturę mu raczej starczy. W tym roku w Meksyku, bo to w Meksyku jest ta miejscówka, na scenie dołączają do niego goście, pojawił się na przykład Jerry Cantrell z Alice in Chains. Setlista koncertowa jest zawsze co roku bardzo ciekawa. W tym roku dominują kawałki z czasów grupy Montrose, jego także solowe. Trochę chcę odpocząć od tych kawałków, które grał z zespołem Van Halen. Jak sam mówił, jest już zmęczony łatką gościa z Van Halen. W roku 2027 raczej ma odpocząć od koncertowania. Mówi, no trochę już jestem stary, mam prawie 80, więc będę tylko sporadycznie pojawiał się na scenie i my to absolutnie rozumiemy. Panie Sammy, wszystkiego najlepszego. When It's Love. To jego głos pojawia się w tej piosence wspomnianego wcześniej zespołu Van Halen.

0: z drugiej płyty Manamu. O, nie rób tyle hałasu. Rok 82, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie płyta oczywiście, która ukazywała się w stanie wojennym. Manam. A co przed nami? Między innymi opowieść o tej złamanej ręce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalon,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
15: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
7: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

0: Harley Talks zespołu AC/DC. A teraz historię, którą bardzo lubię, mimo że to opowieść o nieżyjącym już Chesterze Bennington'ie, ale pokazując, jak bardzo zależało mu na tym, by być z fanami, że docenia tych, którzy przyjechali z daleka, wydali swoje pieniądze, by zobaczyć jego Linkin Park. Koncert, który miał miejsce 13 października 2007 roku w Melbourne w Australii. W czasie występu Chester próbował zeskoczyć ze znajdującego się na scenie podestu, no i jego stopa utknęła w tym podeście, upadł do tyłu na wyprostowaną rękę, na otwartą dłoń, no i złamał kość w nadgarstku. Ból był ponoć przepotężny, ale Chester odmówił przerwania koncertu, gdy reszta zespołu raczej chciała to zrobić. On chciał stwierdzić i powiedzieć takie słowa: ręka i tak będzie złamana po koncercie, więc równie dobrze można dokończyć show. Zrobiono jedynie krótką przerwę techniczną, był instrumentalny jam, w czasie której usztywniono rękę Chestera, podano mu lód i środki przeciwbólowe, a potem Bennington wrócił na scenę i zaśpiewał pełny 90-minutowy set. Potem był ostry dyżur i dalsze koncerty, bo zespół nie odwołał kolejnych koncertów, a miał wtedy co koncertować. Był na trasie w Chinach, Japonii czy Singapurze. Blur It Out, Linkin Park.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: Kto miał w przeszłości kontakt, a wy państwo zakładam, że mieliście, z kasetami magnetofonowymi, ten doskonale może kojarzyć, cóż może oznaczać tytuł tej piosenki, Erase and Rewind. To z czasów, gdy kasety rządziły bezapelacyjnie na rynku. The Cardigans. Państwa wspomnienia rock'n'rollowe, rockowe z tego roku, a może jakieś starsze? Zapraszam serdecznie, roktoberfest.sk.pl. Zbieramy Państwa wspomnienia, Państwa historię i zapraszamy na nasze urodziny. Już 22 urodziny ski rok, które 22 października dziać się będą na Państwa oczach w klubie nazwie Progresja w Warszawie. Przypominam, że do 12 telefon, który do Państwa dzwoni, będzie miał dwie cyfry na początku. 6 i 1, bo będę dzwonić z poznańskiego studia. To tak na wszelki wypadek, gdyby na wyświetlaczu pojawił się numer, którego Państwo mogą nie kojarzyć. Czas na raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
4: Poleca SK Rock.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Inteligentne technologie. Ponadczasowy design. I nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Reklama. W Berlinie policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Katowicach, jednak od tego zaczynamy. Nie żyją 4 osoby. Dziś po godzinie 7 służby dostały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia, który znajdował się przy balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły. Policjanci, by wejść do mieszkania, musieli najpierw odłowić agresywnego psa.
10: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
8: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób.
11: To jest raport.
8: W berlińskiej dzielnicy Spandau policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu, poinformował dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Donoszą o tym włoskie media. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
13: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
4: SK Rock Biznes.
8: Międzynarodowy Fundusz Walutowy nieznacznie podniósł prognozę wzrostu globalnej gospodarki na 2026 do 3,1%, szacując, że w przyszłym roku przyspieszy ona do 3,4%. Według analiz MFW inwestycje w sztuczną inteligencję łagodzą negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy. A ceny gazu w Europie wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2022. Magazyny gazu w Europie są bardziej puste niż zwykle o tej porze roku, informacja. informują maklerzy. 64% respondentów wymieniło wyższe wynagrodzenie jako główną motywację zmiany pracodawcy, a 21% wskazało na atrakcyjniejsze benefity. Tak wynika z raportu Manpower. Jednocześnie 17% badanych zadeklarowało, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy. I jeszcze ceny walut. 3,86 to cena za dolara, za euro płacimy 4,36 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,09 zł.
13: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
4: Pogoda.
8: Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach, pozostałe chmury na przemian ze słońcem i może przelotnie popadać. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 16.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
4: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie.
14: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
15: Jeśli chodzi o pogodę, to w północnej i południowej Wielkopolsce dzisiaj było skrobanie szyby, a u Państwa słyszałem, że już taka druga noc w niektórych miejscach w Polsce. No ale nie będziemy teraz mówić o pogodzie, tylko o kultowych historiach. Październik to czas, kiedy ogłaszane są Nagrody Nobla. W pierwszy albo drugi czwartek października ogłaszana jest osoba, która wygrywa literacką Nagrodę Nobla. Pamiętacie, jak 10 lat temu wygrał ją pewien muzyk? O tym opowiem w tej godzinie.

0: Black Hole Sun, a wcześniej Never Tear Us Apart, zespół In Excess z płyty Kick, ich szóstego albumu wydanego w październiku roku 87. Kilka dni była rocznica temu, 39. od wydania tej płyty. A jeszcze przed In Excess był Fade No More i Epic, czyli pierwszy singiel z nowym wtedy wokalistą Mike'em Patonem w roli głównej. Dziś wieczorem po 21 w audycji To Był Dobry Rok też się pojawi Fade No More, ale z tym wcześniejszym wokalistą, tym można powiedzieć pierwszym, Chuckiem Mosleyem. Jaki będzie powód? No smutny, bo dzisiaj będziemy mówić o zmarłych, ale jeszcze Państwu zdążę opowiedzieć dlaczego. Teraz 10.21 i o tym Noblu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tak jak wspominałem, tradycyjnie laureata, nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla ogłaszane jest w pierwszy lub drugi czwartek października. O 13. W tym roku był to drugi czwartek, no i pamiętają Państwo zdjęcie tej laureatki, która odbiera telefon u siebie w chacie w Reykjaviku i się dziwi. Kiedy 10 lat temu ogłoszono, że laureatem jest Bob Dylan, świat się ucieszył, przez media przeszła fala przychylnych komentarzy, ale laureat nie dał znaku życia. Nie odbierał telefonów. Dzień, tydzień, dwa, aż Szwedzka Akademia ogłosiła, że rezygnuje z prób skontaktowania się z nim. Dopiero wtedy Bart się odezwał, tłumacząc swoje milczenie niewiarą w prawdziwość informacji o przyznaniu mu nagrody. No faktycznie, trąbiły o tym serwisy informacyjne wszystkich największych telewizji, a on nie wierzył. Kiedy odebrał to wyróżnienie? Pół roku później, kiedy w Prima Aprilis, w hotelu położonym w pobliżu centrum kongresowego, akurat w Sztokholmie, gdzie miał wystąpić, przyjął ubrany, no nieadekwatnie do sytuacji, nagrodę. Jakby to łaskawie zrobił. I to było dokładnie 10 lat temu, kiedy ogłoszano, że Bob jest laureatem nagrody.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Dostałem zgłoszenie, w którym napisane jest trochę dramatycznie. Dajcie szansę nie tylko warszawiakom. Marek, kto mi gra? I to już ustaliliśmy poza anteną. Jako nie warszawiak, jak najbardziej jestem otwarty na wszystkich słuchaczy, którzy muszą do tej Warszawy i chcą przede wszystkim dojechać. Piszesz, że z odległego wschodu, ale tak odległego, że mam powiedzieć, nie wiem, zdrastwuj ty je, czy bardziej...
2: Nie. To są Siedlce, 100 kilometrów od Warszawy.
1: Co to za odległy wschód, mój drogi?
2: Odległy? To ci powiem, żeby słuchać was w radio, to tylko i wyłącznie internet. Fale do nas nie dochodzą.
1: Słuchaj, mam takich gości, którzy mają bardzo wysokie anteny. Nie wiem, czy masz chałupę, czy mieszkasz w bloku, ale mam takiego też delikwenta, który mieszka w bloku, ma wysoką antenę na kilka metrów, wiesz, jeszcze jakieś podparcie, linki i tak dalej. Aha. I odbiera nas no, w miejscu, w którym na pewno nie powinno być zasięgu fal UKF, więc dla chcącego...
2: Postawię sobie taką choinę.
1: Rozumiem, że miałbyś warunki, tak?
2: Miałbym, mam chałupę, mam dach.
1: A widzisz, wszystko jest, tylko trzeba chcieć. No dobrze, Marek, napisałeś o przygodzie, która miała być przygodą muzyczną. No. Bardzo w ogóle ciekawa nazwa, Pogon na betonie.
2: Tak, to był festiwal w rytmie Pogo.
1: Kock, miasto, które jako ostatnie chyba zdaje się poddało się w czasie kampanii wrześniowej roku 39, z tego co pamiętam. Widzisz, już ustaliliśmy, że trochę się na tej historii znam, to prawda, studiowałem historię, więc niestety te daty ciągle mi tkwią w głowie i to jest trochę przekleństwo, bo gdziekolwiek nie jadę z rodziną, to mówię, tu w tym 1386 ten tu skręcił w lewo, a 10 lat później skręcił w prawo. I moi tutaj współdomownicy mówią, Jezu, tata, przestań.
2: A ja bym chętnie z tobą jarok popodróżował, wiesz?
1: Kiedyś miałem taką sytuację, że byłem w obozie koncentracyjnym i dzieciom opowiadałem przed tablicą o całym systemie i tak dalej i w pewnym momencie za nami zebrała się grupka ludzi, moja córka do mnie tak łokciem ten, ja się odwracam, tak słucham, to z panem zwiedzamy, nie, ja tylko dzieciom opowiadam. Ale czekaj, ja miałem mówić, tylko ty miałeś mówić, dobra, ten Pogon na betonie w Kocku, no i co tam się dzieje, no?
2: No słuchaj, bojowe nastroje z żoną, bo lubimy takie klimaty, siadamy do auta, jedziemy, no mamy tam kawałek, 70 kilometrów około, no i może z 5 kilometrów poza miastem sprzęgło w aucie, padło w podłogę.
1: O Jezu.
2: No i kurde, koniec jazdy. No i wiesz, z takiego nadmuchanego balonika marzeń zeszło powietrze, trochę nerwówki. Odstawiliśmy auto do zaprzyjaźnionego mechanika. No i następnego dnia, niestety, ale tych wykonawców puszczaliśmy sobie z auta, z głośnika, z radio, naprawiając wysprzęglik i pompkę sprzęgła.
1: Nie pytam o rachunek.
2: Oj, no.
1: Nie pytam, nie, bo to są bolesne sprawy. Dobrze.
2: Tak.
1: Słuchaj, bez kosztów zapraszam ciebie. Oczywiście musisz na benę wydać, nie? Z tych Siedlec musisz...
2: Nie ma jechać. Sprawy.
1: Ale poza tym...
2: Auto sprawdę, dojedzie.
1: I jest już teraz dobra droga chyba, nie? Już zrobiona A2, czy nie?
2: Tak.
1: A to szybciutko dojedzie. Dobrze, Marek, zapraszam serdecznie na nasze urodziny. Gratuluję.
2: Dzięki, Jaro. Będziemy z... kwiatami.
1: Do zobaczyska w takim razie. 22 dzień października. Się będzie działo.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej Ania, dokąd jedziesz?
10: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
9: Opowiadaj!
10: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
11: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight together.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
21: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
20: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
22: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
20: Szczegóły na sprawia.pl.
23: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek Premium Warszawa zaprasza.
24: Reklama.
25: SK Rock Radar.
26: Zapraszam, Michał Prekopowicz. Matt Sorum to perkusista niezwykle doświadczony. Muzyk ma dość pokaźne CV. Wystarczy wspomnieć, że grał w The Cult, w Guns N' Roses czy supergrupie Velvet Revolver. Ostatnio w jednym z wywiadów Sorum został zapytany o to, w którym z tych zespołów występowało mu się najlepiej. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
25: SK Rock Radar.
27: We are Måneskin.
28: I'm Jungwon.
27: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
29: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

Eagle-Eye Cherry, czyli przyrodni brat Nenen Cherry i jego Safe Tonight, czyli ten największy hit, który nagrał dawno temu, bo w latach 90. Ale teraz będzie piosenka jeszcze starsza, z płyty, która, drodzy Państwo, liczy sobie wiosen już 47. Regatta de Blanc, drugi studyjny album zespołu The Police, który wydany był 5 października roku 79. Był to przełomowy krążek w karierze Tria, który jako pierwszy w ich dorobku dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. I wydarzyło się to dokładnie 47 lat temu. Walking on the Moon.

0: Oglądali już Państwo film na Netflixie o Panie Janie? To jest historia, która budzi pewne kontrowersje, szczególnie tymi fragmentami dotyczącymi walki z systemem. No jest o czym tutaj dyskutować, prawda? Ale o muzyce nie ma co, bo jest po prostu wspaniała. Sztuka latania za nami, a przed nami raport Eszki Rock i pan Michał o 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
22: Play. Rozwiązania dla biznesu.
23: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
24: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
23: Ciężka?
24: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
23: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
24: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
23: Chyba kumacji.
25: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
26: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
27: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
2: Reklama.
0: Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcji. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczynka od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Do tej wiadomości będziemy wracać w kolejnych raportach.
3: To jest raport.
0: A w nim kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zaatakowano dwie jednostki. Jedna z nich zatonęła. Trwa akcja ratunkowa. Udało się uratować jednego członka załogi. Drugi statek, płynący pod banderą Malty, został zaatakowany trzema dronami. Rannych zostało 6 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie znajdowało się 15 członków załogi, 7 obywateli Ukrainy, 8 Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii i nie przewoził ładunku. Wcześniej noska transportowała zboże z Ukrainy do Turcji, gdzie dokonała rozładunku, a potem wracała do Mołdawii tą samą trasą. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Sofia zwróciła się do Unii Europejskiej i też NATO o wsparcie w dochodzeniu oraz wezwała rosyjskiego ambasadora. Ataki potępiła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcji. Chodzi o przestępstwo, do którego miało dojść 2 lata temu. Sprawę do prokuratury wniósł jeden z radnych, a samo śledztwo ruszyło już w kwietniu. Wczoraj został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie.
4: Złożył radnemu Rady Miejskiej w Sanoku propozycję korupcyjną, która miała polegać na tym, że w zamian za zatrudnienie radnego w jednej ze sanockich spółek komunalnych, samorządowiec oczekiwał popierania jego działań w głosowaniach rady oraz nakłonienia i pozyskania kolejnego radnego, który również miałby głosować zgodnie z oczekiwaniami podejrzanego.
0: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Matuszewski został zawieszony w obowiązkach. W oświadczeniu odniósł się do sprawy i zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji o zawieszeniu go w czynnościach.
5: Zastosowanie tak daleko idących środków przed jakimkolwiek wyrokiem sądu odbieram jako działanie czysto polityczne. Dokumenty, które posiadam, przekażę pełnomocnikom. Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności.
0: Powiedział burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dodajmy, że na 15 listopada zaplanowano referendum w sprawie jego odwołania.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają intensywne poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczynka od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
6: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
0: Mówi nam Małgorzata Gemczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
7: Pogoda.
0: Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach. W pozostałych chmury na przemian ze słońcem i przelotny deszcz. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam do 16.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
28: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
29: Wspominałem już dzisiaj człowieka, który ma 79 urodziny, czyli samego Hagara z zespołu Van Halen. W tej godzinie będzie o muzyku, który jest jeszcze starszy i z tego co wiem ma się całkiem nieźle. Ma dzisiaj 85 urodziny. O kim będzie mowa? No to się przekonają Państwo już za kilkanaście minut. Najpierw jednak Metallica, Fade to Black.

0: nasz rodak.
1: Z polskimi korzeniami. Bo pani Teresa, czyli mama Jacka White'a, pochodziła z Lubziny koło Ropczyc w województwie podkarpackim. Znaczy od mamy, bo to babcia Jacka White'a emigrowała, zdaje się, do Stanów Zjednoczonych. Czyli taki Polak, no, krótko mówiąc, ze wschodu nasz kolega. Seven Nation Army, The White Stripes.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: A teraz już nie rodak. Człowiek, który od kilku lat, tak przynajmniej twierdzi, jest na emeryturze. 8 lat temu trochę mnie rozbawił Paul Simon, gdy obwieszczał, że kończy karierę, i bo stwierdził, że chciałby przebywać częściej z rodziną. Miał wtedy 77 lat. Ale tak naprawdę Simon przyznawał, że wpływ na decyzję miała śmierć jego gitarzysty i przyjaciela Vincenta Nguini w grudniu roku 2017. Dziś Paul Simon ma urodziny 85.

0: Getting Away with Murder, zespół Papa Roach w SC Rock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam rock'n'rollowo serdecznie, pozdrawiam.
0: Słuchaj, Papa Roach był na antenie. Wiesz, ile lat ma Jacoby Shaddix z zespołu Papa Roach?
2: Strzelam, że 50.
0: Tak mi się wydaje, że w tym roku miał 50. urodziny. I to się pięknie składa, bo mamy tu na antenie jeszcze dwóch dżentelmenów, którzy już mają 50 lat. Jedną osobą jestem ja, a drugą osobą jest pan Tomasz. Dzień dobry, witam, wszystkiego dobrego.
2: Dzień dobry, kudzecie, bardzo nam miło, że to uczciliśmy w tym sezonie grzewczym, za przeproszeniem. Udało się być na, mniej więcej nie liczyłem wszystkiego, ale około 50 koncertów na 50-lecie.
0: Nieźle wymyśliłem.
2: Festiwal to było około 30 koncertów, był Poland Rock. Był jeszcze Rok na Bagnie, był jeszcze festiwal organizowany przez członków Farmellere, czyli Summer Fall Festival, Pogo na plaży, także też dobrze było. Poza tym koncerty klubowe, nie wspomniałem o Nocnym Kochanku oczywiście też, ale nie chciałem.
0: Tomasz, tak. Mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Czy to będzie teraz taka tradycja, że na 60 będzie 60 koncertów, na 70, na 80 i dalej?
2: No chciałbym być pewnie jak Mick Jagger z Rolling Stones, natomiast nie wiadomo jak życie zdrowotne i te sprawy osobiste pozwolą. Natomiast to by pomysł pierwszorazowy, żeby zrobić 50 koncertów na 50-lecie.
0: Na wózku, ale tak, dojadę, to... wnusie kochane. Dojedzie dziadziuś.
2: Dojedzie dziadziuś, tak? Bardzo miło serdecznie, no po prostu niestety no, są takie sprawy jeszcze właśnie około rodzinne. Niestety bardzo chciałem pozwolić moją małżonkę, że to może wszystko jeszcze można wyprostować. Mam dwóch synów, 14-16 lat. 16-latek jeździ po koncertach, ma gitarę, ćwiczy pierwsze riffy, Metaliki, Lady Punk, więc być może coś z tego będzie do grania. Młodszy piłka nożna, natomiast od tylu lat w rock'n'rollu, od 30 lat w festiwalach mniej więcej, prawda?
0: To jest dywersyfikacja, znakomita dochodów. Młody może osiągnąć sukces w muzyce, nie jest to do końca stabilnie, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Ten drugi piłka nożna, czyli stały dochód, krótszy, bo muzyk może zarabiać dłużej. Świetnie się ustawiłeś, mój drogi. Bardzo dobrze. Gratuluję.
2: Znaczy ja chcę się też, będąc może na antenie, podziękować wszystkim przyjaciołom, kolegom, z którym te miłe chwile spędzałem, bo oczywiście się nie jeździ sam memu na koncerty, prawda? Czasem trzeba samemu.
0: Prawda.
2: Ale znaczy, jest to wiara od tylu lat, która się bardziej kruszy, rozpada lub zmieniają się jak gdyby zestawy. Natomiast cały czas trwamy w tym rock'n'rollu i bardzo serdecznie chciałem pozdrowić przyjaciół, kolegów, którzy wiedzą, z kim się bawią.
0: Pan Tomasz przyjeżdża na nasze urodziny. Gratuluję. Zapraszam cię serdecznie. Rocktoberfest za 9 dni. Masz od nas podwójne zaproszenie. Przybijemy piąteczkę. 50 lat. Piękny wiek.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A państwo? Cały czas się mogą zgłaszać, bo jeszcze tych wyjściówek trochę mamy. Rocktoberfest.skrock.pl. Na tej stronie specjalny formularz. Państwo piszą, a my potem odzwaniamy.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
8: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
9: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
8: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
10: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
8: Szczegóły na sprawia.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
19: Poleca SK Rock.
20: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Hej Ania, dokąd jedziesz?
21: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
22: Opowiadaj!
21: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
22: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
23: Reklama.
24: You're listening to Serge Tankian.
25: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Wind of Change zespołu Scorpions. Patrzę sobie teraz na okładkę płyty kompaktowej zespołu U2, okładkę, na której widnieją ruiny pewnego zamku. Zameczku w zasadzie, malutkiego, bo tak naprawdę na okładce wygląda na jakiś wielki, ale to są takie, można powiedzieć, skalne, kamieniste popierdółki, ale piękne. Nazywa to miejsce się Moidrum. Stałem przed tymi ruinami w kwietniu, a więc pół roku temu i widziałem na własne oczy to, co trafiło na okładkę albumu The Unforgettable Fire. Płyty zespołu U2, która ukazywała się w roku 1984 i była pierwszą, która okazała się bestsellerem w Wielkiej Brytanii. Była najchętniej kupowanym albumem dokładnie 42 lata temu. Tytułowe nagranie z tej płyty brzmi tak.

0: mówi ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mam nadzieję, że państwo już się dawno obudzili, no bo ja to raczej nie pomagam w tym budzeniu. Gdybym prowadził program poranny, wszyscy pewnie by spali do tej dziewiątej. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz się dziś usłyszymy w audycji To był dobry rok. Po 21 będziemy wspominać artystów, którzy już nie żyją i odchodzili z tego świata przez paskudną chorobę o nazwie AIDS. Natknęła mnie wczorajsza rocznica śmierci Rickiego Wilsona z zespołu The B-52s i dziś przyjrzymy się, ilu naprawdę znakomitych muzyków żegnało się właśnie po spotkaniu. Najpierw z wirusem HIV, a potem z tym strasznym paskudztwem. Zatem zapraszam wieczorem po 21. Ale teraz mówię już do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, Raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? Było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę Jayku 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Piaseczno Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
9: Reklama.
10: Makabryczna zbrodnia na kieleckim osiedlu. Za chwilę nieoficjalne ustalenia. Kolejny zatrzymany nawoływał do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. W raporcie jesień i skuteczne sposoby na poprawę nastroju.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia naszych reporterów. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. To właśnie po informacji od sąsiadów o ciele mężczyzny na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami.
12: Dwoje dzieci i żona.
13: Tego nie wiemy.
12: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
14: Jako depresja.
12: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
13: Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to z psem chodził zawsze, dzień dobry, dzień dobry.
12: Ale bardzo taki naprawdę.
13: Nie, taki stan jak i tego, porządku gościu.
12: Spożywający alkohol. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
10: Na miejscu tragedii pracują teraz służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Jak słyszymy od Daniela Prokopowicza z prokuratury okręgowej w Kielcach, teraz badane są różne wersje.
15: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia. Najbardziej prawdopodobnie jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli sytuacja, kiedy najpierw dochodzi do zabójstwa trzech osób, a następnie do samobójstwa sprawcy.
10: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar.
11: To jest raport.
10: Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachach na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano około 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany, a do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
10: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Teraz Dolny Śląsk i akcja służb w ogrodzie zoologicznym w Łącznej pod Mieroszowem. 4 osoby zostały zatrzymane. Postępowanie dotyczy m.in. znęcania się nad zwierzętami.
17: Prokurator, kilka grup policji biegli i dokonują przeszukanie i oględzin terenu tego zoo. W zależności od wyników tych czynności będą podejmowane decyzje, czy te zwierzęta będą zabierane, czy nie.
10: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Właściciele zapewniają, że dbają o zwierzęta i mają na to dokumentację.
18: Mamy dokumentację dotyczącą opieki weterynaryjnej i funkcjonowania naszego ogrodu. Jesteśmy gotowi współpracować z właściwymi organami i wyjaśniać wszelkie zastrzeżenia.
10: Mówił Marcin Nowaczyk z Zoo Łączna. Dzisiaj ma zapaść decyzja, czy zwierzęta zostaną odebrane.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Chłodniejsze i krótsze dni oraz mniej słońca. To jesień i jej prawdziwe oblicze. Często wiąże się to ze spadkiem nastroju i tak zwaną jesienną chandrą.
19: Wracamy do szarej rzeczywistości, a umysł nie lubi powrotu z czegoś lepszego na coś gorszego, szczególnie w szybkim tempie, i to powoduje, że czujemy się gorzej niż tak naprawdę powinniśmy się czuć. Na pogodę wpływu nie mamy, możemy sobie natomiast regulować nastrój.
10: Mówi psycholog Łukasz Prysiński. Na sposobów na poprawę nastroju może być wiele.
3: Chodzić na zumbę, ćwiczyć, tańczyć.
9: Zależy kto co lubi, nawet jakaś siłownia.
14: Aktywność przede wszystkim, tak. Dużo ruchu, dużo fajnych, pozytywnych osób wokół siebie.
10: Mówili mieszkańcy Bełchatowa.
20: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
21: Eskarok Biznes.
10: W przeszłym roku polska gospodarka pod względem nominalnego PKB przegoni Szwajcarię. To komentarz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego do prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W tym roku fundusz podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,4%, a na 2027 rok podwyższył o 0,1 punktu procentowego do 2,5%. Policja i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zawarły porozumienie. Cel? Usprawnienie wymiany informacji między instytucjami oraz umożliwienie policjantom wykorzystania laboratoryjnego zaplecza inspekcji w celu zwalczania oszustw żywnościowych. Łatwiejsze planowanie transportu, mniej czynności realizowanych ręcznie, sprawniejsze rozliczenia i lepszy dostęp do informacji o przesyłkach. Takie korzyści ma przynieść wdrożenie nowego systemu zarządzania transportem przesyłek w Poczcie Polskiej. To ważny krok w modernizacji logistyki, poinformowała spółka.
20: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
21: Pogoda.
10: Na zachodzie przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie możliwe słabe opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9 stopni, a ciśnienie 1013 hektopaskali.
22: Pięć minut po 12 w tym momencie, a na tę jesienną handrę oczywiście zalecam muzykę, którą tutaj mamy dla Państwa. Na pewno podziała i to bardzo pozytywnie. Gwarantuję to Państwu. John Jett i Bad Reputation na początek tej godziny, a ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Polecam się do 15 dzisiaj w Esterok.

I want to break free. Queen w ST Rock, wcześniej jeszcze Pijama Porno, nikt tak pięknie nie mówił. No i nie sposób przy tej okazji nie powrócić do tego, co działo się rok temu w warszawskiej progresji podczas naszych 21 wtedy urodzin. To właśnie Grabarz i Pijama Porno byli gwiazdami tego właśnie koncertowego wieczoru. Zagrali dla nas i dla naszych słuchaczy z okazji naszych ubiegłorocznych urodzin. Jak Państwo sobie zajrzą na nasze sociale, to będziecie mogli prześledzić sobie, a właściwie przypomnieć sobie albo zobaczyć, jak to wyglądało przed rokiem, ponieważ tam właśnie zamieszczamy tak na bieżąco te wspomnienia ubiegłoroczne, to tak, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby pojawić się i w tym roku, a może i nowe osoby, które do tej pory jeszcze nie były na naszych urodzinach, żeby też dołączyły się do tego wielkiego świętowania, bo to jest temat numer jeden w tym miesiącu, Rocktoberfest, świętujemy 22 urodziny Eski Rock, no i w przyszły czwartek, nie ten najbliższy, ale 22 października będziemy świętować nasze kolejne urodziny, a ja oczywiście przed 15 będę miał dla Państwa zaproszenia na ten właśnie urodzinowy wieczór w warszawskiej progresji, także proszę być na nasłuchu, proszę być blisko rady, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie na takie przyjemności. A teraz Within Temptation i Piotr Rogucki. Whole World is Watching w ST Rock.

0: Tak, nie wszyscy wierzyli na początku w ten utwór. Niektórzy z taką sporą dozą rezerwy do niego podchodzili, uważając go za zbyt harcerski. No ale gdyby nie Katarzyna Nosowska i Piotr Banach, którzy postawili właściwie na swoim, no to kto wie, jak potoczyłyby się dalej losy tego utworu, który z czasem stał się jedną z ikon, jednym z hymnów polskiego rocka, śmiało można tak powiedzieć. To był początek lat 90. Utwór powracał jeszcze do nas w 97 i 2024 roku w takiej odnowionej wersji. No i w takich dosyć smutnych okolicznościach, bo to były powodzie w 97 i 2024 roku. No a to był oryginał Hej z pomocą Edyty Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja to już za nami w ST Rock. 25 minut do 13 nam pozostaje. Za chwilę ci, którzy w ubiegłym tygodniu grali koncert w Polsce. To będzie zespół Deep Purple. Oena jeszcze zmieści się nam przed godziną 13.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Hej Ania, dokąd jedziesz?
10: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
9: Opowiadaj!
10: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
11: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
18: Ale że już?
17: No już.
18: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
17: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
18: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
17: No oczywiście.
19: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: Reklama.
27: Eska Rock. Radar.
28: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Marka Piekarczyka zdecydowanie nie da się zamknąć wyłącznie w haśle wokalista TSA. Wystarczy sięgnąć po wywiad Rzekę z jego udziałem, aby się o tym przekonać. Na rynku właśnie pojawiło się wznowienie Zwierzeń Kontestatora, czyli książka, za którą odpowiada dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński. Zresztą panowie pojawią się dzisiaj w kolumnie Zygmunta. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
27: Eskarok Radar.
29: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
30: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
31: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To był Joe Ramon, What's a Wonderful World, już za nami w ST Rock. No a teraz będzie zespół ONA, o którym Grzegorz Skawiński, jeden z założycieli, niedawno mówił, że to, cytuję, kawał mojego życia i już, jak zaznaczył, historii polskiego rocka. Dalej cytat. Bardzo często jestem pytany o reaktywację, czy choćby powrót na jedną transę zespołu, ale myślę, że w obecnym stanie rzeczy jest to mało prawdopodobne. Tak mówił mniej więcej 2 lata temu. Ciekaw jestem, czy od tamtego momentu cokolwiek się zmieniło w tej kwestii. No umówmy się, że ostatnimi czasy trochę tych reaktywacji mieliśmy. Choćby wspomnieć Komę, która może, kto wie, uchyliła lekko furtkę innym artystom do tego typu reaktywacji właśnie. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. ONA, najtrudniej przed nami.

0: Free Fallen. To był Tom Petty w Esther Rock. No już na koniec pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania, a w tej drugiej, po 13, jak wspominałem, będę miał dla Państwa zaproszenia na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny na 22 października. Trochę ponad tydzień pozostaje do naszej urodzinowej imprezy. Liczymy na Państwa obecność. Jeżeli ktoś chciałby się pojawić w progresji, nie w ten czwartek najbliższy, ale w ten kolejny, no to proszę być blisko radia, proszę telefon mieć w pobliżu, bo ja będę odzwaniał do kogoś w tej sprawie już po 13.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
16: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
18: Play. Rozwiązania dla biznesu.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
21: Są zarzuty dla 46-latka, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku. Prezydent Ukrainy gorzko o Zachodzie. W raporcie także kapsuła czasu. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie.
22: SK Rock. Raport.
21: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
23: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
21: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie on przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej.
24: To jest raport.
21: Zełenski, gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet balistycznych uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Wybuchy było słychać w stolicy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ zdementował jednak te doniesienia, zapewniając, że współpraca między Kijowem a Waszyngtonem pozostaje bez zmian. Tragiczny początek sezonu grzewczego i cała seria interwencji strażaków to informacje od służb w Kujawsko-Pomorskiem, które od początku października mają coraz więcej pracy.
25: Raptem kilka dni minęło od tego czasu, kiedy ogłosiliśmy, że wchodzimy w okres ogrzewania naszych mieszkań, a tu okazuje się, że już na koncie mamy 40 interwencji do pożarów w domach i mieszkaniach, no i niestety 2 ofiary śmiertelne. I tak rozpoczął nam się tegoroczny sezon grzewczy. Już wiem, że nie będzie najlepszy.
21: Mówiła Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży w Toruniu. W ubiegłym sezonie w województwie interweniowano ponad 1220 razy w związku z pożarami.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
21: Na urodziny szkoły sadzenie krzewów i przygotowanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie 70. urodzin.
26: Warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, z rozpoznawania gatunków drzew rodzimych.
27: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
28: List z przesłaniem. Czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat i czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
29: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
21: A tematem zajął się Krystian Machalica.
30: Pogoda.
21: Chłodno, pochmurno i deszczowo, do tego poranne mgły. I tak będą wyglądały najbliższe dni. Najchłodniej teraz w Zakopanem 7 stopni, najcieplej i 13 stopni w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu, Gdańsku, a także Szczecinie. 12 w Opolu, Łodzi i Olsztynie, 11 stopni w Kielcach i Lublinie, tyle samo także w Suwałkach. Zachodnia Polska dziś w dobrych nastrojach, natomiast na wschodzie biometr niekorzystny, a tylko w Kielcach neutralny.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: No tak, chłodno, pochmurno i deszczowo i poranne mgły, czyli pogoda z cyklu liryka, epika, kryminał. Tak najkrócej można by to streścić. No ale jesień, 13 października w kalendarzu, nie ma co. 4 minuty po 13, dzień dobry raz jeszcze we wtorek, Michał Cieślik. No i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania. Rozpoczynamy od zespołu Europe. The Final Countdown. Na początek.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Cały czas świętujemy 22. urodziny Enski Rock. Kulminacją tego świętowania będzie, jak już pewnie Państwo wiedzą, ten kolejny czwartek, 22 października, spotykamy się w Progresji na naszym urodzinowym koncercie. Będzie zespół Happy Set. Michał może też tam się pojawi. Cześć, Michale.
2: Cześć, Enski Rock. Cześć, Michale.
1: Michał,
2: bardzo mi miło.
1: Michał bardzo spontanicznie na Messengerze wysłał do nas wiadomość, bo jak się okazuje, historia Enski Rock jest zbieżna, albo może inaczej, bardzo mocno też sklejona z życiorysem córki Michała, zgadza się?
2: Tak, absolutnie. Słuchajcie, to wczoraj mi olśniło, że tak naprawdę w moim życiu urodziły się dwie miłości. 22 lata temu właśnie moja córka Weronika, która wczoraj świętowała swoje 22 urodziny, no i chwilkę wcześniej wy, Eska Roki. I muszę wam powiedzieć, że jak tam moja malutka córeczka urodziła się, taka malutka eseczka, taka mała Eska, to jak zaczęła się drzeć, to po prostu skały pękały. I to musiałem przez całe życie po prostu z wami i z nią przechodzić. Musiałem. Chciałem i chcę nadal przechodzić to życie.
1: Słuchaj, to jest fantastyczna historia.
2: Po prostu kocham cię, córciu, kocham cię, skoro.
1: Wow. Wow, nie wiem, co powiedzieć normalnie, aż wzruszenie odbiera mowę. O, chyba tak się mówi w takich sytuacjach, ale też oczywiście ściskamy jak najmocniej naszą rówieśniczkę Weronikę, twoją córkę, która wczoraj, tak? Dobrze mi się wydaje, obchodziła swoje 22 urodziny.
2: Tak, 12 października. Tak,
1: rocznik jest ten sam, co SK Rock, więc no mam nadzieję, że będziemy wspólnie świętować tę podwójną okazję 22 października, urodziny twojej córki, Weroniki i nasze urodziny, 22. Więc chciałbym też zakomunikować, że dwa zaproszenia na nasze urodziny, domyślam się, dla ciebie i córki, lecą już do ciebie, Michał.
2: Tak jest, absolutnie.
1: No to
2: bardzo
1: liczymy
2: dziękuję
1: na was.
2: Słuchajcie, będziemy pod sceną darli się, tak jak 22 lata temu Weronika, jak się rodziła, a ja ze szczęścia. To będą te same emocje.
1: Słuchaj, no i zobaczymy, czy jej zostało w ogóle ten krzyk, bo to, wiesz, będzie może śpiewać razem z Happy Sadem, który pojawi się na naszych urodzinach.
2: No, to jestem pewien, że przekonacie się o tym sami tam na miejscu.
1: Zespół Happy Sad jest ciut młodszy od nas, bo 20 urodziny świętuje w tym roku, no ale też będą powody do jeszcze większego świętowania i darcia, no generalnie tam, że śpiewania i tak dalej, i tak dalej. Michale, wszystkiego
2: tak
1: dobrego,
2: jest,
1: dzięki
2: tak
1: za życzenia i widzimy się w czwartek 22 października.
2: Najlepsze życzenia dla całej waszej Eski, całej naszej Eski, całej mojej Eski. Wszystkiego dobrego.
1: I pięknie dziękujemy. Ściskamy ciebie i Weronikę oczywiście.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, w ich wersji, to już za nami. No dobrze, tak trochę odmłodziłem ten happy set, ale dobrze, że akurat w tę stronę. Oczywiście, ćwierćwiecze świętują w tym roku, natomiast ich debiutancka płyta Wszystko Jedno, nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, to rówieśniczka Eski Rock, przypadek? Nie sądzę. Też obchodzi w tym roku 22 lata i na pewno z tej płyty happy set zagra w progresji na naszych urodzinach już 22 października w kolejny czwartek, a kolejne zaproszenia na nasze urodziny do zdobycia już po godzinie 14, także tam właśnie odsyłam wszystkich zainteresowanych.
1: Autopromocja. Melina Es Rock.
2: Czy wszystkie stacje metra pełnią, mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
3: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi, stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wygenerowano z AI.

0: Art. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
16: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
15: Ciężka?
16: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
15: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
16: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
15: Chyba kumacji.
17: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Reklama.

twórczość Ladybug może nie obfituje jakoś bardzo w różnego rodzaju ozdobniki. Jest znakomita w swojej prostocie, tak bym to określił. Natomiast film, a i owszem, i nie bez powodu też otrzymał nagrodę w Gdyni na festiwalu za najlepsze efekty wizualne. Tak swoją drogą widzieli Państwo już film Mniej obcy, oparty na życiorysie Jana Borysewicza. Przypomnę, od 7 października, czyli już od prawie tygodnia, można ten film oglądać na jednej z platform streamingowych. Także polecam serdecznie, jeżeli jeszcze ktoś nie miał okazji. A za nami Wademekum Scouta. Zespół Ladybug już za nami w ST Rock. Stąd się jeszcze nam się zmieszczą w tej godzinie, a teraz gramy Beka. Loser.

0: Stąsi w Esce rok. Jak mawiają, ten pociąg się nie zatrzymuje. Ledwie 3 miesiące minęły od premiery tej ostatniej, jak na razie, płyty The Rolling Stones, Hackney Diamonds. A tu proszę bardzo, kilka tygodni temu podobno Mick Jagger widziany był w studiu, gdzie wziął udział w sesji nagraniowej z jednym brytyjskim jazzmanem. No i czekamy na rozwój sytuacji. Zobaczymy, co to przyniesie. Angie i The Rolling Stones na finał kolejnej godziny naszego wtorkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najnowszy raport na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: wszystko, czego dziś chcę.
21: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
22: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
23: Reklama.
24: Planował zamach na premiera i szefa MON. Dziś przesłuchanie 60-latka. W raporcie Bułgaria i 11 osób zaginionych po atakach dronów na dwa statki. Zamówił luksusowy katamaran. Messi dołączył do grona klientów w gdańskiej stoczni.
25: SK Rock. Raport.
24: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
26: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
24: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał zarzuty.
27: To jest raport.
24: Teraz najnowsze informacje z Bułgarii. 5 osób uratowano, a 11 uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym. I jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
28: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki, wybrzeży państw Unii Europejskiej i NATO.
24: Bruksela potępia atak dronów. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Leon XIV jest już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. W takim przypadku szybkie działanie jest kluczowe, zaznacza chirurg onkologiczny profesor Rafał Matkowski.
29: Jeżeli odpowiednio szybko taka zmiana jest wykryta, mamy bardzo dużą możliwość wyleczenia pacjenta. Obserwujemy sobie taką zmianę i zgłaszamy się do lekarza. Tym wyleczenie jest bardziej prawdopodobne i co więcej, metody leczenia, które musimy zastosować, są mniej okaleczające.
24: Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
27: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Na koniec Messi, słynny argentyński piłkarz, zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe, garaż na skuter wodny i 2 silniki. Argentyńczyk dołączył tym samym do grona sportowych gwiazd związanych z polską marką, a wśród których są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
30: SK Rock Biznes.
24: Na początek maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, benzyny 98,801, a oleju napędowego 7 zł 98 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Informował dziś minister energii Miłosz Motyka. I jeszcze dobra informacja dla mieszkańców Ciechanowa. Z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast będą oni mogli otrzymać nawet do 85% dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, pomp ciepła czy przydomowej elektrowni wiatrowej. Wkrótce ruszy nabór wniosków o takie wsparcie.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
30: Pogoda.
24: Jesiennie jest chłodno, pochmurno i deszczowo, w wyższych partiach gór także opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej w kotlinach karpackich, tam od 7 do 9 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Już 5 minut po 14. Proszę, jak ten czas zaiwania w to wtorekowe popołudnie. Ja mówię Państwu dzień dobry po raz trzeci dzisiaj, no i zapraszam na trzecią, ostatnią odsłonę naszego wtorkowego spotkania. Joe Cocker będzie. Billy Talent bardzo jesiennie, bo to będą Fallen Leaves, też się pojawi. Ale tę godzinę rozpoczynamy od Linkin Park. Somewhere I Belong. Jako pierwszy w tej godzinie. Proszę bardzo.

0: padał ty.
1: Pada? U państwa? Poza mną? Za moimi oknami sucho. Cały czas. Ale spokojniej do nas dojdzie. A pani Magda, to w jakiej sprawie?
2: No to skoro zapraszacie starych, chociaż to bardzo brzydko brzmi, słuchaczy, którzy już byli na Rocktoberfeście, to jestem ja i zapraszacie nowych. To byłaby na przykład moja córka, która jak usłyszała, że po raz kolejny wygrałam bilety, powiedziała: mamo, czy tym razem weźmiesz mnie, a nie tatę? Niestety nie mam dla niej biletu, ale jakby się dało coś zrobić, to byłabym bardzo wdzięczna.
1: No, pani Magdo, może się da coś zrobić? Pomyślimy. Ja już sobie wyobrażam te oczy córki. Wybierz mnie. No dobra, to nowych też zapraszamy na Rocktoberfest. Nie starych, tylko stałych bywalców zapraszamy, bo takich osób jest sporo, ale nowe twarze też chętnie zobaczymy i ugościmy na naszych 22 urodzinach. No dobra, pani Magdo, zabiera pani też córkę na Rocktoberfest.
3: Rocktoberfest 2026.
1: A my spotykamy się 22 października w warszawskiej Progresji, żeby świętować 22 urodzinański rok. To przyszły czwartek, a to już Fallen Leaves. Byli talent, oni też kiedyś grali na Rocktoberfeście.

0: Turn the Page i Metallica w Esterok. Za 26 minut będzie 15. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale właśnie na rynku pojawiło się wznowienie Zwierzeń Kontestatora, czyli książki wywiadu rzeki z Markiem Piekarczykiem, wokalistą zespołu TSA. Fascynująca lektura, ale chyba nikogo o tym nie muszę przekonywać. No a dzisiaj po godzinie 16 pan Marek Piekarczyk będzie gościem u Dawida w kolumnie Zygmunta, więc serdecznie zapraszamy Państwa na tę właśnie rozmowę po godzinie 16 do Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
21: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Reklama.
24: Esta Rock Radar.
25: Zapraszam, Michał Prokopowicz. To był wieczór, który na zawsze zapisał się w historii polskiego rocka. Legendarny koncert Perfektu w sali kongresowej, zagrany zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, po latach wreszcie trafia na winyl. To zapis niezwykłego występu, podczas którego Grzegorz Markowski zdarł na przykład z siebie koszulę. Szczegóły tego wydawnictwa znajdziecie na eskarok.pl.
24: Eskarok Radar.

To był zespół Aerosmith, który jak się okazuje powraca jeszcze w tym roku na dwa kolejne koncerty, które odbędą się 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Na koncertach pojawią się znakomici goście, wśród nich m.in. The Black Crowes, Run DMC, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith z Red Hotów, Duff McKagan i Slash z Gunsów, jeszcze wielu innych. Oj, panowie solidną ekipę zmontowali, już żałuję, że... Chyba mnie tam nie będzie, coś mi się tak wydaje. Dude, looks like a lady. Aerosmith, to za nami w ST Rock. Killersi teraz przed państwem. Mr. Brightside.

0: Był kiedyś taki film, zresztą do dziś uznawany za kultowy. 30 lat kończy w tym roku, choć rocznica polskiej premiery jeszcze przed nami, bo to film, który na ekranach polskich kin pojawił się jesienią 96 roku. A na ścieżce dźwiękowej tego filmu takie właśnie kawałki, jak ten, który zamyka nasze wtorkowe spotkanie Last for Life, Iggy Pop, to oczywiście utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting. No i tak dzisiaj kończymy. Za chwilę będzie 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Za chwilę najnowszy raport, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który po 15 zaprosi na kolumnę Zygmunta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Pewne zwycięstwo.
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
23: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
24: Reklama. SK Rock Warszawa.
25: Tragedia na kieleckim osiedlu i nowe, nieoficjalne ustalenia naszych reporterów. Jutro droższa benzyna. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Protest weterynarzy w Kutnie. Walczą o stabilne zasady finansowania pracy.
26: SK Rock. Raport.
25: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia naszych reporterów po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz synów 16 i 18-latka. Potem popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono wiszące na balkonie. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Nasi reporterzy ustalili też, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o agresji i przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
27: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
28: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
25: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
29: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione. Natomiast myślę, że co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
25: A sekcję zwłok ofiar zaplanowano na jutro.
26: To jest raport.
25: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy, a benzyna 98 będzie kosztować 8,01. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
30: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
25: Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
31: My nie mówimy o jednej sytuacji. Mówimy o ciągłości zdarzeń, która zdarza się od de facto 15 lat. Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
25: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To oni kontrolują m.in. bezpieczeństwo żywności i zwalczają choroby zakaźne zwierząt. W proteście uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
32: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie, na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską. Branża rolno-spożywcza dostarcza budżetowi państwa dużo środków.
25: Dodaje Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Protestujący domagają się również podwyżek i terminowych wypłat w przyszłości.
26: Słuchacie raportu w SC Rock.
25: Niepotrzebne mogą zyskać drugie życie i pomóc w ważnej sprawie. W Szczecinie do końca października trwa zbiórka biustonoszy do recyklingu. Można je przynosić do punktu przy ulicy Piłsudskiego 15.
33: Zbieramy biustonosze za małe, za duże, w różnej kondycji. Często panie pytają, czy to musi być biustonosz kupiony z jakiegoś tam konkretnego sklepu. Nie.
25: Mówi grafiterka Adrianna Sommer, a dochód z akcji wspiera profilaktykę raka piersi oraz edukację.
24: Pogoda.
25: Chłodno, pochmurno i deszczowo, a w Tatrach także opady śniegu. Najchłodniej teraz w Zakopanem 7 stopni, a najcieplej i 14 stopni w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. 13 w Opolu, 12 stopni na termometrach w Łodzi i Krakowie, a 11 w Lublinie, Kielcach i Suwałkach. Biometr na ogół korzystny.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Gruszyńska raportuje.
25: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maniu. Andrzejewski kręci, a ja jestem Zygmunt i kogo witam, kogo goszczę, bo za godzinę ugoszczę panów Piekarczyka i Gnoińskiego, a tymczasem kto jest z nami, można słać głosówki, można dzwonić i pogadać. 691-613-613, zaczynamy. Mówcie co myślicie, Dawid Zygmunt, zapraszam.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Live in it, let die. To Guns N' Roses, Krat USK Rock, Slash na gitarze, a w czerwcu na tej gitarze będzie wywijał na letniej scenie progresji. No a z tych ostatnich ogłoszeń koncertowych warto wspomnieć, że przyjazd do naszego kraju zapowiedział też zespół Nickelback. Grupa na początku lipca przyjedzie do Łodzi. A na Mystyku obok Fade No More także Halloween, a na Poland Rocku Hailstorm. No i ten kalendarz na przyszły rok. Koncertowy kalendarz bardzo, bardzo ładnie nam się zapełnia. No ale zanim się całkiem zapełni, to może powspominajmy ten mijający powoli rok 2026. Przypominam, że za wasze rock'n'rollowe historie rozdajemy zaproszenie na urodziny Eski Rok 20, drugie urodziny, które już w przyszłym tygodniu. Co wam się rock'n'rollowego przytrafiło? Można to napisać na naszej stronie roktober.sk.rok.pl, no ale można też powiedzieć w głosówce na Messengerze albo zadzwonić do studia. Cały czas czekamy na wasze historie. Panie Grabarzu, a pan co nam powie?

0: dobry, panie redaktorze. Wczoraj pan redaktor ubolewał, że świeciło słońce przez chwilę, a później pan zmarł. No to ja chciałem powiedzieć, że wczoraj to ja zdążyłem zmarznąć, pocić się i jeszcze zmoknąć. Natomiast dzisiaj tylko zmarzłem, więc no jakby życzę cierpliwości i pogody ducha. Kłaniam się, pa!
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

0: Bon Jovi w Ester Rock. Living on a Prayer i ten tekst, jest taka interpretacja, że ten tekst opowiada o losach fikcyjnej pary, która jest ze sobą mimo trudności. No, popkultura zna takie przykłady, Kubuś i Prosiaczek, Szrek i Osioł, Kołodziejczak i Rutkowski. Przepraszam za ten przykład, ale ja nie do końca wierzę, że oni istnieją naprawdę. A co się dzieje naprawdę, to wam powie Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
3: To. I państwo na ten temat.
4: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorków.
3: Bardzo dobrze.
2: Wybieracie się do Suwałk?
5: Chwilowo nie.
3: Drodzy państwo,
2: tam zimno. Dzisiaj
3: dzień bez Stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie Stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował. Michał?
5: Rozpiąłem.
2: Poczekaj, pokaż. Nie ma. A ty, Kończo, masz
3: ja?
2: Stanik?
3: Nie mam dzisiaj.
2: Nie masz, nie. Ja zawsze mam, bo ja lubię.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Ester Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny atak na Lwów. Po 14 nad miastem zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechiw. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa nie ma prądu, a w sieci pojawiają się nagrania z kłębami dymu, które unoszą się nad miastem. Na miejscu pracują służby.
6: To jest raport.
7: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
8: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
7: Mówi Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
6: Ester Rock. Sport.
7: Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. Maja Chwalińska pewnie pokonała Egipcjankę Majar Sharif 6-3, 6-2. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie Czeszka Marii Buskowa. Mecz odbędzie się jutro, w środę także polski pojedynek w Wuhan. Na godzinę 5 zaplanowano mecz Igi Świątek i Magdaleny Fręch. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej. W Bełchatowie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego KKS. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
10: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
11: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
10: A, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
11: Oczywiście.
12: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
10: Kim dla ciebie jest ta postać?
13: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
7: A pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: papryczki grają. Papryczki pod języczek, a do łapy zaproszenia na Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodzinerski rok. W przyszłym tygodniu, w czwartek, bawimy się w progresji. Zagrają cztery szmery i happy set. I państwo się dzielą swoimi rock'n'rollowymi przeżyciami. I można to robić na różne sposoby. Można zrobić tak, jak zrobiła to Daria, która zgłosiła się na stronie rocktober.sk.rock.pl i teraz próbuje się do Darii dodzwonić. Ale skoro nie odbiera, to ja jeszcze tylko przypomnę, że można się zgłaszać także na inne sposoby. Można dzwonić do studia, a można też słać głosówki. Wystarczy nam powiedzieć o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu tego roku. A ja tymczasem dzwonię do Darii. To się może źle skończyć? Mam nadzieję, że skończy się dobrze.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
0: Dobrze. Cześć Daria, tu Dawid Zygmunt z Radia SK Rock. Zgłaszałaś się po zaproszenie na Rocktoberfest Party, ale nie odbierasz telefonów, więc chciałem tylko powiedzieć, że następnym razem odbieraj. I bardzo gorąco cię pozdrawiam, życzę ci miłego dnia. Skoro Darii się nie udało, to może jakaś głosówka. Zaglądamy na Messengera, halo, halo.
3: Co mi się trafiło rock'n'rollowego?
0: No, słyszę, że będzie dobrze!
3: Rock'n'rollowego w tym roku?
0: Słuchamy pana.
3: Zygmuntku, ja w tym roku to wpadłem na taki genialny pomysł i w wieku 44 lat zacząłem budować dom.
0: O proszę, poważna sprawa.
3: Nieduży, ale dom.
0: Dom, no tak.
3: W pięknym miejscu. Ja uważam, że to jest chyba najbardziej rock'n'rollowy temat, jaki może być. Mhm. Tak mnie nakręca, trzyma w pionie, cały genialny plan, na razie wszystko idzie tak jak trzeba, także jestem gość.
0: A zaprosi pan na parapetówkę?
3: Nie wiem. Tak mi się wydaje.
0: A mi się wydaje, że ja na pewno zapraszam pana na Rocktoberfest Party.
3: Pozdrawiam.
0: Do zobaczenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
5: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
19: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
2: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Youth of the Nation, The P.O.D. w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A ten zespół w tym roku grał na Poland Rocku. A w przyszłym roku na scenie Hailstorm to pierwsza ogłoszona gwiazda, a do line-upu Mystic Festivalu wskakuje Halloween. To chyba najważniejsza koncertowa informacja dnia. A te poważne informacje, wtorkowe informacje, usłyszycie punktualnie o 16. Plan jest taki. Po 16 goście, o 16 raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie. Mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
8: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
8: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: Trzecia osoba zatrzymana, chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Publikował zdjęcia z nożami. 14-latek trafi do ośrodka wychowawczego. Warto się rejestrować w raporcie Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
2: SKROK. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej kobiecie?
3: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
1: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci zdjęcia z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Teraz najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
4: Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zabezpieczonych zdjęć i filmów odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka. Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
1: Mówi Marta Bajor, rzecznik Policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek.
2: Słuchacie raportu w SCROK.
1: 13 października to w Polsce Dzień Dawcy Szpiku. W naszym kraju zarejestrowanych jest blisko 2,5 miliona takich osób. Choć stawia nas to w europejskiej czołówce, to wciąż potrzebni są wolontariusze. O czym ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
5: Wolontariat to nadzieja dla osób zmagających się przede wszystkim z nowotworami krwi czy chłoniakami. Gdy własny szpik pacjenta przestaje działać prawidłowo lub zostaje wyniszczony przez chemioterapię, wtedy jedyną nadzieją pozostaje znalezienie bliźniaka genetycznego. Swojego bliźniaka, a jednocześnie biorcę, znalazł Karol Hajnas, na co dzień student medycyny.
6: Zaczęło się od rejestracji. 2 miesiące później dostałem telefon, że znaleziono dla mnie potencjalnego biorcę.
5: Najpilniej poszukiwani są obecnie mężczyźni poniżej 30 roku życia. To właśnie oni mają największą szansę stać się realnymi dawcami szpiku. Zarejestrować może się każdy, bez przeciwwskazań medycznych, w wieku od 18 do 60 lat.
1: Szacuje się, że w Polsce diagnoza nowotworu krwi pada średnio co 40 minut.
0: Pogoda.
1: Najbliższe dni chłodne, pochmurne i deszczowe, do tego poranne mgły. Dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro trochę cieplej na zachodzie, będzie maksymalnie 16 stopni, ale w innych regionach na termometrach zaledwie 10. Będzie też więcej chmur, z których popada deszcz. Lokalnie mogą też wystąpić burze, te głównie na Pomorzu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: To jest kolumna Zygmunta w SCROK.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i za chwilę u nas goście Marek Piekarczyk, Leszek Gnoiński, czyli artysta i autor. A jest o czym gadać. Książka o panu Marku, książka o jego życiu ma 650 stron i zaraz na antenie przeczytamy ją całą. Żartuję, ale może państwo zechcą przeczytać po naszej rozmowie. Pięknie zapraszamy. A ja kłaniam się, pozdrawiam i zapraszam do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: 7 po 16. Czas na zapowiadanych gości w kolumnie.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Lotów. Ta książka ukazała się w roku 2014. Od kilku lat była niedostępna w sprzedaży i w końcu dostaliśmy wznowienie. I z tej okazji są z nami pan Marek Piekarczyk i pan Leszek Gnoiński. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Dzień dobry. Zwierzenia Kontestatora, 650 stron. To sobie panowie nieźle pogadali.
3: Więcej było gadania, ale mniej drukowania.
0: Panie Leszku, nie ma pan wrażenia, że to nie jest książka o życiu Marka Piekarczyka, tylko o życiach Marka Piekarczyka?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Masz rację. To jest książka o życiach, bo tam jest tych żyć bardzo dużo. Od tego hipisa bochnińskiego poprzez gwiazdę rocka lat 80. Jezusa po jurora i kucharza i no i co tam jeszcze jest. No.
0: Zacznijmy może od pana Marka artysty. Panie Marku,
3: tak.
0: Jest pan z nami?
3: Jestem z wami zawsze.
0: A czy to prawda, że nie zostałby pan artystą, gdyby nie kobieta?
3: No jakby mnie nie rzuciła ta moja pierwsza, największa miłość, to byłby magazynier w Hucie Lenina.
0: Krysia. Zostawiła pana. Tak, zrywał pan na niej kwiaty. Spotykał się przy kościele. A ona powiedziała, napisała, że pana nie kocha.
3: Tak, no. Kobiety są nieprzewidywalne. Ale jak się mnie kiedyś pani Nina Tarjentiew spytała, czy bo ja tak lubię kobiet, panie Marku, pan tak kobiety szanuje bardzo i uwielbia, czy one mają jakieś wady? Ja mówię, przepraszam, jedno. Czasem się nie chcą wyprowadzić.
0: Byłem nieszczęśliwy, zamknąłem się w sobie, zacząłem malować, grać na gitarze, powoli stawałem się artystą. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś powiedział, ale ja chciałem powiedzieć, pani Krystyno, bardzo dziękuję.
3: Ja też dziękuję, czasami nawet dawałem jej kwiaty w rocznicę.
0: Marek Piekarczyk, ale to nie tylko artysta.
3: Ona mieszka w Chicago teraz.
0: Macie kontakt?
3: No ja sobie byłem tam na koncertach. Chodziła tam po garderobach i mówiła, że ze mną stosunek straciła. Teraz to się wszystkie chwalą.
0: Jako dżentelmen nie będę drążył tego tematu.
3: Ja też.
0: Marek Piekarczyk, to nie tylko artysta, to nie tylko heavy metal, TSA, ale to też dekorator w Domu Kultury, pomocnik magazyniera. Poza tym umie pan szpachlować, malował pan mieszkania u amerykańskiego Niemca, a nawet dekorował choinki. Która ta profesja poza muzyczna podobała się panu najbardziej?
3: Ceramika. Jestem ceramikiem przede wszystkim. Najbardziej lubię i najwięcej wiem na ten temat. I projektowanie opraw brylantów. No,

0: Panie Marku?
1: Nie no, 13 godzin, 3 choinki. Myślałem, że mi pękną plecy.
0: Czyli choinek pan nie przystraja?
1: Tam trzeba było zrobić tak, że ubierało się, najpierw lampkę, najpierw się poprawiało choinkę taką zmiędoloną, to się nazywa shaping, a potem się zakładało lampki. I jak jeden sznurek miał 200 lampek, to nie były LED-owe tak jak teraz, tylko takie, że ruszyłeś, już wyłączało się wszystko. I jak nie działało 200 lampek, to była taka czarna dziura, taka. Czyli ile tych lampek było tam.
2: Jakie wysokości były te choinki?
1: I ta choinka musiała się obracać do kogoś. Cały czas, bo ludzie zdejmowali te zabawki z metkami, szli do kasy i brali, kupowali je. Straszna
0: praca. O czymś takim, jak miałbym dość świąt.
1: Z tej strony 70 telewizorów z grami, te takie skaczące, kaczorki jakieś, a tam kolejki, które jingle bell i kiwające się te Mikołaje, i ten tych głośników wzywali się pracownicy, a ja muzyk, nie? Można dostać szału, dobra. Ale zarobiłem dużo.
0: Wytłumaczył mi pan to, panie Marku. Dlaczego nie przystraje pan choinek? Ale mój redakcyjny kolega Michał wspominał, że wysyła pan SMS-y. Życzenia na święta SMS-em co roku.
1: Zawsze życzę dobrze ludziom.
0: Panie Leszku, dostaje pan życzenia od pana Marka?
2: Tak, zawsze. Oczywiście, że tak.
1: No kiedyś wysłałem też takim ludziom, co mi zrobili dach. Robili blaszane dachy. I potem potrzebowałem natychmiast naprawić, coś tam się rozwaliło strasznie. Mówi, jest pan jedynym moim klientem, który mi życzenia świąteczne. Natychmiast jedziemy do pana. Wysyła mi pan zawsze życzenia.
0: No dostać, panie Marku, życzenia od Jezusa, bo pan, panie Marku, był Jezusem. Grał pan przez długie lata w spektaklu Jesus Christ Superstar. Jak to było być Jezusem w Polsce?
1: Wiesz co, Jezusa się nie da zagrać. Trzeba oszaleć troszkę. Ale przede wszystkim trzeba się przygotować. To była komuna głęboka jeszcze, pełna oszustw różnych i prowokacji religijnych. Nawet chodziły plotki, że sataniści niszczą Jezusa w jakimś musicalu. Musiał być biskup, nie? I kardynał nawet przyjechał, żeby ocenzurować i wysłać list do wszystkich proboszczów, że to nie jest sataniczne. A ja się przygotowałem z Pisma Świętego, z apokryfów, z ikonografii, te gesty takie Jezusa różne. I naprawdę poważnie to potraktowałem, bo to była jakby... To było takie, że jakbym to zagrał źle w rokoperze, która została napisana dla Judasza, bo to są... Cały czas jest Judasz bohaterem i Jezus by wyszedł blado, jakoś nieprzekonująco, a to Judasz, który był znakomitym aktorem, Pieczyński niejaki, by zginął.
0: Ale musiał pan wyjść przekonująco.
1: To było przegrane by było.
0: Podobno ludzie się do pana modlili.
1: Zresztą tam próbowali różne takie. Na przykład Finlandia graliśmy, śpiewałem po polsku Getsemani, cały rok operę śpiewałem po polsku. To po Getsemani cisza, 10 minut i płakali. Słyszałem, jak chlipią. Chociaż śpiewałem po polsku. I na ulicy mnie zaczepiały babcie w Finlandii w kotce, no. W Leningradzie co się działo, jest.
0: Panie Marku, no ja mam ochotę nie tylko zapłakać, ale też zaśpiewać. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Ale może niech pan Marek teraz
1: nie, no
0: zaśpiewa.
1: Tak źle nie było. Ale jednak było coś. Te 500 razy na krzyżu różne dziwne myśli. Poza tym musiałem być czujny, bo tam w tej wersji amerykańskiej to baptysta napisał tekst. Czyli tam to wino to mogłaby być moja krew.
0: Panie Marku, zaraz jeszcze o tym pogadamy, a tymczasem no, TSA.
1: Jestem bezczelny, ja zmieniam.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Opowieść o dzieciństwie, o dorastaniu, buncie, zwykłym życiu i niezwykłej karierze. Ta książka doczekała się wznowienia. Z tej okazji jest z nami artysta i autor Marek Piekarczyk, Leszek Gnoiński. Panowie, dzień dobry, witam ponownie.
9: O szybowaniu i lądowaniu.
8: Tak jest.
9: A właśnie. Szybowanie piękne, lądowanie żałosne.
8: Kupił pan te bilety do Krakowa, panie Marku?
9: Lotniczy. Krakowa do Warszawy.
8: Udało się?
9: Jeszcze nie.
8: To może ja o czymś innym. O, to może to pan sobie spróbuje kupić, a ja podziękuję panu Leszkowi. Panie Leszku, to jest pytanie, którego ja nie miałbym śmiałości zadać. Pan zadał. Dlaczego Marek Piekarczyk nosił wąsy?
10: No, dla mnie to było bardzo dziwne.
8: Prawda? A to jest niesamowite. Panie Marku, dlaczego pan nosił wąsy? To jest dość prozaiczne.
9: Tak?
8: No?
9: No jak to? Wszyscy mieli wąsy wtedy.
8: Pan chciał wyglądać dojrzalej?
9: A nie, chyba nie. Chyba tak. To jest chyba z tego związane, że mój brat, jak miałem tam kilka lat, mi walnął mnie piłą do cięcia drewna i mi rozwalił wargę. Mam bliznę tu taką i miałem wygląd okrutny. Znaczy, ta blizna dodawała mi takiego czegoś takiego.
8: No.
9: No, a już teraz nie widać tego, nie?
8: Panie
10: Leszku? No, nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale...
9: To było dziwne,
10: dlatego że wąsy, oczywiście, no, wąsaczy było wtedy w Polsce mnóstwo, chociażby Lech Wałęsa był wąsaczem, ale wśród muzyków tych wąsaczy nie było. Więc to było dla mnie zawsze dziwne, szczególnie metalowcy, długie włosy, ale wąsów, no nie, no ewentualnie zarost, większy, brody, coś
9: takiego.
10: Ale
9: to było wtedy.
10: No
9: to było
10: dobrze,
9: wtedy.
10: No ale to wtedy ja mówię o tamtych czasach. Teraz
9: wszyscy
10: metalowcy przecież już są łysi, więc oni sobie zapuszczają więcej, bo tam tutaj nie mają na głowie, ale mają tutaj na brodzie na przykład.
8: Czy ja powinienem zapuścić sobie wąsy, żeby wyglądać dojrzale?
9: Nie.
10: Nie, w żadnym wypadku.
9: Nie musisz wyglądać dojrzale, to jest gówno.
8: Ale panie Marku, bo ja za trochę ponad rok kończę 40 lat. Ja nie wyglądam jak Stefan Karwowski.
9: Świetny, młody chłopak jesteś.
10: Nie, no ty, ja myślałem, że ty masz kurczę za 25, no.
8: Cieszę się, że panowie przyszli.
9: Słuchaj, powiem ci tak.
10: Serio 40 lat?
9: Tak, jest taka fajna,
10: ja właśnie 60 lat.
8: Naprawdę?
10: Tak.
8: W ogóle panowie nie wyglądają.
10: Właśnie, bo to jest coś takiego, że...
9: Ja mam 75. Pokolenia...
11: Gdzie 75?
9: No.
11: Bo pan ma wąsy.
9: Nie, tak mam zarost. Nie, no zarost,
10: ja też mam zarość. Tak,
11: młodzi ludzie, nie. Dzisiaj w kolumnie Zygmunta. Zmieńmy temat, bo jest za miło.
9: No dawaj.
11: Miałeś jakiś nauk? Pyta w książce pan Leszek. Marek Piekarczyk odpowiada. Papierosy paliłem, nawet 60 dziennie. Nie mogłem pójść do toalety bez papierosa. Miałem krótkie stosunki seksualne, bo chciałem zajarać.
9: Tak. Ale to tak zwalałem, bo to byłem mało lat napalony i miałem dlatego przedwczesne wytryski, no.
11: Jaki to był okropny nauk, panie Marku, tak, do tego zmierzam.
9: Straszny. Ja chciałem to rzucić i dwa razy rzuciłem, miałem zapaść. Za każdym razem, dopiero za drugim razem lekarz domyślił się, że to chodziło o palenie. I mi powiedział, że mam rzucać przez 3 miesiące. I pamiętam, że zacząłem w Nowym Jorku. Urszula, którą się wtedy bardzo przyjaźniłem tam, w Nowym Jorku, paliła IF Ultra Light. Taki już nie ma nic słabszego na świecie. Słabsze to jest tylko koci ogon. No i ono paliło takie ze złotym ustnikiem. Ja mówię, co za... Bo wiesz, jak ja palę, nie wezmę 4 naraz, nie? A to mogę codziennie palić. I tak nie zapalę więcej niż 4 normalne poprzednie papierosy przez cały dzień. Czyli ograniczam nikotynę w ten sposób. Ja też zacząłem takie... Śmiali się ze mnie, że tam jakieś niemęskie pale.
11: Na szczęście pan rzucił.
9: No udało mi się dzięki temu, że wróciłem do Polski, bo tu były plasterki, tam nie ma. Mhm. No i kupiłem sobie plasterki, byłem biedny, ale kupowałem najmocniejsze i kroiłem na 4 części i przyklejałem. Pewnego dnia nagle... Ja już 2 tygodnie nie przyklejałem, zapomniałem o plasterkach. I żyję!
11: I jest pan wolny.
9: No jak się cieszyłem, bo ja nienawidziłem tego palenia, śmierdziało mi.
11: Czyli morał z tej historii jest taki, żeby nie skracać sobie życia i stosunku seksualnego, nie palić.
9: Tak, nie palić.
11: Amen.
9: Tak
11: jest. Panie Leszku, myśli pan, że powstanie film o Marku Piekarczyku?
10: Myślę, że powstanie kiedyś film o Marku Piekarczyku. Myślę, że to jest taka historia,
9: która... Może nie
10: która...
9: o Marku Piekarczyku, zainspirowany, bo ja nie pozwolę na to, żeby o mnie robili film jakiś pieprzony. Tylko, ponieważ jestem kinomanem, wielbicielem dobrych filmów, widziałem najlepsze filmy świata, czasami 3 dziennie oglądałem, na przykład wszystkie Bergmany widziałem, to chciałbym, żeby ten film był, żeby moja postać, moje życie było tylko inspiracją do stworzenia dzieła, które jest naprawdę artystyczne.
11: Panie Marku, ale
9: gdyby
11: miał pan wskazać ze swojego życia jakieś wydarzenie, które w takim filmie musiałoby się znaleźć, to które wydarzenie by pan wskazał?
9: No ta ulica w Ciechanowie, gdzie wszystkie liście naraz spadły na moich oczach. Na długości 2 kilometry.
10: A to było mistyczne.
9: To było mistyczne. Mistyczne. Wracałem w nocy nad ratem, przed wschodem słońca udzielałem się społecznie, bo w Ciechanowie było bardzo dużo dziewcząt, a mało chłopaków. No i wracałem tak tuż przed wschodem słońca, ulica 2 kilometry, na końcu mieliśmy stancję, małe lipki, takie już miały złote liście i ściął je mróz. Pierwszy taki przymrozek poranny i jak pierwszy promień słońca wyszedł, to dmuchnął wiatr i wszystkie naraz spadły na całej ulicy, a ja stałem i aż mi łzy poleciały. I sobie myślę, to jest jakiś znak. Nikt tego nie widział, tylko ja. To ja tu stoję, nikogo nie ma.
11: Ja nie wiem, panie Marku, jak oni to nakręcą, jeśli powstanie taki film, o którym rozmawiamy.
9: Da się.
11: Ale mam nadzieję, że nie.
10: Do tej pory te filmy o muzykach rockowych były dosyć słabe. Przeważnie to bardzo prostacko to podchodzą do tego i myślę, że to będzie pierwszy film, który będzie filmem artystycznym.
11: A widzieli panowie film o Borysowiczu?
9: Nie. Ponieważ jestem wielbicielem totalnym 100 lat samotności Marquesa, chociaż był komunistą, a ja napisał taką książkę, którą ja 3 razy przeczytałem i tak dalej, i te wszystkie opowiadania jego, to tam jest realizm magiczny. To ja bym chciał, żeby takie był... Takie przemieszanie takiej magii z tym realizmem. Ale żeby to było o każdym człowieku. Nie o Piekarczyku, tylko...
10: Tak, to musi być uniwersalne.
9: Żeby każdy się poczuł, że to jest opowieść o nim. Tak samo jak ja śpiewam piosenki i moi fani utożsamiają się, że to jest o nich. Taka jest rola artysty, żeby człowiek, każdy człowiek zobaczył siebie w tym malarstwie, w rzeźbie, w filmie, czy w muzyce, czy w poezji.
10: Siła tej książki też polega na tym, że ludzie się też utożsamiają albo szukają rozwiązań na przykład, czyli często jest tak, ja to też słyszałem z różnych źródeł, że ludzie często mają jakieś problemy i szukają u osób, które lubią, które podziwiają, że mają takie same problemy i to rozwiązuje jakoś te problemy, czy po prostu czytają i zwracają uwagę na pewne
9: albo
10: rzeczy.
9: Albo, że nie są jedyni.
10: Ale, że nie są jedyni,
9: ja na przykład
10: tak.
9: Tego albatrosa, to jest dlatego tu wreszcie się znalazł, bo wcześniej nie mógł, bo jak przeczytałem Baudelaire'a ten albatros, to tam znalazłem coś takiego, odpowiedź na moją wątpliwość jedną, jedyną. Ja nie mam takiej, że tam się oceniam sam, czy coś tam, jaki ja jestem. Ale jednak było to, że nie jestem praktyczny w moim umyśle, że tak inni sobie lepiej radzą niż ja. A tam jest tak, poeta jest jak albatros. Jest księciem przez stworzy, szydzi łucznikom, nie? Ale jak zleci na dół, chodzi po ziemi, to te ogromne skrzydła czynią go niezgrabnym i brzydkim. I ja sobie dopisałem, i kury się śmieją z niego, nawet srają mu na skrzydła. A to oznaczało, ta metafora pokazywała mnie, takiego gościa i tych wszystkich ludzi nadwrażliwców, którzy niekoniecznie muszą być poetami czy tam malarzami, ale są inni, mają taką wrażliwość, że są zagubieni w tym konkretnym świecie, takim na przykład urzędników. Idą do biura, żeby coś załatwić, mają przerąbane, nie mogą w ogóle, oni śmiela ich to wszystko i są tacy niezaradni jak inni. Inni to potrafią nie załatwić, nie? I to była komuna przecież wtedy.
11: Panie Marku, coś tak czuję, że my tu znajdziemy odpowiedź na niejedno pytanie.
9: Tak jest.
11: Dziękuję.
9: Tam są bardzo wiele pytań.
10: Bardzo wiele pytań, bardzo wiele
9: odpowiedzi. I usprawiedliwień, wrażliwości, inności i tego, że nie ma takiej pracy, która jest zła, tylko jest zła jest ta, której nie lubisz, nie kochasz, nie poświęcasz się jej.
11: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Leszek Gnoiński, Marek Piekarczyk, panowie, bardzo tak. Dziękuję.
9: Można kupić tylko na koncertach.
10: Albo na albo stronie internetowej
9: na stronie
10: mojej. Leszekgnoiński.pl.
9: Tak jest.
11: Do pana Leszka na stronę, do pana Marka na koncerty odsyłamy.
9: Tak jest.
12: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: come, my lady, come, come, my lady. I nasza lady od raportów dotarła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: A skoro Ania jest w studiu, to za chwilę raport.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu w jednej z przychodni medycznej w Kołobrzegu. Interweniowała policja.
6: Na miejsce skierowano patrol, a przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Gromadzony jest materiał dowodowy, a policjanci przysłuchują świadków zdarzenia.
5: Mówi rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania policjanci nie ujawniają szczegółów tej sprawy.
4: To jest raport.
5: Paliwo drożeje. Rzecznik rządu przypomina, że prezydent mógł szybciej podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach. Adam Szłapka, komentując rosnące ceny paliw mimo programu CPN, powiedział, że przez opóźnienie w podpisaniu ustawy przez prezydenta stracono 2 miesiące.
7: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
5: Od jutra maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o 5 groszy do 7 zł i 11 groszy za litr. Benzyna 98 podrożeje o 6 groszy, a diesel potanieje o 4 grosze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a piesi stają się mniej widoczni dla kierowców. Dlatego służby przypominają o odblaskach i apelują o ostrożność na drodze.
8: Osoba ubrana w ciemną odzież, bez elementów odblaskowych, może zostać zauważona przez kierującego dopiero z niewielkiej odległości. To znacznie ogranicza czas potrzebny na reakcję i bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
5: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: SK Rock Sport.
5: Na początek Liga Mistrzów i druga kolejka fazy ligowej. Spotkania ruszają o 18.45 i 21.00. W sumie zaplanowano ich 9, a wśród nich Atletico Madryt zmierzy się z Manchester United, Arsenal zagra z Lille, Galatasaray z Barceloną, a Villarreal z Napoli. Hitem w drugiej kolejce będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Jutro w Szanghaju rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. To pierwszy etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Do Chin wyjechała 13-osobowa reprezentacja Polski. W tej dyscyplinie w ostatnich latach biało-czerwoni nie odnosili spektakularnych sukcesów, za wyjątkiem Darii Pikulik, która na igrzyskach w Paryżu zdobyła srebrny medal w wieloboju.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: Nirvana. Nirvana z płyty Nevermind, płyty, która chwilę temu skończyła 35 lat. No ale dwie dwójki to też spoko wiek. 22 lata kończy SK Rock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli nasze urodziny, impreza w progresji. Zagrają cztery szmery i happy set. Za wasze rock'n'rollowe przeżycia oddaję zaproszenia. Przeżyciami można się dzielić na różne sposoby. Na naszej stronie internetowej można zadzwonić do studia albo wysłać głosówkę. I mamy głosówkę od pana Patryka, który odpowiada na pytanie, co zrobił rock'n'rollowego w ostatnim roku. Panie Patryku.
2: Czołem, Zygmuncie.
0: Czołem, panie Patryku. Co pan zrobił?
2: Przebiegłem w tym roku łącznie 8 półmaratonów. Z czego 6 z korony półmaratonów Polski. Koronę, którą mi się udało zdobyć w Krakowie. Miałem 6 bieg. Plus jeszcze Wiązowna w tym roku, w lutym zaliczona i jeszcze taki treningowy swój własny. To może zasłużyłem na wasze urodziny?
0: 8 półmaratonów to są 4 maratony, to jest prawie 170 km do tego treningi i pan mnie pyta, czy zasługuje, żeby przyjść na nasze urodziny?
2: A nie.
0: No nie. Pan nie przyjdzie, pan przybiegnie, zapraszam.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dem w Estrop. To utwór Jak malowany ptak. A pan Marek Piekarczyk powiedział mi na odchodne, że jestem jak marsjańska wiewiórka. I to chyba komplement, choć trudno mi to zinterpretować. Może ktoś z państwa potrafi, to bardzo proszę. Marsjańska wiewiórka. No brzmi ładnie. Kto przegapił rozmowę z panem Markiem i panem Leszkiem, to będzie ona wrzucona do naszych internetów. A w radiu za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: 66-latek planował zamach. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie. Pociągi mają kursować jak metro. W raporcie nowy rozkład jazdy. Uwaga na jeże. W październiku szukają miejsca do zimowania.
14: SK Rock. Raport.
13: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Mateuszu, co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
15: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
14: To jest raport.
13: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta. To największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być także zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
16: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
13: Poza tym, jak mówi Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
17: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Azory, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
13: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się 20 października. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, podobno pociągi mają kursować trochę jak metro?
18: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
19: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
18: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
20: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
18: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli nic planują panie podróż.
21: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
22: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
18: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Uwaga na jeże, w październiku intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim zagrabimy ogród albo rozpalimy ognisko z liści, sprawdźmy, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
23: Ważny apel do wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa, więc warto wspierać jeże.
13: Mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak. Uważajmy też na drogach. Jesienią jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć.
1: Pogoda.
0: Uwaga na jeże. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za użycie tego właśnie sformułowania.
13: Jeże?
0: Bo jest jeszcze takie sformułowanie, nie wiem, czy kojarzysz. Zwolnij jeże. Nie podoba mi się. Jeże też chcą mieć pracę.
13: Ale jeże potrafią być szybkie.
0: Potrafią być, to prawda. To prawda, potrafią być też dynamiczne, choć nie wszyscy o tym wiedzą. Dynamiczna potrafi być też pogoda, potrafi być też pochmurna i zimna i taka noc przed nami.
13: No taka jesień, noc pochmurna i zimna, od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum, do 9 na zachodzie, najcieplej nad morzem, 11 stopni. Jutro najcieplej będzie na zachodzie, tam maksymalnie 16, a w pozostałych regionach na termometrach zaledwie 10 stopni. Do tego mgliście i deszczowo, jak to jesienią.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I co my tu mamy dzisiaj? Mamy dzień bez Stanika. O tym przypomina pan Piotr. Pan Piotr żartowniś, ale zdjęcia sutków nie wysłał. Ale proszę mnie nie wysyłać, bo jak mówił poeta, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ale można za to komentować, można żartować do Messengera albo do telefonu. Pięknie zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Jeszcze nie spać, jeszcze nie spać. Ja wiem, że zaraz będzie ciemno, ale jeszcze 45 minut kolumny. I trzeba coś wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę zapomniane, a może nieznane. I kiedy wczoraj po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze wykopalisko tygodnia, to wzbudziło ono pewne reakcje. Halo?
2: Hej Zygmuncie, drogi.
0: Cześć.
2: Kogo graliście po 15? Bo jeżeli to nie był Queen i utwór, którego nigdy nie słyszałam, no to ja się nie nazywam rockmanką. I właśnie nie wiem, co to był za utwór, ale dla mnie to był Queen.
0: Wczoraj po godzinie 15.
2: To mogła być 15. 7, 8, 14.
0: Tak było.
2: No jakoś tak i nie ma tego na waszej playliście. Będę wdzięczna za informację, Marlena.
0: No wczoraj po 15. A dzisiaj po 17:00, tak, to jest Queen. A pani wiadomość to tylko dowód na to, że ten zespół ma w swoim repertuarze tyle pereł, które wciąż warto odkrywać. A może i pan Wojciech Sejrowski odkryje kiedyś ile w tym piękna. Utwór It's Late to Queen w kopalni odkrywkowej.

0: Witam serdecznie, Dawidek, witam serdecznie. Ja ci powiem tak szczerze, kolego, że jeżdżę jeżami, wiesz, ale to na przykład jak spercie liści w ogrodzie, schowa się jakiś lejeń. Co wtedy zrobić? Lejeń, nie słyszałeś? No to musisz tu chyba, musisz do Michała Poklekowskiego zadzwonić, on ci to bardziej wytłumaczy. Cudowne przejęzyczenie w rannym programie, no myślałem, że się w robocie, rozumiesz, proszę, jak ciebie.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, klub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: A najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj, śpiewał pan Muniek. No, października nie wymienił. A w kalendarzu już 13 dzień października, co się dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
2: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób, które uskarżały się na zawroty głowy i duszności, trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego.
3: To jest raport.
4: Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
5: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
4: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Na razie nie ma mowy o zamykaniu zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Zatrzymani mają na jutro zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, od rana na miejscu działają policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: SK Rock. Sport.
4: Przed nami walka o historyczny awans. Reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Belgią. Będzie to rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Pierwszy gwizdek o 18:00. Biało-czerwone zagrają przed własną publicznością w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Jutro polskie starcie w Wuhan. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek. Co ciekawe, tenisistki dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 w Warszawie górą była Świątek. Powraca po 19 latach. Rajd Śnieżki ponownie przykuje uwagę maniaków wyścigów po górskich serpentynach. W najbliższy weekend w Jeleniej Góry wystartuje 90 załóg. W sobotę ruszą z Placu Ratuszowego, a w niedzielę odcinki specjalne w Rybnicy, Starej Kamienicy, Piechowicach, Michałowicach i Jagniątkowie.
7: Staraliśmy się powrócić do tego, co kibice pamiętają z tamtych lat. Osoby, które kibicowały wtedy na Rajdzie Śnieżki, teraz są dorosłymi osobami, a wtedy chodziły tam jako dzieci po prostu.
4: Mówił dyrektor Rajdu Śnieżki Adam Patrona.
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Gansi. Puk, puk, pukali do nieba bram. A jak mówi święta księga, pukajcie, a drzwi progresji będą wam otworzone. Ale zanim zapukacie, to proszę się zgłosić po zaproszenia.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, jeśli dobrze liczę, 9 dni do urodzin Eski Rock i chcemy te urodziny przeżywać z państwem, ale wcześniej chcemy się dowiedzieć, co państwo przeżyli rock'n'rollowego w tym roku i z tej okazji, żeby dowiedzieć się, jaka jest odpowiedź na to pytanie, zadzwoniłem do Olki. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Olka, ty jesteś żywym przykładem na to, że najtrudniejsze w pracy z ludźmi jest praca i ludzie.
2: Tak, to prawda.
0: Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego okazało się, że moje koleżanki nie lubią waszego radia. Co to za okropne koleżanki?
2: Ja też nie wiem.
0: Codziennie przeżywasz kontakt z dziwnymi ludźmi. Jak się ma dziwne koleżanki, to można zmienić koleżanki, ale można też dostać swój pokój.
2: Dokładnie. Ja jestem przykładem tego drugiego.
0: Zostawaj swój pokój w pracy, dzięki czemu możesz słuchać Eski Rock cały dzień.
2: Dokładnie tak.
0: Bardzo się cieszę.
2: Wchodzę rano, włączam, wychodzę, wyłączam.
0: Ale teraz nie słuchasz akurat radia, ponieważ opiekujesz się swoim maleństwem.
2: Tak, tak. Ale akurat moja córka jest 29 października, także bardzo blisko.
0: Czyli ona ma za chwilę urodziny.
2: Tak.
0: A my mamy urodziny tydzień wcześniej i chciałbym cię bardzo gorąco na nie zaprosić.
2: A ja bardzo chętnie przyjmę zaproszenie.
0: Tylko mam do ciebie jedną prośbę. Przyjdź, ale bez koleżanek.
2: Dobra, przyjdę bez... Jest szansa, że będę musiała wziąć męża.
0: Męża akceptujemy, koleżanek już niekoniecznie. Widzimy się na Rocktoberze.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
11: Play. Rozwiązania dla biznesu.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: way. Ta droga, albo inna droga, nieważne którędy, najważniejsze, żebyście bezpiecznie dotarli do celu. A my powolutku dojeżdżamy do godziny 18. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wiadomości, bardzo dziękuję za energię. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział, nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata. Teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję. Nic nas to nie nauczyło.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Reklama.
13: Usłyszał 9 zarzutów. 66-latek groził zamachem na premiera i szefa MON. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Powodem niebezpieczna substancja. To pierwszy etap w raporcie Znakowanie Szlaku Świętej Warmii.
14: Eska Rock. Raport.
13: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowywania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do tego, by uznać, że
15: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
13: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść jutro. Mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe.
14: To jest raport.
13: Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej, a jedną przetransportowano do szpitala. Służby sprawdzają, czy na terenie zespołu szkół zawodowych nr 2 mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
16: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala.
13: Informuje Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu pracują służby, zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Trwa przesłuchiwanie świadków. Zabezpieczane są też nagrania z monitoringu. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża, zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. A o szczegółach Dawid Olszewski.
17: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
18: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
17: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
18: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również do nas broni.
17: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
13: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary. Sprawcom grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A dziś, przypomnijmy, przypada Dzień Ratownictwa Medycznego.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Trwa znakowanie pierwszego etapu szlaku Świętej Warmii. To ponad 400 kilometrów trasy wiodącej przez wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego oraz przez gminę Reszel.
19: Znakarze PTTK-u zostawiają przepiękne znaki, takie zielona muszla na białym tle. Malują ręcznie to wszystko, co 200-250 metrów będzie można te znaki oglądać i to potrwa jeszcze przynajmniej miesiąc i będzie można sobie wybierać odcinki 20-kilometrowe, żeby spędzać pięknie czas na Warmii.
13: Mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii Jolanta Wiśniewska. W przyszłym roku znakowane będą kolejne odcinki szlaku w powiatach lidzbarskim i braniewskim, co da w sumie już 800 kilometrów trasy.
1: Pogoda.
13: Noc pochmurna i zimna, od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum, do 9 na zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem, 11 stopni. Jutro we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem przechodzące w śnieg. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem. Najcieplej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 16 stopni.

Skoro już tak dobrze zaczęliśmy i już jest tak best, the best, the best, the best, to dodajmy głos Matowi Sorumowi, czyli bębniarzowi, który bębnił i w Guns N' Roses, i w Velvet Revolver, i w The Cult. Zapytany o jego ulubiony zespół i tam, gdzie chciałby bębnić nadal, wskazał The Cult, mówiąc, że było mu najbliższe pod względem tego, jak lubi grać na perkusji. Powiedział, że chodzi przede wszystkim o groove tej grupy, bo jak mówi gitarzysta The Cult, Biffy Duffy, to rock and roll, który czuje się w biodrach. Jak mówi sam Matt Sorum, jest w nim charakterystyczna zadziorność, a rytm jest świetnie osadzony, trochę jak w przypadku AC/DC. To tak, gdybyśmy zapytali Matta Soruma, natomiast gdybyśmy fanów tego artysty zapytali o ich ulubione dźwięki, no to pewnie padłaby ta nazwa. To Velvet Revolver, to Fall to Pieces, Westerok, i to właśnie tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

I jak wam się podoba ta nowa produkcja Mniej Obcy, która już pojawiła się na Netflixie? Dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Warto natomiast wspomnieć o tym, że już za nieco ponad miesiąc będziemy mogli usłyszeć także tę muzykę jako soundtrack, w którym między innymi będzie debiutować utwór Mama. To jest zupełnie nowa, premierowa kompozycja napisana przez Jana Borysewicza i Mikołaja Bukrewicza i na pewno do tego utworu będziemy wracać bliżej jesiennej, listopadowej premiery.

0: Dla mnie Emily zawsze będzie stuprocentową artystką, bo nie tylko genialnie śpiewa i potrafi stworzyć takie wyjątkowe numery, ale przede wszystkim w tym teledysku ten gorsetowy strój to ona sama zaprojektowała, ba, sama nawet go uszyła, bo abstrahując od tej białej sukni, która jest bardzo wyjątkowa w tym teledysku, bo w końcu jest oryginalnym kostiumem z filmu Sztorm w reżyserii Ridleya Scotta, a ta suknia została kupiona później w sklepie z kostiumami w Berlinie, no to przede wszystkim determinacja i ten talent Emily na wielu płaszczyznach pokazuje, że no mamy do czynienia naprawdę z pełną, stuprocentową artystką. No sama sobie szyje stroje do teledysków. Wow.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
3: O to. I państwo na ten temat?
4: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorków.
3: Bardzo dobrze.
2: Wybieracie się do Suwałk?
5: Chwilowo nie.
3: Drodzy państwo,
2: no, tam zimno.
3: Dzisiaj dzień bez Stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie Stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował. Michał?
5: Rozpiąłem.
2: Poczekaj, pokaż. Nie ma. A ty, Kondzio, masz
3: ja?
2: Stanik?
3: Ja nie mam dzisiaj.
2: Nie masz, nie. Ja zawsze mam, bo ja lubię.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115. Kulturalne wydarzenia. 19.115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19.115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19.115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19.115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
17: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
5: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
18: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
19: Reklama.

Proponuję zmienić lekko tematykę na rzecz problemów współczesnego społeczeństwa. To teraz będzie o podziałach, o manipulacji, o narzucaniu poczucia natychmiastowej presji, o utracie empatii, o mechanizmach algorytmów w mediach społecznościowych, które w końcu podsycają nienawiść i poczucie rozpaczy. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, śpiewa pan Maynard James Keenan przy okazji także promocji, i wielkiej zapowiedzi powrotu zespołu Perfect Circle. Panowie pod koniec września przedstawili swój nowy utwór, który jest jednocześnie zapowiedzią wielkiego tournée w Stanach, które zaplanowane jest na 2027 rok, między innymi z formacją The Cult, o której to formacji już dzisiaj mówiliśmy. Natomiast panowie postanowili nas muzycznie zaskoczyć tymi dźwiękami. To To Whom It May Concern i nowy A Perfect Circle w SC Rock.

0: Zastanawiam się, jak będzie wyglądać ta filmowa frekwencja tego wyjątkowego pożegnania Ozziego Osborna i Black Sabbath. Pamiętam, jak wyglądała frekwencja, kiedy próbowaliśmy z Jarem dostać się na tamten koncert i kiedy utknęliśmy w długiej liście oczekujących na bilety, co było po prostu w pewnym momencie nawet nierealne. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać 28 października, kiedy na całym świecie w kinach będzie można obejrzeć Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Do tych niesamowitych liczb, bo jestem przekonany, że takowe one będą, na pewno jeszcze wrócimy w radarze.
1: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Prosta, smaczna i prosta.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
17: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
16: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
18: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
16: Szczegóły na sprawia.pl.
19: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

tak zastanawiam się, jak to wszystko może wyglądać, jeśli chodzi o ewentualne pojawienie się zespołu Pearl Jam w kuli sferycznej w Las Vegas, gdzie obecnie swoją rezydenturę świetnie spełnia zespół Metallica. Mike McCready, gitarzysta tego zespołu, zapytany o pojawienie się w tym miejscu, powiedział, że on jest za, ale nie jest pewien, czy wszyscy w zespole myślą tak samo, ponieważ zażartował, że zespół jest trochę skąpy. To tak w nawiązaniu do gigantycznych kosztów wyprodukowania tej oprawy wizualnej, która jest po prostu bardzo droga. I wtedy taka rezydentura ma sens, wtedy kiedy się gra tam po prostu długo. Wtedy te koszta się zwracają. Natomiast Stone Gossard, inny gitarzysta zespołu Pearl Jam, zapytany o pojawienie się w kuli sferycznej, powiedział, że nigdy w życiu. Powiedział, że Sphere zabija spontaniczność, z której Pearl Jam słynie na koncertach. A sam Eddie Vedder, wiemy, że pojawił się w tym obiekcie, był obecny na koncercie U2 inaugurującym Sphere, gdzie Bono zresztą zadedykował mu nawet utwór. Myślę, że tutaj panowie nie do końca będą pragnąć pojawić się właśnie w kuli sferycznej, natomiast myślę, że dużo jest w rękach samego Eddiego Vedera. To Better Man w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Thank you.

To wyjątkowo piękne dźwięki prosto z Węgier i to nie jest zdanie tylko redaktora Prokopowicza, że tak brzydko powiem o sobie w trzeciej osobie, ale przede wszystkim to słowa zachwytu Johna Lennona. Zresztą to sam John uznał tę piosenkę zespołu Omega za jedną z najpiękniejszych balad, jakie kiedykolwiek usłyszał w swoim życiu.

0: I kto by pomyślał, że ten tekst okaże się na tyle proroczy, że będzie traktował o tych fałszywych fanach. My, drodzy Państwo, takich nie znamy, ponieważ wszyscy, którzy pojawią się na Rocktoberfeście Eski Rock już 22 października, to są nasi wyznawcy, to są ludzie, którzy uwielbiają Eski Rock, co mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast Was zachęcam, żeby zgłaszać się do nas, by wygrywać oczywiście te podwójne zaproszenia, chociażby zostawiając głosówkę w Messengerze Eski Rock. Pamiętajcie, opowiedzcie nam jakieś ciekawe rockowe wydarzenia z ostatniego roku. Czekamy na Was w Messengerze Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight together.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15...
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
18: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
19: Hej Ania, dokąd jedziesz?
20: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
19: Opowiadaj!
20: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
19: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
21: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
0: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

Ciekawe, co by Michael powiedział na taką interpretację swojego wielkiego przeboju. To Beat It, to Fall Out Boy, Westerok, a przed nami wyjątkowe historie. Historie zapisane w książce Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Ta książka, drodzy Państwo, która doczekała się wznowienia i rozszerzonej edycji, ma już teraz o ponad 150 stron więcej. No i znów możemy poczytać te wyjątkowe historie, które opisał Leszek Gnoiński właśnie a propos Marka Piekarczyka. Zresztą dzisiaj panowie gościli w kolumnie Zygmunta i trochę opowiedzieli właśnie o tym wyjątkowym książkowym wydawnictwie. Natomiast ja z tej strony bardzo uwielbiam Marka Piekarczyka. Zresztą jeszcze wczoraj przed tą rozmową mówiłem Dawidowi, że Marek Piekarczyk to jest jedyny człowiek, który jeszcze 2 lata temu mi wysyłał wiadomości SMS-em na Boże Narodzenie. Jedyny wyjątkowy gość. To TSA i nie mniej wyjątkowe 51.

0: Nie wszyscy wiedzą, że ten utwór ma swoje dwie oficjalne wersje. Jest wersja międzynarodowa z wokalem Brenta Smitha z Shinedown, jest wersja tylko na rynek amerykański z wokalem Daga Roba z Hoobastank. A to wszystko dlatego, że wytwórnia zespołu Shinedown zablokowała prawo do wydania wersji z Brentem jako singla radiowego w Stanach Zjednoczonych. Tak się dba o swoich ludzi we własnej stajni. Pytanie tylko, czy... no właśnie, kto na tym zyskał, a kto na tym stracił?
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
6: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
8: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Na Żeraniu, gdzie rodziła się polska motoryzacja, dziś zaczyna się nowy rozdział dla twojego BMW. Autoryzowany serwis BMW Zdunek Premium Warszawa zaprasza na Pragę. Na terenie dawnej fabryki FSO zespół najlepszych certyfikowanych techników zadba o twoje BMW szybko i profesjonalnie. Wolne terminy w naszym serwisie dostępne od zaraz, a do tego łatwy i szybki dojazd i ogromny parking. BMW Zdunek Premium Warszawa. Twój nowy partner w podróży na północy Warszawy. Wpadnij do nas na Jagiellońską 92. Dawne FSO. Do zobaczenia.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
2: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
3: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
5: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
6: Reklama.

I tak jak panowie z Def Leppard nas zaskakują na każdym kroku, ostatnio prezentując dużo nowych dźwięków i zapowiadając jeszcze kolejne, tak mocno nas zainteresowało to, co przedstawił Bruce Dickinson z byłym wokalistą zespołu Rainbow, panem Bonettem, dlatego że panowie przedstawili właśnie swój wspólny utwór The Five Forces of Nature. Polecam bardzo serdecznie, bo to mogą być dźwięki, których kompletnie żaden fan Żelaznej Dziewicy się nie spodziewa. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na sk.pl. U nas muzyczne małe wspomnienia od właśnie tego zespołu sprzed lat. To Wasted Years. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania.

Panowie chyba lekko pozazdrościli wszystkim tym, którzy doczekali się swoich filmów, no i także zapragnęli takowy mieć. A jako, że całkiem niedawno świętowali swoje 60-lecie, mają na koncie 19 albumów studyjnych, to jest co opowiadać. No i będą to wszystko opowiadać w kinach na całym świecie już 28 stycznia przyszłego roku w filmie Wind of Change. To Skorpionsi Westeroka. My muzycznie za chwilę nieco zmienimy nasz muzyczny klimat.

0: I z jednej strony to był piękny powrót z piękną rockową energią na nowo, ale z drugiej strony płyta zatytułowana Zakopać topór wojenny przypominała nam, że ten zespół wrócił po 3-letniej przerwie w działalności, dlatego że zespół sobie nie do końca radził z tą presją show biznesu. A do tego te życiowe kryzysy pani Dolores, a w końcu to właśnie w tym tekście postanowiła opowiedzieć o rozwodach, o rozpadach relacji, o trudnościach z ponownym zaufaniem drugiemu człowiekowi. Więc z jednej strony wspaniały powrót, a z drugiej strony taki no okupiony ciężkim wyznaniem.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy, mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
5: Zaprasza SK Rock.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: Reklama.

Ameryka Ameryką, ale my bardziej czekamy na ten film, który opowiada o trzech występach na stadionie w Meksyku. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do Tomajorka, który opowiedział o tym, co było, jak spotkał kiedyś na trasie R.E.M. w 95 roku. Oni jako Radiohead, a z drugiej strony takie tuzy. Jak mówi dzisiaj, Michael zauważył, że po prostu siedzę w garderobie i nigdzie nie wychodzę. Zaczął więc wyciągać mnie na zewnątrz i podsunął mi pewien sposób. Powiedział, jeśli ty nie zwracasz na nich uwagi, oni też nie zwracają uwagi na ciebie. Jeśli ty na nich nie patrzysz, oni też nie patrzą na ciebie. I to działa, jak wspomina lider zespołu Radiohead, który zresztą w tym tygodniu dosyć mocno opowiadał o swoich problemach dotyczących wielkiego powrotu zespołu Radiohead, no i radzenia sobie z tą popularnością. To ich Karma Police.

0: I tą wyjątkową wizją od zespołu Queen kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Za kilka chwil on, czyli Jaro Sobierajewicz, nasz najlepszy towar eksportowy z Poznania, który już niebawem, bo 22 października będzie z wami godzinami spędzał ten czas w klubie Progresja na ściance Eski Rock. Robił sobie z wami zdjęcia i robił inne wspaniałości. Tylko trzeba go zawsze nakarmić. Pamiętajcie, to dobra rada. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18, a z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale też i te większe, jak na przykład Łosie czy Lejenie. Jelenie. Jelenie.
3: No sorry, Michał, ale to będzie temat przewodni reszty naszego dzisiejszego programu.
4: Betaparaty i lejenie, ale...
2: Do usług.
3: Asia, a lejenie już po rykowisku, czy jeszcze nie?
4: Te lejenie to są po laniu.
3: Książulo odniósł się do odpływu 20 tysięcy subskrybentów i afery z pizzą. Nakład wyprzedany. No i voilà.
4: Dramat tymczasem polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby. Odpadły w samolocie po konsumpcji czekolady. To nie były zęby do gryzienia, tylko do wyglądania, no.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
5: Reklama.
1: To był dobry rok.
10: To był dobry rok.

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór. Na początku audycji To był dobry rok, pojawiło się stare nagranie z początków historii B-52s, Rock Lobster. Brał jeszcze w jego nagraniu Ricky Wilson, gitarzysta znany nie tyle ze znakomitej gry, co z oryginalnej modyfikacji instrumentu. Miał w gitarze, zdaje się, tylko dwie struny basowe i dwie wielinowe, jeszcze dodatkowo stroił je dość interesująco. Unisono. Ja się generalnie na tym nie znam, ale ci, którzy na gitarze się znają, mówią, że to nie jest rzecz powszechnie spotykana. Wczoraj była rocznica jego śmierci. Umierał 12 października roku 85. Umierał na AIDS. Był homoseksualistą, więc w latach 70. i 80. oznaczało, że należał do grupy najwyższego ryzyka w tamtych czasach. Jeszcze nie było to dokładnie to AIDS rozpoznane przez medycynę, no i była spora epidemia w społeczności LGBT w USA. Gdy Wilson dowiedział się o diagnozie w 80 lub 83 roku, ta choroba była absolutną nowością. Nie istniały żadne skuteczne leki. Do dzisiaj chyba nie istnieją, ale w każdym razie dziś są różnego rodzaju terapie, które są w stanie człowieka utrzymać przy życiu. A w społeczeństwie panował ogromny strach i stygmatyzacja. No i z tego powodu muzyk utrzymywał chorobę w tajemnicy przed większością bliskich. O zakażeniu w sumie w zespole wiedział jedynie perkusista Keith Strickland, nawet siostra gitarzysty Cindy Wilson, która też przecież była w zespole, dowiedziała się wszystkim dopiero po jego śmierci. A jako oficjalną przyczynę zgonu podano nowotwór. No takie były to czasy. Pomyślałem sobie więc, że dziś wspomnę muzyków, którzy, jak on, umierali na tę straszliwą chorobę. A skoro tak, to musi pojawić się ten zespół, Queen. Ale tu już chyba nic więcej dodawać nie trzeba. O odejściu Freddiego opowiadałem Państwu nieraz. Made in Heaven.

zespół Level 42. Gitarzysta tej kapeli, Alan Murphy, też umierał na AIDS 19 października roku 89. I to był gościu, który w zespole zdążył zagrać krótko, bo jako pełnoprawny członek oficjalnie został do składu przyjęty w roku 88, zastępując dotychczasowego gitarzystę Boona Goulda i zagrał tylko na jednym albumie Starring at the Sun. I tak jak Ricky Wilson, i on ukrywał diagnozę przed swoimi kolegami z zespołu i współpracownikami, choć było widać na ostatnich koncertach, że jego stan zdrowia drastycznie się pogarsza. Do końca nikomu nie powiedział, jak poważna jest sytuacja. A teraz jeszcze jedna piosenka w tej połówce naszego programu o nazwie To był dobry rok. Pojawi się zespół Faith No More i to będzie czas zespołu, gdy śpiewał tam nie Mike Patton, tylko pierwszy oficjalny wokalista, czyli Chuck Mosley. I teraz tak, oficjalną przyczyną jego przedwczesnej śmierci, która miała miejsce 9 lat temu, było przedawkowanie różnego rodzaju substancji. I tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest to do końca informacja potwierdzona, gdyż są to opinie bliskich, którzy po jego śmierci ujawnili, że jego organizm był skrajnie wyniszczony przez wieloletnią ukrywaną walkę z wirusem HIV, na co absolutnie protestuje jego rodzina, która twierdzi, że to były jednak komplikacje wynikające z wieloletniego uzależnienia od wspomnianych substancji. A więc trochę opierając się na plotkach i pogłoskach, doliczam go do naszej dzisiejszej smutnej listy. To będzie nagranie z Chuckiem, gdy jeszcze śpiewał. Anne's Song, Faith No More.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jaros Obierajewicz.
1: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. I w pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toytoyach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. To był dobry rok.

Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Nie zawsze było tak, że człowiek łapał wirusa HIV przez kontakty seksualne albo przez zażywanie narkotyków. Czasem był to prawdziwy pech. Jak Tom Fogerty, który nie należał do żadnej grupy tak zwanego podwyższonego ryzyka, a wirusem HIV zaraził się w pierwszej połowie lat 80. podczas operacji pleców, kiedy przetoczono mu niesprawdzoną pod kątem wirusów krew. No w tamtym czasie nie było jeszcze rutynowych testów na obecność wirusa HIV. A teraz przykład na to, że z wirusem można żyć i to całkiem długo. Andy Fraser, legendarny basista, założyciel kapeli o nazwie Free, zakaził się wirusem HIV na początku lat 90. Rozpadało się wtedy jego małżeństwo. On wtedy, że tak powiem, odkrył w sobie homoseksualizm. No i przez lata miał nawroty tej choroby, zmagał się przez to z ogromnym bólem fizycznym i myślami samobójczymi. Ale zmarł w 2015 roku, można powiedzieć, po prostu na zawał serca. Wishing well. Free.

Grateful Dead, Touch of Grey. Przy okazji zespołu Faith No More i wspomnienie Chucka Mosleya mówiłem o pogłoskach, o bardzo dużym prawdopodobieństwie tego, że umierał w wyniku zakażenia wirusem HIV i potem w konsekwencji AIDS. W przypadku muzyków, którzy mieli do czynienia i byli w składzie Grateful Dead, Brenta Midlanda i Johna Kana, sytuacja jest dość podobna. Panowie umierali kolejno w roku 1990 i roku 96 w zdecydowanie zmienionym wieku. Pierwszy miał 37 lat, drugi 48. W przypadku pierwszego oficjalne śledztwo koronera wykazało, że przyczyną zgonu było przedawkowanie narkotyków. W przypadku drugiego zawał serca i zaawansowana choroba układu krążenia, która też przez narkotyki była doprowadzana do takiego, a nie innego stadium. I tu też są opinie, bardzo mocne, że panowie zakazili się wirusem HIV, używając tych samych igieł. A do czego używali tych igieł, pewnie państwo się domyślają. No dobrze, a teraz pojawi się zespół, którego chyba jeszcze nigdy nie graliśmy w audycji To Był Dobry Rok, kapela o nazwie Love. Jej lider, wokalista i gitarzysta Arthur Lee, nazywany czasem architektem brzmienia rocka psychodelicznego dekady lat 60., zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi i umierał w wieku lat zaledwie 61 na skutek ostrej białaczki. Ta miała się rozwinąć na podłożu słabej odporności wywołanej przez wirus HIV. Alone Again, or zespół Love.

takich dźwięków się pewnie Państwo nie spodziewali. To Fela Kuti, o którym mówiłem tydzień temu, gdy wspominałem Gingera Bakera, który po przeprowadzce do Afryki grał właśnie z takimi jak on afrykańskimi wykonawcami. Let's Start to jest tytuł nagrania, ale po przetłumaczeniu z języka afrykańskiego w oryginale nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak to brzmi. No po prostu nie dam rady. Jest ciekawa rzecz z tym człowiekiem, który tu dla Państwa śpiewał, bo za życia Fela Kuti był jednym z najbardziej znanych, uwaga, będzie trudne słowo, negacjonistów. To takie słowo oznaczające tego, który neguje badania naukowe. O właśnie. I on był negacjonistą HIV i AIDS. Publicznie twierdził, że AIDS to wymysł białego człowieka i odmawiał na przykład stosowania prezerwatyw i głosił, że afrykańskie zioła są w stanie wyleczyć każdą chorobę. No otóż jego nie były w stanie. Dzień po jego śmierci jego starszy brat, który był znanym lekarzem i byłym już wtedy ministrem zdrowia Nigerii, zwołał konferencję prasową i otwarcie ogłosił, że jego brat Fela zmarł na AIDS. I paradoksalnie jego śmierć przyniosła wiele dobrego. To wyznanie prawdy o śmierci uwielbianego przez miliony artysty wywołało niezły szok w Afryce Zachodniej i doprowadziło do przełamania tabu. No i gwałtownie spowodowało, że wzrosła sprzedaż prezerwatyw w Nigerii. Z tej Nigerii na koniec wybieramy się jeszcze do Izraela. Ofra Haza to była pierwsza izraelska gwiazda pop, która zdobyła taki naprawdę światowy, gigantyczny rozgłos. Dziewczyna, która wychowywała się w religijnej rodzinie, no i stąd, kiedy i ona miała AIDS, do końca ukrywała swoją chorobę z obawy przed piętnem społecznym. Ze wstydu zrezygnowała z publicznego leczenia w klinice na rzecz prywatnej terapii, co pewnie przyczyniło się do szybszego rozwoju różnego rodzaju powikłań. W mediach krążyły informacje, że wirusem zaraził ją mąż, który zresztą zmarł z powodu przedawkowania narkotyków rok po piosenkarce, ale tego, jaka była prawda, już się pewnie nie dowiemy. Ofra Haza odchodziła 23 lutego 2000 roku. Pewnie Państwo znają ten kawałek, który nagrała ponownie Sister of Mercy. Ale ja zagram dla Państwa na koniec Ofra Haza w towarzystwie Iggy'ego Popa. To też jest piękna rzecz. Dawda Hia. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.

0: był dobry rok w Esce Rock. Reklama.
1: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i listy postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
2: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, którą zaprosiłam do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale jeszcze jej nie przedstawię. Dajcie mi proszę jeszcze moment, dlatego że chciałabym zacząć od zacytowania fragmentu książki, która stała się pewnym przyczynkiem i będzie osią naszej rozmowy. Cóż, ktoś mógłby mi zarzucić, że ja tej książki nie przeczytałam, dlatego że to są słowa z jej samego początku. Temat czy zjawisko, później pewnie doprecyzujemy słownictwo, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, pojawiło się na styku potrzeby bycia uznanym, a lękiem przed odrzuceniem. Termin narcyzm od czasu Freuda wyewoluował i zrobił ogromną karierę. Czy taką karierę pozytywną, czy nie do końca? O tym także będziemy rozmawiać. On stał się bardzo łatwo obelgą, a także taką kolokwialną diagnozą. To także jest cytat z tego wstępu. No i właśnie o tym narcyzmie, narcyzach będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedziałam to już jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, że to spotkanie zorganizowałam trochę ze złości. Ze złości, która ze mnie narastała wraz z kolejnymi rozmowami, które się tutaj w drogowskazach odbywały, wraz z tym, jak obserwowałam, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale także w internecie ogólnie, ze złością na tę łatwość, z jaką etykietujemy ludzi, przyklejamy łatki, narcyza ostatnio szczególnie często, w sposób moim zdaniem, to jest moja teza, którą ja tutaj rzucam na stół, ale mam też gotowość, żeby usłyszeć, że ona nie ma z rzeczywistością nic wspólnego, ze zbyt dużą łatwością. I moje pytanie będę kierowała dzisiaj do pana profesora Marcina Zajenkowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest także noblistą, jest laureatem IG Nobla. Mam nadzieję, że o tym także porozmawiamy, bo ten Nobel został przyznany właśnie za badania związane z narcyzmem. Panie profesorze, dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, że trochę zmierzy się pan z tymi moimi różnymi obawami, z obserwacjami, ale przede wszystkim, że zgodził się pan opowiedzieć o książce, pod tytułem Narcyz w każdym z nas. Podtytuł Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zacznę z grubej rury, ale to znowu jest wynik lektury tego, że ja tę książkę przeczytałam. Czy pan jest narcyzem?
2: To jest oczywiście przewrotne pytanie, ale w jakimś sensie myślę, że mogę odpowiedzieć na nie tak. Tak jak i każdy z nas, bo w książce przedstawiam narcyzm jako cechę osobowości, czyli cechę, która opisuje każdego i każdą z nas. Każdy z nas może gdzieś być ulokowany na spektrum tej cechy, od niskiego nasilenia po wysokie czy średnie, ale gdzieś tam możemy się ulokować.
1: Dodam, że miałam też wersję alternatywną, bo chciałam zapytać, czy ja jestem narcyzem, właśnie dlatego, żeby podkreślić, że z książki możemy się dowiedzieć, że no, w mniejszym lub większym nasileniu u każdego to się pojawia, ale tu już jesteśmy przy pierwszym, wydaje mi się, ważnym rozgałęzieniu. Mianowicie, czy my mówimy o cesze, czy o zaburzeniu? Bo wrócę do początku, do wstępu, który zrobiłam, do tej mojej złości. No przede wszystkim się mówi o narcyzmie jako o zaburzeniu, że to są te okropne osoby, które robią te okropne rzeczy, których my tak okropnie nie lubimy.
2: Kilka myśli mam tutaj, bo po pierwsze w ogóle użycie tego słowa narcyz też jest w psychologii nie do końca oddaje to, jak my to patrzymy na to. Bo narcyz to jest taka etykieta, która wiele już zamyka. Narcyzm z kolei to jest pewne zjawisko, które możemy pewne cechy przejawiać z tego zjawiska, więc narcyzm jest takim mniej etykietującym określeniem, więc ja wolę mówić osoby narcystyczne, osoby posiadające wysokie nasilenie narcyzmu. To też sprawia, że nie patrzymy na to tak bardzo kategorycznie, że ktoś ma lub nie ma tego. To co pani pyta na temat zaburzenia narcystycznego, rzeczywiście mamy takie zjawisko, które jest częścią zaburzeń osobowości i nazywamy je właśnie narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ono jest dosyć stare już, jak na psychologię, ma ponad 100 lat w ogóle tradycji badań. Natomiast zaburzenie to jest taka skrajna forma narcyzmu, bo narcyzm może być właśnie też cechą, o której już wspomniałem, czyli czymś, co opisuje każdą czy każdego z nas i właśnie dopiero jakieś takie bardzo silne nasilenie tej cechy może utrudniać funkcjonowanie i może być określane jako zaburzenie właśnie.
1: Tych rozgałęzień będzie dzisiaj więcej, bo można mówić o tym narcyzmie w przynajmniej dwóch rozumieniach. Pod kątem wielkości i pod kątem wrażliwości. Zanim powiemy o tym, to czy to nasze najprostsze skojarzenie? Osoba narcystyczna to jest ta, która permanentnie szuka poklasku, szuka uznania, ta, która sytuuje się jako najważniejsza, jako ta osoba naj. Czy to jest słuszne skojarzenie, czy to jest dobry punkt wyjścia, czy z kolei zbyt duże uproszczenie?
2: Nie, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia i jakbyśmy sobie zamknęli oczy i tak pomyśleli osoba narcystyczna, to pewnie ktoś taki by nam przyszedł do głowy. Czyli osoba, która się popisuje, można powiedzieć, której wszędzie pełno, która trochę dominuje w przestrzeni takiej społecznej. Osoba, która szuka poklasku, podziwu, która przyciąga uwagę. To jest taka prototypowa osoba, o której myślimy, jeżeli myślimy o sobie narcystycznej. Może dla precyzji jeszcze dodam do tego, że po 100 latach myślenia o tym koncepcie, ostatnio stworzono taką definicję w psychologii, czym w ogóle jest narcyzm. Co jest istotą narcyzmu? I istotą narcyzmu jest nadmierne skupienie się na sobie i postawa roszczeniowa. Nadmierne skupienie się na sobie, czyli w ogóle każdy z nas lubi skupiać się na sobie, natomiast w narcyzmie jest to przesunięte do granic możliwości, takie bardzo skrajne odnoszenie wszystkiego do siebie i postawa roszczeniowa, czyli takie myślenie, że mi należy się więcej niż innym z tego powodu, że to właśnie ja. I to jest trzon. Natomiast ten trzon narcystyczny może się realizować na różne sposoby. I taki prototypowy właśnie to jest ten wielkościowy. Ten, który pewnie nam właśnie przychodzi do głowy jako ten najbardziej oczywisty. Ale w psychologii właściwie też już od dawna rozróżnia się też taki drugi wymiar narcyzmu, który nazwano wrażliwym, nadwrażliwym narcyzmem, który jest bardziej wycofany i skryty.
1: Skrytość, wycofanie nie kojarzy się w takim szerokim, bardzo dostępnym wyobrażeniu z osobą narcystyczną. O ile pierwszy wariant, o którym pan mówił, wydaje mi się, że no zaryzykuje, że kojarzymy czy z popkultury, czy z kultury w ogóle, czy też z własnego otoczenia, to ta druga opcja, ta druga możliwość wydaje mi się, że wymaga nawet nie doprecyzowania, co szerszego opisania.
2: Rzeczywiście to jest osoba, której nie widać tak na pierwszy rzut oka. To jest osoba, której byśmy mogli nawet nie pomyśleli, że ona może być narcystyczna. Natomiast kluczowe jest

0: na wrażliwie, w taki wrażliwy sposób, ma poczucie, że świat jej nie docenia. Że ona jest wielka, wspaniała, natomiast ludzie z jakiegoś powodu nie chcą jej uznać, czy nie dostrzegają jej wielkości. Wiem, że tak może sucho mówić teoretycznie, więc ja czasami staram się szukać jakichś przykładów, najlepiej fikcyjnych.
1: W książce padają bardzo niefikcyjne przykłady i tutaj zachęcam, odsyłam do lektury wszystkie osoby, które śledzą chociażby politykę międzynarodową, bo myślę, że można się trochę zdziwić, czytając, jakie przykłady pan podaje.
0: Aczkolwiek zawsze staram się mówić o tym, że to są pewne przykłady zachowań i my nie wiemy, jakie są te osoby, natomiast pewne ich zachowania pasują do tych opisów narcyzmu. Natomiast ja wolałbym trzymać się takich przykładów bardziej fikcyjnych, żeby nie diagnozować nikogo.
1: Ja też celowo ich nie przywołałam. Drogowskazy z założenia są apolityczne, więc żadnych polityków nie przywołuję. Także bardzo jestem ciekawa tych fikcyjnych. Zwracam uwagę, z jak dużą ostrożnością pan mówi, mimo bycia ekspertem, naukowcem, badaczem i to docenianym, jak ostrożnie pan mówi, żeby różnych etykiet, uproszczeń uniknąć. I myślę, że właśnie taki sposób mówienia, zwłaszcza w kontekście czyjejś konstrukcji psychicznej, warto, żebyśmy wszyscy sobie przyswoili.
0: Szukając takich przykładów bardziej, powiedzmy, z popkultury, ale fikcyjnych, to przychodzi mi do głowy Joker, ale Joker z tego filmu z 2019 roku, film poświęcony tylko temu bohaterowi. Ja myślę, że tam jest więcej trudności, których on doświadczał, ale jakiś rys tego narcyzmu wrażliwego gdzieś w nim też dostrzegam. On był właśnie dosyć wycofany. Jakbyśmy tak popatrzyli na niego z boku, to tam nie było takiej chęci oczywistej popisywania się. Natomiast on miał dużo fantazji na temat siebie, że jest wspaniałym komikiem. Miał też takie urojenia, na przykład, że postać z telewizji jest jego ojcem. Na co dzień wykonywał taki zawód klauna, którym gardził. I gardził tymi innymi ludźmi, z którymi pracował. Bo miał poczucie, że jest predysponowany do czegoś większego, a musi robić coś takiego, co no, nie dorasta do jego talentu. No ale niestety musiał to robić. I to myślę, że dobrze pokazuje ten mechanizm w tym narcyzmie wrażliwym, że jest takie zranienie związane z tą swoją wielkościowością, którego nie da się w jakiś sposób pokazać i spycha tę osobę w taką przestrzeń wycofania właśnie i pielęgnowania tej swojej urazy.
1: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, próbowałam także wypisać sobie różne cechy, czy nawet hasła, pojęcia, które jakoś wokół osób narcystycznych krążą, które nam się z nimi kojarzą, które być może czasem jesteśmy w stanie u nich wskazać. Pan już o tej roszczeniowości powiedział. To, co też się pojawia i co może przychodzić do głowy, to jest lęk. Że w tych osobach, mimo pewności, zwłaszcza przy tym wariancie wielkościowym, której wydaje się, że jest bardzo dużo, to wszystko jest podszyte lękiem.
0: Tak, to jest też dobry trop i wielu badaczy zwraca uwagę na to, że być może w ogóle u podłoża całego narcyzmu leży lęk, a właściwie jeszcze można powiedzieć inna emocja, wstyd. Wstyd to w ogóle też jak zacząłem badać tę emocję, to jest bardzo ciekawe, to jest emocja, która po polsku to słowo ma różne odcienie. Po angielsku mówimy na przykład czasami zakłopotanie, ale wstyd definiuje się w psychologii jako ta główna emocja związana ze wstydem, jako uderzenie czy podważenie globalnej samooceny człowieka. To mówi się, że w narcyzmie może właśnie jakby być u podłoża, napędzać cały narcyzm, żeby przykryć z lęku przed tym wstydem, doświadczeniem wstydu, zakłada się taką maskę po to, żeby radzić sobie no, ze światem. Czasami podaję taki przykład z filmu Człowiek z blizną. To jest film z Alem Pacino, w którym myślę, że dobrze pokazuje takie działanie właśnie, tak jak pani powiedziała, w lęku przy pewnej masce. W tym filmie Al Pacino gra takiego imigranta, który przybywa z Kuby na Florydę i trafia do takiego świata gangsterskiego. No i ma dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, że się podda temu i być może szybko zginie, bo będzie musiał jakby słuchać innych i być podwładnym, albo druga opcja, którą on wybiera, przybrać pewną taką arogancką maskę, czyli grać wyżej niż to jest w rzeczywistości, niż ma zasoby.

0: myślę, że to bardzo dobrze obrazuje właśnie ten narcyzm wielkościowy. Czyli taka maska arogancji, za którą jest lęk i pustka. Czyli gram bardzo wysoko, bo boję się, że jeżeli się odsłonię, to w tym przykładzie akurat stracę życie, ale może być taki lęk właśnie przed wstydem, przed tym, że się odsłonię, że pokażę swoją słabość i że to może być dla mnie bolesne.
1: Myślę, że tych cech, zachowań i właściwości jest o wiele więcej i mam nadzieję, że uda nam się o nich porozmawiać w kolejnych częściach naszej rozmowy, a to dlatego, że dzisiaj zaproszenie do drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne. O cechach i osobach narcystycznych dzisiaj rozmawiamy. Przed nami jeszcze dwie części tego spotkania. Mam nadzieję, że w kolejnych częściach skupimy się trochę bardziej na relacjach, na tym, jak osoby narcystyczne w te relacje wchodzą, jak w nich funkcjonują, z czym się mierzą, a także z czym mierzą się ich partnerzy i partnerki. Rozmowa jest ciekawa, a będzie tylko lepiej, dlatego zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami, zostać z drogowskazami. No i mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz drugi. Po raz drugi też przedstawię gościa dzisiejszego spotkania, bo zaproszenie do dzisiejszych drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Jestem po lekturze książki Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? I to właśnie ona jest osią i podstawą naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części dzięki pana wiedzy udało nam się trochę przybliżyć to, w jaki sposób osoby narcystyczne funkcjonują, co jest podstawą tego, że one zachowują się w taki, a nie inny sposób. Miałam też wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy, pojawiał się w wielu wątkach temat narastania, że te emocje, że te potrzeby, że te obawy, że one narastają i ten balon rośnie. I tutaj pojawia się gama określeń czy wątków, które są związane z tym, co się dzieje, kiedy ta złość, kiedy ta wściekłość jest zbyt wielka, kiedy dochodzi do obrony narcystycznej.
2: Mm-hmm. Może powiedzmy sobie tak, że...
1: Chyba, że proszę mnie poprawić, jeżeli ja tą obronę błędnie łączę właśnie z tym, że czegoś w pewnym momencie jest za dużo i być może w czyimś doświadczeniu pojawia się taki zamach na to, co on sobie zbudował, na to, jak siebie widzi.
2: To bardzo dobre określenie. W ogóle dynamika, zwłaszcza w tym narcyzmie wielkościowym, jest taka opisywana przez badaczy, że generalnie osoby o wysokim poziomie narcyzmu dążą do tego, żeby jak najbardziej potwierdzać swój wielkościowy obraz. I to w ogóle jest ciekawe, że oni szukają tylko informacji, taki filtr mają w głowie, że szukają informacji, które tylko to potwierdzą. Moją wielkościowość, to, że jestem najbardziej inteligentny, najlepszy, najwspanialszą osobą i tak dalej. Wszystkie inne informacje będą ignorowane. Czyli jeżeli ktoś przedstawi jakieś krytyczne informacje, to starają się je filtrować. I w momencie, w którym świat wokół nich to potwierdza, czyli inni ludzie im przyklaskują, to wszystko jest w porządku i właściwie możemy w ogóle tego narcyzmu nie zobaczyć. Stąd też w ogóle mówi się, że w relacjach pierwsze wrażenie jest znakomite osób narcystycznych, ponieważ oni są czarujący.
1: Charyzma tutaj się chyba kłania.
2: Tak, to jest taki element charyzmy, bym powiedział, który przyciąga, który jest energetyczny, który jest uwodzący. Natomiast moment, w którym inni ludzie nie zgadzają się z tą osobą, to jest ten moment krytyczny. To nie musi być jakaś jawna krytyka. To czasami oczywiście, jeżeli się bardzo nie zgadzamy z osobą narcystyczną, to jest oczywiste, ale czasami to może być zwykłe inne zdanie na jakiś temat. To już jest element, który osoby narcystyczne ciężko znieść.
1: Czyli to nie musi dotyczyć ich samych, tylko rozmawiamy o kwestiach światopoglądowych, rozmawiamy, nie wiem, o książce, o filmie i nawet tutaj już może się pojawić jak ogromny zgrzyt?
2: Tak, dokładnie. Czyli mogę powiedzieć, że mi się podobał ten film, a osoba narcystyczna może mieć inne zdanie na ten temat i to już jest jakiś problem. W ogóle niezgoda, niezgodność, to, że ktoś ma inny pogląd na coś, już jest pewnym takim elementem, który też z moich badań wynika, że biorą to do siebie, że to jest jakby atak trochę. Ktoś myśli inaczej. I oczywiście w momencie, w którym ktoś jawnie się z nami nie zgadza, z taką osobą narcystyczną, to już jest bardzo duży poziom zagrożenia. Dlatego, że w tym momencie ktoś podważa, dla osób narcystycznych to jest takie myślenie, ktoś podważa moje zdanie, ktoś podważa w ogóle mój cały obraz, który sobie zbudowałem, mojej wspaniałości, więc tam nie ma przestrzeni na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek informacje negatywne. W książce daję też taki przykład, myślę, że on jest, dobrze to obrazuje, fragment z serialu Czernobyl, opisujący katastrofę w Czernobylu. I tam jest taki moment, w którym szef zmiany, na której wystąpił wybuch reaktora, dostaje informację od swojej załogi, że coś jest nie tak z tym reaktorem. Natomiast on tam przyszedł, powiedział, że ma być dzisiaj przeprowadzony test tego reaktora i nic go nie interesuje. Co oni mu przynoszą jakieś dane na kartkach, on je po prostu wyrzuca. Taki mobbingujący szef, prawda? Idealny przykład. Czyli żadnych informacji sprzecznych z jego widzeniem, z jego perspektywą nie jest w stanie przyjąć, nawet za cenę doprowadzenia do katastrofy. Więc to jest ta siła też tego odrzucania wszelkich negatywnych informacji.
1: Powiedział pan o mobbingującym szefie i rzeczywiście tutaj ten przykład świetnie to obrazuje. Natomiast myśląc o relacjach, często myślimy o tych relacjach niekoniecznie zawodowych, niekoniecznie koleżeńskich, a o tych najbliższych, romantycznych, nazwijmy to już domowych. I tutaj być może trochę wykaże się naiwnością, takim naiwnym myśleniem, ale no, stwórzmy sobie jakąś bazę. Wydaje się, że ta osoba najbliższa, ta, z którą tworzymy związek, relację romantyczną, to jest osoba, przy której czujemy się swobodnie, przy której czujemy się bezpiecznie, przy której nie udajemy, przy której nie gramy, z którą jesteśmy szczerzy. Zastanawiam się, jak takie osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy, jak one funkcjonują, jak ta dynamika relacji wygląda, bo mam wrażenie, że utrzymywanie, bronienie siebie, bronienie tego własnego wyobrażenia siebie pochłania jakieś gigantyczne zasoby energetyczne.
2: Tak, i w relacjach jest podobnie, takich romantycznych, czyli pierwsze wrażenie w ogóle jest bardzo dobre. Często potrzeba czasu, w którym wyjdzie ta druga strona, a ta druga strona, czyli ta konfliktowa, ta strona, w której wszelka niezgoda jest traktowana jako atak, to wymaga czasu, zanim ta część wyjdzie, prawda? Bo czasami jak, nie wiem, spotykamy się z kimś na kilka pierwszych randek na przykład i tak dalej, to tego nie widać. Dopiero w jakimś momencie dłuższego spotykania się to może wyjść.
1: Tu się pojawiają te słynne red flagi.
2: Tak, tak. I jest taki moment, w którym właśnie zaczyna wychodzić ta druga część, ale on też, myślę, że nie jest tak szybko widoczny, ponieważ osoby narcystyczne mają dużo strategii kamuflowania tego i technik, które będą próbowały na przykład wzbudzać poczucie winy w drugiej osobie, czyli wszelkie takie problematyczne kwestie będą potrafiły też manipulować tym. Wymaga to dużo czasu, zanim się to zobaczy. To, co jest ciekawe, to to, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu mają tendencję do wybierania osób również narcystycznych. I to jest ciekawe, bo
1: szukają osób perfekcyjnych.
2: Tak. W ogóle w psychologii to jest taki efekt doboru na zasadzie podobieństwa. Ludzie mają tendencję do dobierania się na zasadzie podobieństw. I to pod względem wszelkich możliwych cech. To znaczy, wiadomo, od takich fizycznych po poglądy, ale też nawet i takie cechy, które byśmy powiedzieli nawet aspołeczne. I tak samo jest z narcyzmem, czyli osoby narcystyczne często szukają osób narcystycznych. Dlaczego? Jedna z teorii mówi coś takiego, że oni szukają takich osób, które są perfekcyjne, tak jak pani powiedziała, i nie szukają bliskości, tylko są, powiedzmy, doskonałe w jakimś sensie zewnętrznym, można powiedzieć. Często to są poszukiwania takiego trofeum, pod względem, nie wiem, atrakcyjności, statusu społecznego, pieniędzy, bycia celebrytą, czy w ogóle kimś, kto dla nas się wydaje taki wspaniały, to często właśnie te osoby szukają też takiej osoby, takiego trofeum nawzajem.
1: Bardzo zatrzymało mnie, jakoś tak zaniepokoiło, jak pan powiedział, że to są osoby, które nie szukają bliskości, bo to już jest oczywiście bardzo ocenne z mojej strony i być może powinnam się od tego powstrzymać, że takie relacje, związki bez bliskości są, muszą być czymś takim pustym po prostu. Jak jest z tą bliskością?
2: To jest w ogóle ciekawe. Też zastanawiałem się nad tym, tak jak pani zacytowała wstęp do naszej książki, to staram się w tej książce odnosić to do siebie też, do różnych własnych zachowań, że w ogóle ludzie boją się bliskości. To znaczy, bliskość mi się kojarzy też z tym, że trzeba się trochę odsłonić. Być w pewnej wrażliwości wobec drugiej osoby. To znaczy, odsłonić swoje, jak to się mówi, takie miękkie podbrzusze trochę. To wtedy jest taka prawdziwa bliskość, w której no, pokazujemy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I to może wzbudzać lęk, ponieważ możemy być wtedy zranieni, prawda? I myślę, że w narcyzmie to musi być bardzo silny mechanizm. To dotyczy pewnie każdego, każdą z nas, takie doświadczenia, takiego lęku odsłaniania się, ale w narcyzmie wydaje mi się, że to może być bardzo silna tendencja z obawy przed właśnie może tym wstydem, może lękiem przed odrzuceniem i lepiej grać, przybierać taką maskę arogancji, czy twardziela, czy takiej osoby, która będzie w bardziej takiej powierzchownej relacji, niż takim odsłonięciu się przed drugą osobą, w której narażamy się na zranienie.
1: Przyszło mi to do głowy teraz, być może jest to pytanie, które powinnam była zadać na samym początku tej rozmowy. Na ile to, o czym rozmawiamy, te przede wszystkim motywacje, na ile one są świadome czy uświadomione? Myślę, że łatwo można znów myśleć, że to są osoby wyrachowane, które świadomie manipulują, które uprzedmiotawiają osoby, z którymi w te relacje wchodzą. Dlatego też myślę, że warto się nad tym zastanowić, czy to są świadome działania, czy to jest coś, co jest trochę poza nami, po prostu schemat działania, który mamy.
2: Trudno właściwie odpowiedzieć na to dobrze, na to pytanie, bo myślę, że mogą tu być różne mechanizmy. Z jednej strony wydaje mi się, że osoby o wysokim, bardzo wysokim poziomie narcyzmu, no myślę, że inaczej nie potrafią. Cały czas próbują wszystko interpretować na swoją korzyść i taką mają już tendencję do tego. Natomiast czasami podejrzewam, że mogą to być takie manipulacje, które są zaplanowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to może być taka tendencja, która jest nawykiem trudnym do zmiany dla nich. Czyli rzeczywiście robią to trochę automatycznie, bym powiedział. Nawet jeżeli wydaje się to wyrachowane, to podejrzewam, że po prostu nie mają innych opcji, że to jest, naturalnie przychodzi im tego typu zachowania, tego typu reakcje.
1: W książce pada też takie sformułowanie, że dla osób narcystycznych związek to jest pole bitwy.
2: Mhm. Znowu mi się ten przykład z tego filmu Człowiek z blizną przychodzi mi do głowy, bo on przyjął tą maskę grania takiego twardziela, ale przecież to był ogromny koszt. To cały czas trzeba było bronić tego swojego obrazu, który się stworzyło przed innymi. I tak jak pani powiedziała, że w narcyzmie, w wysokim narcyzmie związek, relacje są ciągłym takim przepychanką, żeby moje było na wierzchu. Mm-hmm. I to oczywiście musi się wiązać z takim wydatkiem energetycznym, że cały czas muszę myśleć, czy jeżeli się na coś zgodzę, to wyjdę na osobę uległą. Być może to nawet jest nieświadomie robione, ale że musi zawsze być moje na wierzchu. Zawsze moja opcja musi wygrać. Nawet jeżeli się zgodzę pozornie, to będę dążył do tego, żeby jednak i tak wyszło na moje. I to musi być też okupione pewnym kosztem podtrzymywania cały czas tego obrazu siebie i tego, że cały czas mogę mieć poczucie, że gdzieś przegrałem. W związku nie ma czegoś takiego jak wygrać lub przegrać. Natomiast w wysokim narcyzmie jest taka tendencja do tego, żeby właśnie rozpatrywać to na zasadzie wygrałem, ja dominuję, ja
1: rządzę. Moje na wierzchu.
2: Moje na wierzchu.
1: Myślę, że nie tylko ja zrobiłam bardzo szybki przegląd różnych spięć, do których dochodzi w każdej relacji. Nie ma się co oszukiwać, to jest chyba zupełnie naturalny element wspólnego funkcjonowania. Bardzo to jest ciekawe, jakie są refleksje i wrażenia, ale też sądzę, że z jakichś pojedynczych zdarzeń niekoniecznie należy wyciągać duże i jednoznaczne wnioski. Warto się na pewno zastanowić i warto sięgnąć po książkę Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Ja mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Marcinem Zajankowskim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w tej książce swoją wiedzą się dzieli w ramach wywiadu Rzeki. Przed nami finałowa odsłona drogowskazów, w której chciałabym się trochę zastanowić nad tym, w jaki sposób taki szeroki, społeczny odbiór osób narcystycznych, a raczej ich postrzeganie, etykietowanie wpływa właśnie na te osoby, wpływa także na osoby, które z nimi w tych relacjach pozostają, a także co to mówi o nas jako społeczeństwie, o nas jako o ludziach, którzy czasami no zbyt chętnie z takich dosyć dużych uproszczeń korzystają. Mam nadzieję, że tylko czasami. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
2: Poleca SK Rock.
3: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
2: Zaprasza SK Rock.
4: Reklama.
5: Es-

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci z dużą radością przedstawiam profesora Marcina Zajenkowskiego, psychologa związanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który swoją wiedzą podzielił się w książce Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Tak jak powiedziałam, książka jest zbudowana w formie wywiadu bardzo pogłębionego i szczegółowego. W dwóch pierwszych odsłonach drogowskazów koncentrowaliśmy się na, jak mam nadzieję, zrozumieniu sposobu, w jaki funkcjonują osoby narcystyczne, tego, co nimi kieruje, skąd być może pewne zachowania się biorą. Tak jak mówiłam, czymś, co bardzo mnie kłuje i uwiera, jest pewna lekkość, z jaką różnych psychologicznych pojęć używamy. Pewnie to jest dużo szerszy temat, który zahacza o tak zwaną pop-psychologię, o to, jak język z gabinetów terapeutycznych wypłynął i nagle wszedł do języka prawie że potocznego, przynajmniej do języka towarzyskich rozmów. Zastanawiam się, może mnie pan zganić za słowo, którego użyję, ale ono jakoś tutaj mi najbardziej pasowało. Co jest takiego pociągającego, a może kuszącego w tym, żeby tak lekko, łatwo nazwać kogoś? Powiedzieć, a to jest narcyz, a to jest narcystyczny związek, uciekaj z tego. Dlaczego my tak łatwo tego narcyza? Pamiętam, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy, ale tutaj cytuję tak naprawdę. Mówimy narcyz, wskazujemy palcem, że ten jest narcyzem, trzymaj się od niego z daleka. Dlaczego robimy to tak łatwo? Co nam to daje?
2: To jest też taki wątek ciekawy, który ostatnio badam, że nasz umysł dąży do uproszczeń i lubimy mieć łatwe odpowiedzi. W ogóle lubimy wiedzieć, jak jest, jak wygląda świat, dlaczego się ludzie tak zachowują, a nie inaczej, i nadawanie takich etykiet daje nam łatwość od razu przypisania temu pewnego znaczenia i wyjaśnieniu tej sytuacji, także swoich doświadczeń. Ja w ogóle zachęcam też w tej książce, tytuł w ogóle jest, który wydawnictwo zaproponowało, Narcyz w każdym z nas, ale on oddaje to, co starałem się tam przekazać, to, że żeby czasami przyglądać się sobie też i zastanawiać się nad tym, że narcyzm w ogóle można rozpatrywać jako chwilowy stan. Nie tylko jako cechę długotrwałą, ale też chwilowy stan, w który każdy z nas wpada czasami. Pomyślmy o takich sytuacjach, w której jesteśmy do czegoś święcie przekonani, że my mamy rację. Czy to może być spór polityczny, czy to może być relacja rodzinna, romantyczna i tak dalej. Czasami mamy takie chwile, w których myślimy sobie, tamta osoba jest głupia, ja na pewno mam rację, ja wiem jak jest. I to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że czasami możemy wpaść w taki narcystyczny stan, w którym nie dopuszczamy perspektywy drugiej osoby. My na pewno się nie mylimy. No i myślę, że jak sobie w ten sposób zrobimy trochę taką zabawę mentalną, to zobaczymy, że nadawanie tych etykiet nie do końca jest dobre, bo każdy z nas może w tej sytuacji być. I to nam daje trochę takie ćwiczenie mentalne. Jaka jest moja rola w tym czymś? Żeby nie zrzucać całej odpowiedzialności na kogoś i nadać mu etykietę, tylko pomyśleć też o sobie. To wtedy daje nam większe pole widzenia.
1: No zdecydowanie łatwiej mówić o tych słynnych nich, o jakichś osobach z zewnątrz, sytuując się w tym takim bezpiecznym obszarze, który nie jest naznaczony tego rodzaju zachowaniami.
2: Jeżeli nadamy etykietę, to zamykamy i mówimy, to jest osoba narcystyczna, koniec. I jakby zła.
1: To prawda, zła. To stwierdzenie narcyz zamyka rozmowę.
2: Dokładnie.
1: To już jest wszystko powiedziane.
2: A przecież nie ma ludzi złych z gruntu, prawda? Substancjalnie złych, jak to się mówi. Tylko każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są aspołeczne i są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy. Ma też inne zachowania swoje, które sprawiają, że jest złożoną osobą. I tutaj też może jeszcze dodam do tego, że nawet w psychologii klinicznej, czyli takiej, która zajmuje się zaburzeniami, odchodzi się od zero-jedynkowego określania ludzi, jeżeli chodzi o zaburzenia, a bardziej mówi się znów, że jest to pewne spektrum i że same zaburzenia narcystyczne rzadko same w sobie występują. One często mają też inne jeszcze towarzyszące trudności i tak dalej, więc odejście od takiej prostej łatki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
1: Ja nie do końca mam kompetencje, żeby stawiać jakieś społeczne diagnozy i jestem od tego absolutnie daleko, ale też w toku naszej rozmowy pomyślałam, że takie proste określenie kogoś, przyklejenie tej etykietki trochę nas usprawiedliwia, trochę zwalnia, zdejmuje z nas różne mniejsze lub większe odpowiedzialności. Mówię tu nawet o jakichś prostych, codziennych sprawach, sytuacjach. Stwierdzenie, że to jest narcyzm, przesądza o tym, że sytuacja, w której znajdujemy się, jest zawiniona właśnie przez czyjś sposób bycia, przez czyjeś zachowanie. Trochę łatwiej się żyje, wiedząc, że coś jest winą jednej osoby.
2: Dokładnie. I wtedy nie muszę szukać w sobie jakichś trudności, tylko zrzucam to wszystko gdzieś na kogoś innego i nie zadaję sobie pytań, co mogę w sobie zmienić, dlaczego wchodzę w taki związek. Jeżeli nawet ta osoba wydaje się narcystyczna, to dlaczego wchodzę w takie związki? No to zamyka trochę taką drogę rozwoju.
1: Pomyślałam też o jeszcze jednym zjawisku, które zapewne też jest szersze, ale w przypadku tego etykietowania narcyzem to jest bardzo dobrze widoczne, że można tym oberwać w zupełnie błahych, codziennych sytuacjach. Zaczęliśmy od tego, że każdy z nas jest narcyzem, a ja bym powiedziała też, że nie zawsze trzeba być narcyzem, żeby być z siebie dumnym, żeby być z siebie zadowolonym, żeby chcieć się czymś podzielić. Natomiast mam wrażenie, że trochę doprowadziliśmy się do punktu, w którym po obronie dyplomu pochwalenie się tym wśród znajomych czy w jakimś tam dowolnym gronie może skutkować tym, że usłyszymy, że ty lubisz tak o sobie pogadać. Tutaj ktoś może powiedzieć, że ten to jest narcyzem, on ciągle gada o sobie. Trudno jest zapewne obiektywnie uznać, czy i w jakiej proporcji mamy do tego prawo, natomiast takie mam wrażenie, że trochę zjadamy własny ogon na tym polu.
2: To jest też bardzo dobre pytanie, bo ja sam się zastanawiam, gdzie jest ta granica, że mogę się czymś pochwalić, a gdzie to już będzie, że tak powiem, kolokwialnie przegięcie, prawda? Czyli innymi słowy, gdzie jest taka zdrowa samoocena, taka, w której chciałbym też usłyszeć od ludzi jakieś uznanie i jakiś podziw, że to jest też normalny odruch człowieka, a gdzie jest ten moment, w którym to jest niebezpieczne społecznie. I jak opisywałem tę dynamikę w narcyzmie, to mówiłem, że z jednej strony jest to uwodzenie, popisywanie się i tak dalej. I szczerze mówiąc, ta część nie ma w sobie nic złego. No bo to, że człowiek pokazuje siebie, swoje osiągnięcia, swoje zasoby, swoje możliwości, nie jest czymś społecznie złym. Natomiast ten moment, w którym włącza się ta część agresywna, konfliktowa, która jest istotą też narcyzmu, że te dwie rzeczy idą w parze. Albo mnie podziwiasz, albo cię zniszczę. Jedna opcja albo druga. To jest niebezpieczne. Czyli w momencie, w którym pokazujemy czy promujemy siebie, ale jeżeli ktoś nam powie coś, że się nie podoba i tak dalej, to nie reagujemy na to agresją, trudno nazwać to narcystycznym.
1: Na sam koniec chciałam zapytać o pana badania, dlatego że zaczęłam rozmowę przedstawiając pana jako laureata IG Nobla i zadałam to pytanie, pan później zwrócił mi uwagę, że powinno brzmieć inaczej, ale zapytałam, czy jest pan narcyzem? Tak naprawdę być może powinnam zapytać pana, czy pan powiedziałby, że jestem inteligentna, bo przecież takie pytania publiczność czy osoby zgromadzone od pana czy od autorów badań słyszały.
2: Tak, w tych badaniach, które prowadziliśmy, chcieliśmy zobaczyć, na ile powiedzenie komuś, że jest inteligentny czy inteligentna, wpłynie na taki chwilowy stan narcyzmu. Już o tym trochę wspominałem, że może być takie chwilowe doświadczenie narcyzmu. I rzeczywiście tak było. Osobom, którym mówiliśmy, że są ponadprzeciętnie inteligentne, ich chwilowy stan narcyzmu wzrastał. Dlaczego w ogóle ten temat? Otóż od dłuższego czasu w ogóle badam inteligencję i to, jak ludzie myślą o swojej inteligencji. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, bo większość ludzi widzi siebie nadmiernie optymistycznie. Nie tylko osoby narcystyczne, ale większość ludzi uważa, że jest bardziej inteligentnych niż to jest w rzeczywistości. I tutaj chyba też wchodzimy w taki wątek, który wcześniej dyskutowaliśmy, że ta część myślenia o sobie nie musi być koniecznie zła, ponieważ badania pokazują, że jak ktoś myśli o sobie trochę bardziej optymistycznie niż to jest w rzeczywistości, to jest to dosyć adaptacyjne. Takie osoby lepiej się w ogóle czują. Czyli trochę takiego nierealistycznego optymizmu wydaje się być w ogóle kluczowe dla dobrostanu człowieka. Ważne jest właśnie, żeby nie włączać tej części agresywnej, ale takiego lekkiego przeszacowania swoich zdolności, swoich umiejętności, myślenia o sobie wydaje się być tutaj akurat dobrą cechą.
1: Myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, także tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie każda pewność siebie, nie każde poczucie dumy czy zadowolenie z siebie od razu musi być w taki czy inny sposób klasyfikowane i nie zawsze musi być powodem do niepokoju swojego lub cudzego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za to, że podzielił się pan swoją wiedzą i mam nadzieję, że w bardzo spokojny i konkretny sposób zgodził się o tych cechach narcystycznych osoby, narcystycznych opowiedzieć i przez to trochę pomóc lepiej je zrozumieć, lepiej, bardziej niż stosując tylko proste etykietki, co niestety bardzo często się zdarza.
2: Dziękuję bardzo.
1: Waszym i moim gościem był dzisiaj profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat IG Nobla właśnie za badania, o których przed momentem opowiadał. To jest nagroda przyznawana za badania, które może najpierw śmieszą, a potem wywołują refleksję. Polecam wam zapoznać się w ogóle z tą nagrodą, bo też mam wrażenie, że badania profesora Zajenkowskiego na tle różnych innych, które tam są nagradzane, są takimi najmniej śmieszącymi, tak bym powiedziała oględnie, za to wywołującymi bardzo dużą refleksję. Ten odcinek Drogowskazów dobiega już końca. Pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Dodam jeszcze tylko gwoli ścisłości, że zachęcam was do tego, żeby wrócić do tej rozmowy. Trochę może ostudzić nastroje, które macie lub które panują wokół tematu osób narcystycznych. Rozmowa jest oczywiście dostępna na naszych kanałach na YouTubie, a także na Spotify. Możecie jej słuchać dowoli i wysyłać dowolnej liczbie zainteresowanych osób. Nasz profil znajduje się także na Facebooku. Staramy się tam wrzucać zdjęcia, informacje i zapowiedzi kolejnych rozmów. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Była to dla mnie nie tylko bardzo ciekawa, ale też bardzo ważna rozmowa. Takie mam wrażenie, że udało nam się jakąś niszę chociaż trochę zagospodarować, wypełnić. Mam nadzieję, że jesteście podobnego zdania, a tak naprawdę to najbardziej mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnych drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.

Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Reklama.

9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Reklama.

ci nie wierzę.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
0: Reklama.